0: takie plany, slipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, w biznesie.

po swoje mimo tego, tak jak pony groni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Będą miliony na nowe inwestycje w powiecie iławskim. Powiemy również o drugiej edycji znanego festiwalu oraz o powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. A zaczynamy od kluczowych projektów. Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Chciałbym zapytać oczywiście o inwestycje, bo to zdaje się w tym roku jest duży, że tak powiem, zasób pracy.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, ten rok, tak jak również i poprzedni, w budżecie powiatu iławskiego ważnym, dominującym punktem jest odnowa i budowa dróg powiatowych, ale wiem, że dużym zainteresowaniem cieszy się również i często spotykam się z tym pytaniem skrzyżowanie drogi 536 drogi wojewódzkiej z drogą numer 15 w miejscowości Sampława. Tam planowana jest inwestycja, realizowana będzie ona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale samorządów. Montaż finansowy będzie wyglądał tak, że Generalna Dyrekcja przeznaczy 35% kosztów, 35% będzie pochodziło z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, a pozostałe brakujące 30% zobowiązały się samorządy, samorząd gminy wiejskiej Lubawa i samorząd powiatowy partycypować w tych kosztach tej wysokości. Szacowany koszt inwestycji to 8 milionów złotych.
1: Inwestycja oczekiwana od wielu lat. Oprócz tej konkretnej realizacji są też w planach inne inwestycje drogowe, bardzo ważne i przecież od jakiegoś czasu mocno zapowiadane.
2: W tym roku planujemy jeszcze, Rada Powiatu wyraziła zgodę na przeznaczenie środków przebudowy drogi powiatowej z Iławy w kierunku Radomna. Jest to, myślę, oczekiwana przez mieszkańców informacja i realizacja. Koszt około 5 milionów złotych w tym roku zostanie jeszcze zrealizowana. Poza tym, jeżeli jesteśmy z tej strony powiatu iławskiego, wspólnie z powiatem nowomiejskim, gminą Bratian i gminą wiejską Lubawa realizujemy fragment drogi powiatowej w kierunku drogi numer 15 od miejscowości Pustki.
1: No właśnie, skoro jesteśmy już tak, a przynajmniej byliśmy chwilę w zalewie, w okolicach powiedzmy, to chciałem zapytać, bo z tego co słyszymy, to już są mocne plany, żeby zbudować w zalewie obwodnicę tego miasta. To jest bardzo ciekawa inwestycja i pewnie bardzo droga.
2: Całe szczęście nie spadnie ona na kark lokalnych samorządów. Jest to inwestycja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, który już przeznaczył środki, zabezpieczył środki na realizację obwodnicy Zalewa. Myślę, że wyczekiwana przez mieszkańców, również osoby, które tranzytem przejeżdżają przez okolice Zalewa. Również w gminie Służ Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje remont. Obie te inwestycje opiewają na zawrotne kwoty, bo są to kwoty około 150 i więcej milionów złotych. Jak państwo wiecie doskonale, bo to już się przewijało w informacjach medialnych, również planowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowa kolizji kolejowej z drogą wojewódzką ulicą Wyszyńskiego w mieście. To również już niebawem wejdzie w etap realizacji, bo zabezpieczone jest finansowanie. A jeżeli byliśmy już przy zalewie, to Zarząd Dróg Powiatowych, Samorząd Powiatu Iławskiego w tym roku również na terenie tej gminy dokonał modernizacji drogi powiatowej od Zalewa w kierunku Dobrzyk. Około 3-kilometrowy odcinek drogi został wyremontowany. Notabene odbywa się odbiór techniczny tego odcinka. W tej chwili pracujemy jeszcze również nad modernizacją odcinka dróg powiatowych w kilku miejscach, jak państwo doskonale wiecie, bo wiąże się to niestety również z utrudnieniami. Droga od Wikielca w kierunku Wonnej cały czas jest przebudowywana wraz ze ścieżką rowerową. Ta przebudowa potrwa zapewne do końca roku. Mam nadzieję, że w tym roku zdążymy zamknąć tą inwestycję. Tak jak wspomniałem wcześniej, Katarzynki oczekiwane, wyczekiwane również w tym roku doczekają się realizacji. W tej chwili również trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości Goryń. Tam mieliśmy problem z wodą deszczową i nawierzchnią, która została zdegradowana, zostanie to poprawione. Rozpoczęły się już prace wykonawcze na odcinku do Pikusa od Frednowy. Także dużo dzieje się. W trakcie roku nigdy nie zdarzyło się tak, żeby Rada Powiatu zdecydowała się wyasygnować dodatkowe środki poza tymi zaplanowanymi w budżecie w wysokości chyba około 15 milionów złotych dodatkowych środków przeznaczyliśmy w trakcie roku. Korzystając z tego, że pomimo szalejących cen ropy i no drogi po prostu ropy na giełdach światowych, cena asfaltów i wykonawstwa jest nadal korzystna i chcemy ten moment jak najskuteczniej wykorzystać.
1: To przede wszystkim oczywiście przedsiębiorczo, ale też jakby chciałem zapytać o to, co już udało się zrobić, bo jednak to pomieszczenie po zespole placówek szkolno-wychowawczych też już nabiera innego wyrazu, ale też macie takie drobne nawet inwestycje związane oczywiście ze szkolnictwem, z takimi rzeczami dodatkowymi. To pewnie też absorbuje mnóstwo czasu i też są na to, wiem, pozyskiwane środki.
2: Staramy się korzystać zawsze ze środków zewnętrznych, gdzie jest tylko to możliwe. Niestety są również takie inwestycje, w przypadku których pozyskanie środków zewnętrznych jest niemożliwe, wtedy sięgamy głębiej do budżetu powiatu iławskiego. Staramy się realizować jak najwięcej inwestycji. Skoncentrowałem się wcześniej na inwestycjach drogowych, niemniej jednak inwestycje w oświatę są od wielu lat priorytetem powiatu iławskiego. Z tego powodu jestem dumny, że jednostki oświatowe w powiecie iławskim wyglądają bardzo dobrze. Wydaje mi się, że są jeszcze potrzeby, aby dofinansować poszczególne szkoły w jakichś tam zakresach, niemniej jednak co do całokształtu wygląda to bardzo dobrze. Troszeczkę gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, niemniej jednak tutaj również rozpoczęliśmy pracę. W tej chwili trwają prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Lubawie i mam nadzieję, że efekt końcowy, który osiągniemy, będzie zadowalający dla mieszkańców tych placówek.
1: Na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o taką sztandarową już imprezę, bo to drugi raz. Mieszkańcy różnych właściwie miejscowości mogli zebrać się w takim centralnym miejscu. Była to impreza powiatu, letnia, fantastyczna, skupiająca uwagę wielu też turystów. No właśnie, jakby pan się mógł odnieść do tego i może raz jeszcze przypomnijmy, jakie to jest hasło przewodnie tego festiwalu.
2: Po raz drugi odbyła się panorama powiatu iławskiego, tacy jesteśmy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ci, którzy byli, podobało im się, jak to wypadło, jak zostało zorganizowane. My cały czas się uczymy tego typu imprez. Rok temu odbyła się pierwsza edycja, która miała swoje miejsce w Siemianach. W tym roku gościliśmy w Suszu. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli z nami, że pojawili się. Mam nadzieję, że poznali specyfikę innych gmin naszego powiatu. Dziękuję przede wszystkim zespołom i samorządom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że była to fajna impreza, że wniosła troszeczkę rozrywki i radości do Państwa życia. Na tę chwilę jestem przekonany, że będziemy kontynuowali to w kolejnych gminach. Chcielibyśmy docelowo, żeby w każdej gminie taka impreza się odbyła i żeby przybliżyć kulturę i zwyczaje, które panują w innych gminach, tym, w których się to odbywa.
1: Myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy wracać, tym bardziej pewnie w kontekście inwestycji, a na dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego.
0: Zmieniamy temat.
1: Powiemy teraz o nowej powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. Pisarka zdobyła podwójne wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Nagrodę główną i nagrodę czytelników wielkiego kalibru. Jest już na rynku twoja nowa książka, choć wszyscy przyzwyczailiśmy się do rdzenia. Nie można się oderwać od tej powieści. A co byś mogła powiedzieć o twojej najnowszej publikacji?
3: Tytuł tej nowej powieści to Chłód, to trzeba troszeczkę wrócić nastrojem do zimy, ponieważ akcja rozgrywa się właśnie w zimie i tym razem zabieram moich czytelników do Pasymia i do Rudzisk Pasymskich, czyli takich miejscowości położonych blisko Olsztyna, które odkryłam właściwie, kiedy pisałam powieść Rdzeń. A stało się to w ten sposób, że napisałam do pewnego pana, który zajmuje się taką eksploracją starych przestrzeni, czy jest wokół Olsztyna jakieś miejsce takie mroczne, gdzie można podrzucić zwłoki. Pan na szczęście potraktował mnie poważnie i wskazał na ośrodek Rudka w Rudziskach Pasymskich. Ja na początku obejrzałam sobie filmy o tym ośrodku na YouTubie, zresztą jeżeli państwo mają ochotę, to zachęcam. Jest bardzo dużo takich filmów nakręconych przez osoby, które właśnie zajmują się jakby zwiedzaniem takich opuszczonych terenów. I kiedy zobaczyłam, jak wielkie, mroczne i takie właśnie kryminalne jest to miejsce, to uznałam, że koniecznie muszę tam pojechać i sprawdzić, jak to wygląda. Kiedy pierwszy raz pojechałam do Rudki, to przy wejściu na wielkim placu leżała czaszka zwierzęcia i sobie pomyślałam, kurczę, to, że ja sobie wymyśliłam, że tutaj dojdzie do zbrodni, to jest cud, że jeszcze do tego nie doszło w realu, bo miejsce jest naprawdę takie bardzo straszne. Jest mnóstwo pokoi opuszczonych, widać, że no, przychodzą tam ludzie i to w różnych celach, nie tylko turystycznych. Zresztą dotarłam do organizacji, która tym ośrodkiem teraz zarządza i organizowane tam są szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, antyterrorystów i psów policyjnych. No więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wielki jest to ośrodek i jakie właśnie stwarza możliwości, nawet szkoleniowe. Więc ja uznałam, że on musi stać się sercem tej opowieści. Natomiast zobaczyłam po raz pierwszy ten ośrodek właśnie opuszczony, a później dotarłam do ludzi, którzy w tym ośrodku pracowali. No i to trochę zmieniło moje postrzeganie tego miejsca, bo nagle okazało się, że te opuszczone, straszne mury to jest miejsce, z którym też wiele osób ma bardzo dużo pięknych wspomnień. Że tam rodziły się pierwsze miłości, ludzie zawierali związki małżeńskie, mieszkali, bo wtedy były takie kwatery pracownicze. Oni dopóki nie urodziły się dzieci, mogli tam mieszkać na miejscu. I poznałam ten ośrodek oczami właśnie osób, które po prostu go kochały. I dlatego część akcji Chłodu umieściłam właśnie w latach 90., kiedy ten ośrodek miał jeszcze szansę, żeby istnieć. No ale co się tam wydarzyło i czy się udało, no to już Państwo będą musieli dowiedzieć się z lektury. Poruszam w tej powieści bardzo wiele takich tematów, które są związane z tytułem, bo ja zawsze zaczynam książkę od wymyślenia tytułu, piszę go dużymi literami na pierwszej stronie i ten tytuł jest dla mnie takim drogowskazem. Tutaj chłód to dla mnie synonim obojętności i każdy z bohaterów mojej powieści jest dotknięty tym chłodem, ale w innym stopniu. I więc myślę sobie, że dla czytelnika to też może być takie ciekawe, żeby podążać tropem tego tytułu i zobaczyć, jak on się objawia i w jaki sposób wybrzmiewa.
1: A więc zachęcamy. Chciałbym z tobą porozmawiać jeszcze o twoich wcześniejszych publikacjach i właśnie tych też związanych z Nagroną, o której pewnie za chwilę też powiemy. W ogóle jak to się zaczęło, że postanowiłaś pisać, bo to jest trudny warsztat, przede wszystkim wiele poświęceń pewnie też przy okazji. Jest to niecodzienna praca, no i myślę, że warto teraz powiedzieć o tym.
3: W tym roku zostałam poproszona, żeby zostać trenerem na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. I tak też w ogóle od uczestnictwa w takich warsztatach zaczęła się moja przygoda pisarska i przygoda z kryminałem tak naprawdę, ponieważ Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu organizuje taki konkurs na opowiadanie kryminalne. Nagrodą jest pobyt we Wrocławiu i udział w warsztatach, które prowadzą znani pisarze. Ja wzięłam dwukrotnie udział w takich warsztatach. Raz prowadził je Robert Małecki, za drugim razem Zygmunt Miłoszewski i po udziale w takich warsztatach napisałam swój debiut. Uważam, że to jest świetny start, że jest to taka okazja, żeby porozmawiać z pisarzami, dowiedzieć się, jakie popełniamy błędy, bo tam są oceniane te opowiadania, ale też poznać w ogóle trochę takie pisanie właśnie od kuchni i poznać ludzi, którzy podobnie do nas chcą debiutować na rynku kryminalnym. Może tutaj też przejdziemy właśnie do nagrodzonej powieści, o której wspomnieliśmy, bo tą powieścią jest właśnie Szept, którego akcja rozgrywa się tu w Iławie. Część akcji jest osadzona na Wielkiej Żuławie i jest to taka powieść, no właśnie, której znowu ten tytuł mocno wybrzmiewa, bo jest to opowieść o tym, że czasem szept jest najgłośniejszym wołaniem o pomoc. Tutaj najważniejsza jest ta zagadka, prawda? A kiedy ja powiem za dużo, to odbiorę Państwu przyjemność czytania. Mogę tylko powiedzieć, że ta powieść zdobyła nagrodę czytelników oraz jury, więc została podwójnie doceniona i mam nadzieję, że to Państwa zachęci, ponieważ to jest powieść, która mówi o osobach wykluczonych społecznie, osobach niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały skrzywdzone przez świat, ale też występuje tam para bardzo nietypowych bohaterów, bo jest policjantka i jest kapelan więzienny, więc jest to taka dosyć ciekawa para, która też ma wspólną przeszłość, więc zachęcam.
1: Tak przed spotkaniem jeszcze słyszeliśmy, że chyba przymierzasz się do kolejnej pracy. Ja mam wrażenie, że po prostu musisz ciągle pisać.
3: To jest prawda, ale tak naprawdę sam proces pisania jest krótszy niż myślenie opowieści. Chyba nie byłabym w stanie nigdy skrócić tego procesu do mniej niż 6 miesięcy.
1: Chciałbym jeszcze raz wrócić trochę do tej nagrody, bo musiała być wyjątkowa chwila w twoim życiu. To jest chyba takie spełnienie marzeń dla pisarza, który jest w ten sposób doceniony. No właśnie, jak ty to odbierasz? To dało taką siłę napędu?
3: Na pewno jakoś bardzo moje życie się nie zmieniło. Nadal jestem tą samą osobą i tak samo ciężko muszę pracować. Natomiast myślę sobie, że dało mi taką pewność i wiarę we własne, powiedzmy, artystyczne wybory. Że jestem na dobrej ścieżce, bo przyznam szczerze, że moje kryminały troszkę różnią się może od większości kryminałów na rynku. To znaczy, bardzo mocno stawiam w nich na emocje. To jest taka powieść, w której jest duża doza obyczajowości, ale też wątków społecznych. I ja się obawiałam, jak to zostanie przyjęte przez czytelników. Czy mamy taką przestrzeń w Polsce dla takich książek? No i okazało się, że tak, że mamy, że ludzie chcą czytać takie powieści i że zostają one zauważone, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i właśnie taka pewność, że jestem na właściwej ścieżce i żeby z niej po prostu nie schodzić.
1: Mówiła Weronika Matnia, iławska pisarka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Wracamy do bardzo ważnego projektu drogowego. Niedaleko Szeplerzyzny powstanie trzeci zjazd z planowanej w powiecie ławskim drogi ekspresowej S5. Decyzja w tej sprawie zapadła już w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Wcześniej projekt zakładał budowę jedynie dwóch takich odcinków we Franciszkowie i niedaleko Dziarn. Dodatkowo tereny znajdujące się w pobliżu planowanej drogi zyskają wkrótce potencjał inwestycyjny. O prawidłowym przebiegu i o wszystkich okolicznościach związanych oczywiście z powstawaniem tego projektu mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Jest pan od samego właściwie początku mocno zaangażowany w rozwój planowania tej inwestycji. Dodatkowo gmina jest odpowiednio zabezpieczona, bo posiada teren na inwestycje przy planowanych odcinkach tej drogi. Myślę, że to dobra okazja, by wszystko wytłumaczyć, bo temat wzbudza emocje. A niektórzy politycy już trochę zaczęli przypisywać sobie pewne zmiany, na które wydaje się, że już zdecydowana jest administracja rządowa. Raz jeszcze zapraszam na kolejny odcinek programu, a teraz Krzysztof Harmaciński o gigantycznej inwestycji, ale wcześniej trochę wyjaśnień.
4: Chciałbym tu zaprezentować stanowisko gminy Iława w sprawie S5, tej drogi szybkiego ruchu. Jakie to były kolejne rzeczy, jak to powstawało w kontekście przyjęcia wariantu na terenie gminy Iława. Od początku wiedzieliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, jak i również projektant tych wariantów i koncepcji Trakt Katowice przedstawił w ubiegłym roku warianty, które będą brane pod uwagę w realizacji ewentualnie docelowej przebiegu drogi S5. Zostały nam przedstawione trzy warianty, wariant W1, wariant W2 i wariant W3. Dwa warianty z tego, wariant W1 i wariant W3, przebiegał przez teren gminy Iława, natomiast wariant W2 przebiegał już poza gminą Iława, czyli dotyczyło to gminy Lubawa, jak i również Nowego Miasta. Oczywiście stanowisko od początku gmina wiejska Iława przedstawiała, że dla nas najbardziej najkorzystniejszym wariantem, patrząc z punktu widzenia przebiegu i też to, co się zadzieje na terenie gminy Iława w stosunku do naszych mieszkańców, jest wariant W3. I ten wariant od początku przez nas był cały czas popierany. Oczywiście wskazywaliśmy tam również swoje uwagi co do ewentualnych jakichś tam minimalnych korekt na tym wariancie. No i w końcu w roku 2024 został nam przedstawiony ten wariant W3, ale już po modyfikacji, gdzie nam przedstawiono również wariant W4, całkowicie nowy wariant, który się składał z wariantu W1 i wariantu W3 w połączeniu dotyczący i gminy wiejskiej Iława, jak i później też i gminy Nowe Miasto Lubawskie i gminy Biskupiec. Oczywiście patrząc na ten wariant W4, widzieliśmy, że podobnie jak w wariancie W3 są węzły. Węzły, które są na terenie gminy Iława. Był to węzeł właśnie Iława, dotyczący Iławy Południe, jak i również węzeł dotyczący u nas Franciszkowa. Wiedzieliśmy, że gdzieś strona zachodnia jest oczywiście, gdzie nie ma węzła trzeciego. Dlatego też wspólnie na początku z panem wójtem gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie podjęliśmy działania już w styczniu, kierując pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, oddział w Olsztynie, żeby wziąć pod uwagę utworzenie węzła trzeciego, węzła właśnie zachodniego, który miałby być w okolicach właśnie u nas miejscowości Szeplerzyzna lub na granicy z gminą wiejską, oczywiście Nowe Miasto Lubawskie. My zdajemy sobie sprawę, że to też było jedno z lepszych tych rozwiązań dotyczących też i komunikacyjnie miasta Iława. I wiem, że tam też panowie burmistrzowie się zaangażowali w to, ale tutaj kwestie dotyczące już silnego naszego stanowiska, żeby jednak ten węzeł powstał, było to stanowisko, które również poparł bardzo mocno pan starosta powiatu iławskiego, pan Bartosz Bielawski, jak i również w to wszystko włączył nam się pan poseł Zbigniew Ziejewski, który organizował również spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, ale też i te spotkania, które oczywiście były organizowane tutaj na miejscu. też argument, który został przedstawiony przez gminę Iława dotyczący tego węzła, to dotyczyło też między innymi wskazywanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej powstanie jednostki na Kamionce wojskowej. My ją wskazaliśmy również jako argumentem, że docelowo ta jednostka musi mieć połączenie w układzie drogi krajowej numer 16, a docelowo właśnie ze Spiątką. I też ten argument ze strony gminy wiejskiej Iława był przedstawiany. Oczywiście wiadomo, że najbardziej wariant, który był popierany, był przez miasto Iława i władze miasta Iława, był wariant W1, który niejako miał spełniać obwodnicę miasta Iławy, a był on najniekorzystniejszy dla nas, podkreślam, z punktu widzenia gminy Iława i mieszkańców. Dlatego, że ze strony zachodniej przecinał mi miejscowości Wikielec, Stradonno, Laseczno, po części Gulb, no i później też już gmina Kisielice, gdzie też tam wiele gospodarstw by miało być również okrojone. My uważaliśmy, że w ogóle Spiątka to nie jest to droga, która ma być obwodnicą jakiegokolwiek miasta. Obwodnice miasta buduje się całkowicie oddzielnie. I tutaj dlatego nie popieraliśmy w ogóle tego wariantu W1. W kwestii już później działań, które podejmowaliśmy wspólnie, dotyczące, żeby jednak ten węzeł trzeci, ten zachodni, powstał na terenie gminy Iława, było też zorganizowanie przeze mnie 2 czerwca wspólnego spotkania, na którym wziął udział pan poseł Zbigniew Ziejewski, pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, pan wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie. Również w tym spotkaniu brał udział pan burmistrz wraz ze swoim zastępcą miasta Iławy. No i oczywiście ja brałem jako wójt gminy Iławy. Tam wyraźnie zostało przedstawione przeze mnie stanowisko gminy wiejskiej Iława, jak i stanowisko również powiatu iławskiego, gdzie wiedzieliśmy, że ten węzeł, jeżeli ma tam powstać, musi być połączony z drogą powiatową od Iławy w kierunku Jamielnika, bo tam przebiega w pobliżu tam właśnie ta droga S5. I takie stanowisko też zostało przyjęte przez nas wspólnie. Powiedzieliśmy, że w miesiącu lipcu odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, które organizował pan poseł Ziejewski, któremu bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie działania, które podejmował razem z nami. No i oczywiście ustaliliśmy stanowisko, że musimy już mówić jednym głosem. Tu nie ma, że ktoś tam był lepszy czy gorszy, czy kogoś parytety zostały przyjęte, czy ktoś mówi, że postulat złożył i on tutaj załatwił przebieg tej drogi z piątki właśnie w ten sposób, czy też ten węzeł trzeci. No wiemy, że ten węzeł trzeci jest na terenie gminy Iława i tutaj powiatu też iławskiego, na granicy też z gminą Nowe Miasto Lubawskie i konkretnie przecież też musiały zapaść decyzje, że my popieramy wspólnie, łącznie ze starostą powiatu iławskiego, bo zjazd miał się odbyć na drogę powiatową. I też dalsza konsekwencja łączenia później z drogi powiatowej w kierunku drogi S16, czyli tej szesnastki, która biegnie od Grudziądza do Iławy. Tam też od razu te rozmowy prowadziliśmy, żeby dotarła ta droga aż do drogi numer 16, która musi odblokować nam też tu kwestię strony zachodniej powiatu iławskiego, czy zachodnio-południowej powiatu iławskiego w tym całym transporcie. Wiemy również, że przy tej okazji wcześniej były prowadzone już rozmowy dotyczące wiaduktu drogowego na przejeździe kolejowym Iława-Grudziądz, bo wiemy, że na dzień dzisiejszy są tam rogatki i tam jest problem niesamowity transportowy, gdzie wcześniej już i pan poseł Zbigniew Ziejewski, wtedy jeszcze obecny pan wiceminister aktywów państwowych, jak i również pan starosta i moja osoba, włączyliśmy się bardzo mocno w to, żeby taki wiadukt powstał i teraz też przy już realizacji projektu dotyczącego S5 to również było brane pod uwagę, żeby to połączenie było, żeby od strony zachodniej powiatu iławskiego czy zachodnio-południowej można było wjechać również na S5 ze strony drogi numer 16. co też jest konsekwencją dalszego działania. Bo później też nastąpi, jeżeli dojdzie do skutku wybudowanie jednostki wojskowej w Kamionce, musi być połączenie jednostki z drogą S-16 czy z 16. I tutaj też te argumenty były stawiane ze strony mojej, że wtedy to będzie rozwiązanie idealne dla też komunikacji tej jednostki.
1: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia. Naszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. A w programie mówimy o planach związanych z budową drogi ekspresowej S5. Poznaliśmy już proces wyłonienia pewnego kształtu tej trasy, ale wiem, że w tej sprawie doszło też do kolejnego spotkania w Warszawie.
4: Byliśmy na spotkaniu już w Ministerstwie Infrastruktury. Przedstawiliśmy swoje stanowiska tutaj jednoznacznie, mówiąc o tym, że mamy to wypracowane. Zresztą to potwierdził też i dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Olsztynie, że wcześniej już właśnie i gmina Nowe Miasto, gmina Iława wnioskowali o to, żeby taki węzeł powstał, trzeci zachodni, na terenie tutaj przebiegu tej S5. O tym potwierdził. Mówił też o tym, że wpłynęły stosowne wnioski ze strony obydwu gmin, no i oczywiście też i poparcie ze strony starosty powiatu iławskiego. Taka jest geneza, proszę Państwa, powstania w ogóle przebiegu wariantu W4, geneza, do której doszliśmy wspólnie tutaj z panem starostą i z wójtem Nowego Miasta i oczywiście przy współpracy z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, gdzie zaakceptowano również docelowo powstanie właśnie węzła trzeciego na terenie przebiegu przez gminę Iława. No i myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, która rozwiąże nam bardzo mocno sprawy związane komunikacyjnie. Ja oczywiście dziękuję bardzo po części, że udział w tym wszystkim wziął pan burmistrz i jego zastępca, bo każdy samorząd powinien się nawzajem oczywiście wspierać, ale też ja nigdy nie wchodzę w tereny, kto ma w swoim obszarze zarządzania, bo wyraźnie widać, że to jest na terenie gminy wiejskiej Iława. A przecież wiemy, że gospodarzem no jest wójt, jak i również rada gminy i my tutaj podejmujemy konkretne decyzje. Dobrze się stało, że jest to zaakceptowane, dlatego że to też będzie rozwiązanie komunikacyjne w stosunku do miasta Iławy, ale przede wszystkim do tej części mieszkańców z tej strony powiatu iławskiego. No i myślę, że to do końca zostanie już w sposób ostateczny załatwiony. Dzisiaj wiemy, że wariant W4 jest zaakceptowany, że już teraz podejmowane są decyzje dotyczące podjęcia już decyzji środowiskowych. Tutaj raport oddziaływania na środowisko, czyli idziemy w dalszym ciągu już do celowego opracowania właśnie dokumentacji co do przebiegu S5 przez teren gminy Iława. I ja się z tego cieszę i myślę, że też wszyscy dookoła, bo wiemy, że wspólne działanie tylko pomaga, a nie decyduje o jakichś innych rozwiązaniach. Mam nadzieję, że też dla mieszkańców miasta Iławy jest to rozwiązanie też bardzo dobre, chociaż uważam, że docelowo powinno myśleć się też o obwodnicy miasta Iławy, żeby rozwiązać komunikacyjnie problem komunikacji na terenie miasta Iławy, bo ten problem występuje już od wielu lat i na pewno tutaj też trzeba wspólne działania podejmować w kontekście i dokończenia budowy wiaduktu drogowego na przejeździe kolejowym Iława Grudziądz, konkretnie pod Stradomnem, jak i również powinny być podjęte działania konkretne, wybudowania również czy wiaduktu, czy tunelu na ulicy Wyszyńskiego w Iławie, bo tutaj też jest ta potrzeba bardzo konieczna, a raczej jakoś się o tym mało mówi.
1: To tyle, jeśli chodzi o plany budowy drogi ekspresowej S5 w powiecie iławskim. Moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
0: To warto wiedzieć.
1: Do końca roku w Iławie powstanie specjalny magazyn obrony cywilnej. Miasto kupi kolejny sprzęt, który wykorzysta w sytuacjach kryzysowych. W tej odsłonie programu zaczynamy jednak od promocji miejskiej.
5: Moim i waszym gościem jest Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej. Chciałbym, żebyś podsumowała sezon, bo był bardzo intensywny i przede wszystkim oczywiście bardzo wymagający, pewnie też kondycyjnie, bo widziałem, że byłaś w 10 miejscach jednocześnie. Może zacznijmy od tego początku, od telewizji, która tutaj przyjechała i zrobiła naprawdę świetną robotę, ale żeby tak się stało, oni musieli mieć wyznaczone fragmenty miasta, specyfikę miejsc, ludzi i przede wszystkim tematów, które można poruszyć w kontekście zapraszania tutaj ludzi z południa Polski na turystyczną przygodę.
6: Tak, to były 4 dni wyjęte z życia, mojego życia. Oczywiście to wszystko było poprzedzone długimi rozmyśleniami na temat, co najpiękniejszego z Iławy możemy pokazać innym, żeby przyciągnąć ich do Iławy. No i powstał scenariusz, to było 10 wejść po 10 minut na żywo, oprócz tego równolegle były nagrywane filmiki na social media i jakby wszystkie te programy, które były zrealizowane, są również do obejrzenia na YouTubie, więc one cały czas pracują. No, ale to było wyzwanie, dlatego że trzeba było dopasować się też godzina wodowej, wejść na żywo. Nie wszystkim wszystko pasowało, ale oczywiście musieliśmy to jakoś skoordynować tak, żeby to miało ręce i nogi. Pokazaliśmy Iławę z każdej, myślę, że ciekawej strony i sportowej, i kulturalnej, i tej przyrodniczej. Cały dzień poświęciliśmy tak zwanym nagrywkom, czyli pokazaniu ludziom miejsc w Iławie najpiękniejszych. Nagrywki były realizowane w przeciągu kilku godzin w ciągu dnia. Na szczęście dopisała nam pogoda, która sprzyjała, że tak powiem, tym działaniom. Jeśli chodzi o wejścia, to byli to ludzie zarówno z branży turystycznej, ludzie, którzy są świetnymi ambasadorami naszego miasta, między innymi byli to przedstawiciele Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Smoczych Łodzi, Wiru Iławskiego, byli też przedstawiciele Iławskiego Centrum Kultury, Centrum Sportu, a także pasjonaci. Pasjonaci tacy jak na przykład pani Ewa Michałowska ze swoją fundacją, która zebrała ogrom chętnych ludzi, którzy tak naprawdę bezinteresownie przyszli, żeby się zaprezentować i pokazać Iławę światu. Była też Agata Tecław, która przepięknie oprawiła swoją grą na handpenie wejście na żywo. No i Agata Topolewska, która oczywiście namalowała piękny obraz w międzyczasie. Była pani Milka Sękowska ze swoimi kajakami, która zachęcała do wypływania z iławskiej Wenecji na jeziorek. Byli też historycy, tacy jak na przykład Tomek Skrzypkiec, który świetnie opowiedział o iławskiej kolei, o historii dworca, który jednak jest jednym z piękniejszych zabytków w mieście. Także każdy dał z siebie to, co mógł dać najlepszego.
5: No właśnie, Tomasz Skrzypiec pięknie mówił o historii i też polecamy programy, które z nim nagraliśmy. Te niezwykłe osoby, które wymieniałaś, stanowiły taki klucz, po którym można było pospacerować i zahaczając właśnie o piękne miejsce w Iławie. Takim uwieńczeniem tych działań i nie tylko oczywiście tych, ale właściwie była też okazja do tego, żeby pokazać się z innej strony. Była też Wyspa Młyńska, mieliście tam zaplanowane różne działania. Jak to wyglądało? Właśnie jakbyś mogła cofnąć się

0: radość bycia razem i to piękno otaczającej nas dzikiej przyrody, którą chcieliśmy, że tak powiem, zaprezentować innym.
1: Oczywiście były wyciągane organizmy i też jakieś rośliny z rzeki Iławka. Można było to zobaczyć na własne oczy. Oprócz tego były harcerskie akcenty, była pieczona kiełbasa, była woda w końcu nasza iławska z butelkami. No i przede wszystkim radość, o której wspominasz, i naprawdę było mnóstwo ciekawych rzeczy. W ogóle samo miejsce jest fantastyczne do tego, żeby organizować takie imprezy. Chciałem jeszcze dopytać oczywiście o tą Wyspę Muńską, bo te działania były naprawdę ciekawe i zresztą to nie jedyne, które organizujecie w tym miejscu. Może warto wrócić do tej historii.
0: Co roku na zakończenie rajdu pomarańczowego stało się już tradycją, że organizujemy piknik ekologiczny na Wyspie Muńskiej i zapraszamy do tego pikniku różnych ciekawych gości i wystawców. Między innymi co roku zawsze są z nami Iławski Sanepid, Nadleśnictwo Iława, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, ale są też na przykład, jest Fundacja Dzika Iława. W tym roku również była Pasieka Truszczyńscy, którzy sami zgłosili się do tego, żeby wziąć udział w tym już myślę, że dosyć rozpoznawalnym przedsięwzięciu. Oprócz tego, tak jak w zeszłym roku, w tym roku również Koma przyjechała ze swoją nowiutką śmieciarką, do której można było wejść. Był też Związek Gmin Czyste Środowisko, którzy jakby co roku reprezentują tutaj region i uczą, jak segregować śmieci. Również nasi iławscy urzędnicy byli z programem Czyste Powietrze, ale jak zwykle co roku iławska kranówka bije rekordy popularności, szczególnie jeśli chodzi o ekologiczne butelki, które są rozdawane podczas tego pikniku. No i oczywiście niezastąpieni harcerze, którzy zawsze, co roku dbają o to, żeby była świetna organizacja, o ognisko, o dobrą atmosferę. Pan Maciej, który gra co roku na gitarze i naprawdę nadaje temu wydarzeniu taki rodzinny charakter, takiego spotkania przy ognisku. Myślę, że coraz więcej odbiorców, na szczęście, z roku na rok ich przybywa i będziemy kontynuować tą tradycję, tym bardziej, że mamy takie plany na przyszły rok. Na razie nie zdradzimy daty. Powiemy tylko, że to będzie oczywiście majowy termin, sobota. No i jeszcze najważniejsi dla nas, którzy zawsze dbają o to, żebyśmy mieli na czym zjeść i czym wytrzeć twarz, to jest poznańska firma, która ma oddział w Iławie, Polmak, którzy co roku, oprócz tego, że nas czymś zaskakują, bo był dinozaur, który spacerował po Wyspie Muńskiej, były też warsztaty czerpania papieru, to jeszcze wspierają nas pod względem właśnie materiałów takich papierowych, które produkują.
1: Ta praca na pewno nie poszła na darmo, dlatego że bardzo dużo turystów zahaczało właśnie o te miejsca i przede wszystkim to była dobra okazja, żeby się zintegrować też społecznie. Zresztą po raz któryś wybrzmiewa bardzo mocno to hasło z waszej strony.
0: To była integracja, ale też pod względem artystycznym. Mieliśmy też różnego rodzaju właśnie warsztaty, jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty ekologiczne, więc są też stanowiska Sartu, które zawsze co roku ma coś ciekawego zaproponowania, takiego na przykład jak malowanie toreb, które ekologicznych skądinąd, które zabieramy ze sobą do domu, albo już hitowe, że tak powiem, warsztaty malowania kamieni, które organizują warsztaty terapii zajęciowej. Także myślę, że co roku tych ciekawych stanowisk będzie jeszcze więcej. W tym roku również Matt Readers zaskoczył, dlatego że przynieśli ze sobą swoją drukarkę 3D i można było sobie wydrukować coś ekologicznego, związanego z przyrodą na miejscu. Także to było coś zupełnie innego niż zwykle.
1: Niesamowite wydarzenie. Natomiast oczywiście ciężka praca. To jest kolejny etap, myślę, w te wakacje bardzo mocno zrealizowany na plus. To wizyta oczywiście w Pradze.
0: W tym roku na zaproszenie ambasady polskiej w Pradze byliśmy reprezentować miasto Iławę wraz z zachodnią mazurską lokalną organizacją turystyczną i warmińską mazurską regionalną organizacją turystyczną. Byliśmy również z przedstawicielem Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Markiem Pawłowskim, bo żeby dostać się w ogóle jako wystawca na ten Dzień Polski w Pradze, to najpierw trzeba było wymyśleć coś ciekawego, dzięki czemu oni chcieli nas na tym wydarzeniu. Więc wymyśliliśmy, że popłyniemy tam łódką naszą iławską, optymistką. Tak niedosłownie, ale ta łódka była z nami obecna na tym wydarzeniu. No i właśnie przedstawiciel Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Marek, pokazywał zarówno młodym, jak i starszym odwiedzającym, jak operować żaglami, jak wiązać węzły. Każdy, kto odwiedził nasze stanowisko, dostał od nas oprócz tego pakietu ulotek i informacji, również bransoletkę, którą, ze sznurka, którą mógł, że tak powiem sobie, albo sam zawiązać, albo robił to właśnie dla niego przedstawiciel, pan Marek. Nasze stanowisko cieszyło się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że byliśmy pomiędzy żywym Muzeum Piernika w Toruniu, a fisekami z Naddunajca, więc byliśmy czymś bardzo egzotycznym, jeśli chodzi o wystawców.
1: I to chyba jest wspaniałe, że mogliśmy pokazać swoje niezwykle oryginalne walory turystyczne. No właśnie, bo jeśli chodzi o podróże w drugą stronę, jeśli Iławianie

0: się zdecydowali na taki wyjazd właśnie do Pragi. Okazuje się, że teraz można to zrobić trochę łatwiej, bo zdaje się, że kolej to umożliwia.
1: Tak, mamy dokładnie bezpośrednie połączenia z Iławy do Pragi i to właśnie postanowiliśmy przekuć na zwiększoną promocję w Czechach. No i planujemy, zobaczymy jak wyjdzie, pojawić się tam też w przyszłym roku, ponieważ po ostatnim wydarzeniu dostaliśmy od razu zaproszenie na kolejne takie wydarzenie. Także bardzo nam miło z tego powodu.
0: Ciężka praca za Wami, ale tak naprawdę jeszcze trochę tego czasu sezonowego zostało. Jakbyś mogła powiedzieć nam, jak wygląda teraz praca i kiedy przeskakujecie na ten tryb, powiedzmy, jesienno-zimowy?
1: Tryb jesienno-zimowy rozpoczyna się dla nas od 1 października. Do końca września pracujemy w trybie sezonowym, letnim. Co prawda z końcem sierpnia skończyły się codzienne wejścia na wieżę oraz wycieczki z przewodnikiem, no ale sezon nadal trwa. Co widać po ilości odwiedzin naszego biura? Przyjeżdżają do nas teraz rowerzyści, bardzo mocno zachwyceni iławskimi ścieżkami rowerowymi, a również szlakami, które są wokół jeziora i nie tylko. Przyjeżdżają grzybiarze, przyjeżdżają również studenci i emeryci, którzy przede wszystkim szukają tutaj spokoju, bo to jest taki termin, kiedy rzeczywiście już pomimo tego, że Iława nie jest zatłoczona w ciągu sezonu, przynajmniej tych turystów aż tak bardzo nie widać wszędzie, to teraz liczą na jeszcze większy spokój, którego szukają. Dziwić się, nie dziwić, rozumiem, że wszyscy, którzy żyją w wielkim pędzie, szukają oddechu i wytchnienia właśnie tutaj.
0: I zdaje się, że jeszcze wszystkie te miejsca turystyczne będą nadal czynne. Mowa tu oczywiście o ekomarinie, mowa też o ośrodkach wypoczynkowych. To wszystko jest jakby dalej dostępne dla tych ludzi?
1: Jeśli chodzi o ośrodki wypoczynkowe, to z tego co wiem, większość jakby działa normalnie. Niektóre kończą swoją pracę z końcem września, dlatego że są to nieogrzewane, na przykład pomieszczenia czy domki, ale część restauratorów również troszeczkę zmieniła tryb swojej pracy, bo wiadomo, że czas też odpocząć po tak intensywnym sezonie i niektórzy pracują po prostu tylko już weekendowo. Również nasz statek Ilawia do końca września pływa dla turystów, z wyjątkiem poniedziałku, akurat we wrześniu, ale wszystkie inne dni jak najbardziej możemy popłynąć naszym statkiem wokół Wyspy Wielkiej Żuławy.
0: I tak wygląda lokalna turystyka. Na pewno jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo z pewnością macie plany, ale na razie to są kalkulacje kosztów pewnie i przygotowanie do nowego budżetu. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby szerzej o tym pomówić. A na dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem była Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej w Iławie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Zmieniamy temat.
0: Moim i Waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Wiem, że Państwo bardzo mocną uwagę przywiązali do obrony cywilnej. W związku z tym pojawiło się dużo takich sensownych zakupów, które pozwolą na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować już nie tylko do wojny, ale też do typowych zagrożeń, które mogą nas spotkać.
3: Tak, faktycznie od wielu miesięcy wraz ze służbami pana wojewody przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Oby one oczywiście nie nastąpiły, ale przygotowani być musimy. Do końca roku w Iławie powstanie drugi magazyn obrony cywilnej, który będzie zlokalizowany w okolicach osiedla Piastowskiego. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu, który właśnie posiadamy, a który w tym momencie nie nadaje się do magazynowania takich rzeczy, ale pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy. Druga sprawa, bardzo ważna, o którą dopytują mieszkańcy naszego miasta, to jest kwestia schronów. Też przygotowujemy się do tego. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad opracowaniem dokumentacji, która pozwoli nam na wybudowanie hali sportowej na osiedlu Piastowskim, na tej działce, którą wiele lat temu kupiliśmy od prywatnej osoby. Co ciekawe, w tym momencie doprojektowujemy do tej sali sportowej schron, który będzie znajdował się pod tą salą i wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku będziemy posiadali już dokumentację zarówno na szkołę, czyli na to, co jest na zewnątrz, jak i na ten schron i w tym momencie ten schron projektujemy. Według tych założeń, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ten schron będzie miał około 600 miejsc dla naszych mieszkańców. Będzie to dosyć duża inwestycja, bo około 1300 metrów kwadratowych ten schron będzie posiadał. Będzie oczywiście oprócz miejsc schronienia także pomieszczenie dla medyków, także pomieszczenia dla osób chorych. Dodatkowo projektujemy tam magazyn żywności, co jest podstawą, oraz kuchnię, która będzie służyła do przygotowywania posiłków. Ale co ciekawe, żeby ten schron nie stał bezużyteczny, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności jego użycia, to w tym schronie projektujemy projektujemy strzelnice. Jedna strzelnica to będzie wirtualna na 4 tory, a druga strzelnica na 25 metrów z 12 torami i z tarczociągami, czyli będą to takie obiekty, które w czasach pokoju będą mogły być wykorzystywane. To jest bardzo ważne, ponieważ ta narracja rządowa idzie w tym kierunku, żeby obiekty schronienia, obiekty w postaci schronów miały dwojakie wykorzystanie. Czy to parkingi podziemne, czy to sale gimnastyczne, czy to na przykład strzelnice. I my z takim projektem właśnie występujemy i taki projekt przygotowujemy, żeby też w ramach tego osiedla piastowskiego, które nie posiada żadnej infrastruktury takiej sportowej, kulturalnej, żebyśmy mogli mieszkańcom oddać salę gimnastyczną wraz z dodatkowym zapleczem, czyli na przykład właśnie ze strzelnicami, z których będzie można w przeciągu tygodnia, czy też weekendy po prostu korzystać.
0: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski.
4: Temat specjalny, tylko u nas. Historia, którą warto poznać.
0: Dziś zabieram Was na skwer Żeromskiego i osiedle mazurskie w Iławie. W ramach kolejnej części historii jednej ulicy znani regionaliści opowiedzą o nieistniejącej już wyspie, tajemniczym zdjęciu i tablicy na wieży kościelnej.
5: Witamy Was w niezmiennym składzie od 2014 roku, czyli jest Dariusz Paczkowski, jestem ja nazywam się Michał Młotek, ale współgospodarzem naszego dzisiejszego spotkania jest Fundacja Nurtownia. Gospodarz willi przy ulicy Mazurskiej 2. To jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami. Już dzisiaj chcielibyśmy Wam zdradzić, że na pewno spotkamy się w tym roku na Wielkiej Żuławie. Na przełomie czerwca, lipca osoby, które jeszcze z nami nie były, albo te osoby, które już z nami były, a chciałyby wybrać się po raz kolejny. Zapraszamy na spotkanie na wyspie. Śledźcie nasze media społecznościowe. Tam informacja o tym, gdzie, o której, którego dnia, o jakiej porze dnia się spotkamy, z pewnością będzie i z pewnością się pojawi. Wyobraźcie sobie, tak jeszcze tytułem wstępu, już widzę, że Darek się wyrywa, żeby coś powiedzieć, ale ja jeszcze powiem kilka rzeczy. To jest nasze trzecie spotkanie na Mazurskiej Chodkiewicza. Co prawda spotykamy się na skwerze Żeromskiego, no ale jesteśmy na tak zwanej Małej Żuławie, o której dzisiaj jeszcze, nie w Małym Sopocie, ale na Małej Żuławie. O Małej Żuławie i o Małym Sopocie dzisiaj trochę jeszcze Państwu powiemy i wyjaśnimy, skąd się to wzięło. Powiemy o tym, dlaczego z Dariuszem walczymy z dezinformacją, ale do tego sobie dzisiaj jeszcze dojdziemy. Wynotowałem, słuchajcie, po raz pierwszy byliśmy w pierwszej edycji historii jednej ulicy tutaj, to był dokładnie 30 kwietnia 2016 roku, ponad 10 lat temu. Wyobraźcie sobie, że wtedy wykonaliśmy zdjęcie, pamiątkowe zdjęcie, mówiliśmy, to będzie zdjęcie, które przejdzie do historii, i tak też się stało. Było to zdjęcie wszystkich uczestników, pewnie było nas mniej niż wtedy, bo to były początki naszego cyklu, jeszcze nie wszyscy wiedzieli, o co w historii jednej ulicy chodzi, ale zrobiliśmy sobie zdjęcie pod kormoranem. A kto dzisiaj najlepiej o historii kormorana opowie? Dariusz. Jestem pewny, że tę historię ma i że tę historię Wam dzisiaj opowie. A po raz drugi byliśmy 2 października 2022 roku i wtedy doskonale pamiętam, że dorwał nas ulewny deszcz. Ale dzisiaj zanosi się na to, że już padać nie będzie. Trochę pokropiło w ciągu dnia, ale już padać nie będzie. Jesteśmy na skwerze Żeromskiego. Zwykle to ja brałem tutaj mikrofon i opowiadałem o Żeromskim. Dlaczego? Bo poświęciłem mu jedną ze swoich książek, ale dzisiaj już tych historii nie będzie. Ale wiem, że Dariusz chciał coś powiedzieć o Żeromskim. Na razie sprawdził Waszą czujność, bo powiedział, że podchodzimy do Kopernika i nikt nie zareagował. Proszę, Darek.
6: Proszę Państwa, ja też takie dwa słowa jeszcze przywitanie na początek. Z wielkim trudem z Michałem żeśmy zapraszali radnych miasta Iławy, żeby też się pojawili tutaj na naszych wycieczkach. No i jest dzisiaj z nami pan Tomek. Przepraszam, nie ta kolejność, jest pani Ewa i pan Tomek, więc bardzo się cieszę, ale najbardziej się cieszę, kochani, z waszej obecności również, z obecności dzieci i młodzieży. Tak, to jest najlepszy znak tego. I tutaj w sposób szczególny chciałem przywitać mojego ucznia, który przyjechał do nas aż z Lubawy. Jest też moja uczennica Lena, jest też mój uczeń Alodiusz, także bardzo się cieszę, że młodzież i dzieci z nami są również na dzisiejszej wycieczce. Proszę Państwa, a teraz opowieść, której jeszcze nie było. Mianowicie, gdy prowadzę wycieczki, tak ci Państwo są, o teraz zobaczcie Państwo na początku tego skweru, zatrzymuję zazwyczaj wycieczki i mówię, Państwa, teraz będzie konkurs z nagrodami. To ludzie się zatrzymują, oczywiście na słowo nagrody. I mówię, Państwa, co to za postać, co to za pomnik tam w głębi? No i ci Państwo tam to tak patrzą i zazwyczaj są dwie odpowiedzi. 80% to Jan Paweł II, ale jest i 20%, że to jest Lenin. Wytłumaczę, że ustawa dekomunizacyjna już dawno by tutaj Lenina wywaliła. Jan Paweł II, no nie, ale od Państwa 23 października minie dokładnie 60 lat jak w tym miejscu pojawił się Stefan Żeromski, tak? A państwo, a jego początki w Iławie są wręcz niesamowite. Michał o tym już wspominał, że jego pobyt w Iławie wiązał się z wprowadzonym tutaj plebiscytem. Ja natomiast bardziej o tej rzeźbie, tak? Widzicie państwo rzeźbę składającą się z trzech jakby części, tak? Czyli sam Stefan Żeromski, dwa ażurowe jeszcze do tego dodatki. Ale kochani, najciekawsze jest chyba, jak ten pomnik powstawał. Autorem tego pomnika, tej części samego Stefana Żeromskiego, jest iławianin, pan Kalmus. Tak? To był instruktor plastyki, działał w Powiatowym Domu Kultury, również jego żona, no i dostał zlecenie, żeby taki model pomnika wykonać. Tak? Państwa, no i zaczął szukać modela. Tak? Kto będzie tym modelem? I tym państwa modelem stał się mieszkaniec Iławy, nieżyjący już pan Stanisław Lis. Pan Stanisław Lis, tak? Państwa, i tak, model, czyli pan Stanisław, pozował do tej rzeźby na ulicy gdzieś Jana III Sobieskiego. To był kiedyś taki stary sklep z mieszkaniami u góry, harcerski. Nieistniejący już, tak? Tam mieszkali państwo Lis. No i ten pan Kalmus robił taką metrowy model tej rzeźby. Pan Stanisław stał po 4-5 godzin, to był maj, czerwiec, lipiec 1936 roku, w długim, bardzo grubym płaszczu z książką pod pachą. Tak po nim leciało, ale twardy stał. Po czym, gdy pan Kalmus skończył, tego dnia nakładał taką płachtę na to i szedł do siebie do domu. W tym czasie dzieci pana Stanisława, piątki aż miał, trochę chciały tam przy tej rzeźbie mu pomóc, więc tam pododawały jakiś tam kawałeczek gliny czy czegoś i pan Kalmus, jak następnego dnia przychodził, to musiał z powrotem to zdrapywać i albo uzupełniać, tak? I ostatecznie, kochani, rzeźba, ten model metrowy został ukończony i teraz betonowy odlew został wykonany w budynku dzisiejszej cerkwi grecko-katolickiej. Tak, na ulicy Szeptyckiego. Tam właśnie były kiedyś garaże. To był najwyższy taki budynek, tak, gdzie ta rzeźba się zmieściła. Tak? Odlana z betonu, tu została przewieziona. I teraz, kochany, konkurs z nagrodami. Nagrody będą do odebrania w sanepidzie. Ile ta rzeźba waży? Od 7600 do 7800. Bez tego cokołu. Sam Stefan Żeromski, tak? Państwa, jest tutaj z nami Stefan Żeromski od 1966 roku. Już w 2011 były pewne takie próby, żeby go troszeczkę oczyścić, trochę go odnowić. Młodzież z Ogólniaka czasami go przeodziewa w różnego rodzaju ubranka. Zimą Stefan Żeromski ma taką dostawioną pewną część ciała, tak? Tutaj też czasami tak jest. Natomiast Michał może by więcej powiedział później na temat ewentualnego przeniesienia pomnika, albo też jego, no takie troszeczkę rekonstrukcji, no bo tu mamy datę 1966, ziemia mazurska jest nasza, no i tysiąclecie państwa polskiego. I ostatnie zdanie na ten temat. W 1966 roku były dwie formy obchodzenia święta tysiąclecia. Kościół obchodził tysiąclecie chrztu, a państwo obchodziło tysiąclecie państwa polskiego. Obie te rocznice oczywiście były związane z chrztem Mieszka I. Gdzie ten chrzest był, kiedy, my tak dokładnie nie wiemy. W każdym razie mamy rok 1966, no i powstała ta rzeźba, tak? Państwa, tam jest naprawdę, w konturach państwa polskiego jest cyfra 1000.
5: Trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak wygląda topografia naszego miasta, ale jeszcze do połowy XIX wieku cały ten obszar, na którym w tej chwili się znajdujemy, był wyspą. Mieliśmy Wielką Żuławę, więc musiała być też Mała Żuława. I my w tej chwili znajdujemy się na obszarze, który przez dawnych mieszkańców Iławy nazywany był właśnie Małą Żuławą. To, jaki obszar Mała Żuława miała zajmować, widać doskonale na mapie Jezioraka z XVII wieku. Na tej mapie dokładnie widać, że miasto łączył z Małą Żuławą most i dalej Małą Żuławę z lądem też łączył most. A te granice Małej Żuławy od północnego zachodu wyznaczał ciek wodny, który wypływał mniej więcej z okolic dzisiejszej przystani pod Omegą, rozlewał się na terenie bocznego boiska przy stadionie i wpływał do Małego Jezioraka w miejscu, gdzie dzisiaj jest Stary Tartak. Mniej więcej, oczywiście tak to wyglądało. Nawet dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli sobie na mapy i na obrazy wygenerowane przy pomocy skaningu laserowego numeryczne modele terenu, zauważylibyśmy dokładnie, jak te cieki wodne i jak te rozlewiska wyglądały. W zbiorach internetowego Muzeum Iławy znajduje się zdjęcie udostępnione przez kolekcjonera pamiątek iławskich Artura Zawadzkiego, który jest wielkim miłośnikiem Iławy, ale na co dzień mieszka w Gdańsku. Jest to zdjęcie wykonane świeżo po budowie stadionu, gdzie dokładnie widać, że po lewej stronie, czyli od strony zachodniej, widać rozlewisko, widać teren zabagniony. Zresztą nie trzeba daleko sięgać pamięcią, w momencie, kiedy odbywały się jeszcze giełdy samochodowe, to cały czas tego żużlu, tej ziemi tam nawożono, żeby te podmokły teren w jakiś sposób utwardzić. I te podmokłe tereny, one były systematycznie zasypywane. Ostatecznie ten ciek wodny, przez który też przerzucony był most, został zasypany przy okazji budowy drogi bitej do Susza. To były lata 60. XIX wieku, 1863 rok dokładnie, kiedy ta droga powstała. Wtedy przerwano te ramię wodne. Dzisiaj, jak się przyjrzycie w okolicach Omegi, to widać jeszcze takie momenty, takie fragmenty, gdzie ten podmokły teren jest i gdzie ten ciek z jeziorka wypływał. Tak czy inaczej, mimo tego, że ta wyspa już nie była wyspą, że to ramię wodne zostało przerwane, że te podmokłe tereny były cały czas zasypywane, w świadomości mieszkańców Iławy cały czas ten teren funkcjonował praktycznie do 1945 roku jako mała Żuława. Nie mały Sopot, jak ktoś kiedyś napisał w którejś z książek o historii Iławy. I jest dowód. Dwa dowody tak naprawdę. Jeden z nich znajduje się, uwaga, w Czerwonym Kościele. W Czerwonym Kościele na wieży znajduje się tablica. Tablica poświęcona pamięci Iławian, żołnierzy z Iławy i Blic, którzy zginęli w czasie wojny prusko-austriackiej i francusko-pruskiej. To jest, są lata 60. i lata 70. XIX wieku. I wśród mieszkańców, którzy są tam wymienieni, znajduje się, zaraz podam jego imię, Wilhelm Rymer, mieszkaniec nie Iławy, ale mieszkaniec małej Żuławy. Ja mam zdjęcie tej tablicy, my z Dariuszem tę tablicę widzieliśmy. No niesamowitą pamiątkę związaną z historią Iławy XIX-wiecznej, która gdzieś tam na wieży Czerwonego Kościoła jest, no mimo wszystko, nie wyeksponowana, a ukryta. Darek, czy coś jeszcze tutaj, czy już sobie idziemy powoli na... Nie idziemy sobie jeszcze, dobrze. To ja tobie oddaję mikrofon i wyszukam to zdjęcie tej tablicy.
6: Państwa, ja jako nie tyle miłośnik, co no taki piewca troszeczkę niemieckiej Iławy, czyli Deutsch Eylau, mam też zdjęcie obiektu, który tutaj był przed Stefanem Żeromskim. Nie, Darku, tego nie pamiętasz. Za młody byłeś, tak? Tego miejsca tutaj państwo, nikt z państwa nie pamięta. Państwa, uwaga! Tego chyba nie.
7: Bez tej góry.
6: Zobaczcie państwo, Heldenkwal w 1924 roku z okazji 10. rocznicy wybuchu I wojny światowej postawili mieszkańcy Iławy ten pomnik, tak? Tu był usytuowany, on został przy wkraczających Rosjanach zniszczony. Jest jakaś tam nie do końca zbadana legenda, czy że on został wrzucony tam do jezioraka. No, nie jest to jakiś szczyt artyzmu, ale skwer zadbany, tak. Nie jest to jakiś szczyt artyzmu, po prostu niemiecka Pickelhaube, hełm niemiecki, tak, ale ciekawe są, Stahlhelm, tak, natomiast ciekawe jest, wiecie państwo co, że każdy kamień, który jest tutaj doniesiony i ustawiony, on symbolizuje jednego mieszkańca Iławy, który zginął w czasie działań I wojny światowej, tak? Bardzo proszę, a jeszcze ciekawostka, bo w czasie jak demontowano ten pomnik, tak, burzono go, tak? To znaleziono kapsułę czasu. I zaleźciami tej kapsuły czasu byli młodzi chłopcy, wtedy 12-13-letni chłopcy z Iławy. Oni tę kapsułę czasu ukradli, zaopiekowali się nią, tak? No ale jakiś chłopak uprzejmie doniósł, aczkolwiek z pełnym obrzydzeniem, iż i jeszcze tego samego dnia wieczorem do domów tych chłopców wparowała ubecja i tę kapsułę czasu chłopakom zwinęli. Nie wszystko, tak? Tak, skanę negatywę tej, w związku z tym, że mamy RODO, nie mogę mówić, że to był taki znany i ławski fotograf, pan Marcinkowski, tak? O kurczę, powiedziałam. koło Trójki miał kiedyś swój zakład, tak? I on jeszcze kilkanaście lat przed śmiercią mówił, że Darek, nim umrę, to ci je przekażę. Umarł, ale nie przekazał.
0: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława.

0: Halo Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Temat specjalny, tylko u nas.
1: Teraz przenosimy się do pierwszej połowy XVI wieku, by dowiedzieć się, jak wyglądał w tamtym czasie system prawny w Iławie. Co ciekawe, miasto położone nad jeziorem Jeziorek należało wtedy do zaledwie jednej osoby. Był nim ówczesny starosta Ostrucki. O tym wszystkim opowie dr Seweryn Szczepański, badacz lokalnej historii i autor wielu publikacji naukowych.
3: Pozwolę sobie przytoczyć kilka takich istotnych informacji dotyczących tego, czym są wilkierze. W Iławie od początku istnienia miasta, tak jak w każdym mieście, wsi, obowiązywały przepisy zawarte w prawie chełmińskim. Część praw i powinności skierowanych konkretnie do mieszkańców zawierał przywilej lokacyjny z 1305 roku. Znana jest jego treść z jego odnowionej wersji z 1317 roku. Oryginał się nie zachował, natomiast w 1317 roku treść tego oryginału została powtórzona. Dodatkowo w Iławie, jak i na obszarze całego Władztwa Krzyżackiego, należało przestrzegać prawa ogólnokrajowego oraz regulacji świeckich wychodzących spod pióra jurystów Wielkiego Mistrza. Dodatkowo ludność obłożona była także różnego rodzaju nakazami i zakazami kościelnymi obowiązującymi na obszarze decyzji pomezańskiej. Często przepisy te nie wystarczały jednakże do tego, aby porządek, moralność został zachowany. Szczególnie, że czasy się zmieniały i doprowadzały do zmian, do którymi trzeba było nadążyć. Nastręczało to sporo problemów, chociażby w przypadku, jakie kary należało określić za poszczególne przewinienia, których nie było mowa w tych ogólnokrajowych przepisach. Stąd też wiele miast, a także wsi, a także organizacji cechowych, bractw religijnych uchwalało swoje własne wewnętrzne przepisy, w których odgórnie przedstawione były różnego rodzaju kary za poszczególne przewinienia. Często były to przewinienia, a także różnego rodzaju wypadki, które były charakterystyczne dla danego miasta albo odzwierciedlały specyfikę gospodarczą miasta, tudzież specyfikę danej organizacji cechowej. I w ten sposób powstawały właśnie wilkierze. W przypadku tego prawa wilkierzowego, czyli prawa municypalnego, jak to się określa, miejskiego, zapisanego w wilkierzach, zobowiązywało ono mieszkańców, ale też wsi, jak wcześniej wspomniałem, organizacji cechowych, do przestrzegania konkretnych przepisów, z których ustalone były kary. Mamy, proszę Państwa, zachowanych w naszym regionie kilka wilkierzy. Mamy zachowany wilkierz Miłomłyna z połowy XVI wieku, mamy zachowany wilkierz Susza również z połowy XVI wieku, a także wilkierz wsi Ząbrowo, który został uchwalony w 1687 roku, a raczej w 1687 roku go uzupełniono, więc on był znacznie wcześniej. Część z tych wilkierzy jest opublikowanych. Ja miałem przyjemność opublikować wilkierz Miłomyna, wilkierz Susza, wilkierz Ząbrowa został opublikowany przez panią dr Danutę Bogdan. Jeszcze kilka innych wilkierzy również doczekało się publikacji, między innymi opracowania pana doktora Kazimierza Madeli, który opracował w zapiskach zalewskich wilkierz Zalewa z 1560 roku, a także wilkierz wsi Kupin. Wilkierze były różne, one miały różną wielkość, miały różną ilość tych artykułów, niezależnie od tego, jak duże było miasto, to wilkierz nie musiał być bardzo obszerny. No, przykładowo wilkierz Iławy, o którym dzisiaj będę mówił, posiada 52 wyodrębnione artykuły, ale na przykład wilkierz Ząbrowa posiada 71 artykułów, tak? Wilkierze Miłomłyna, wilkierze Susza, w przypadku Miłomłyna były to zaledwie 24 artykuły, a Susz miał 48. Wilkierz Bisztynka, najmniejszego warmińskiego miasteczka, posiadał 154 artykuły, natomiast wilkierz Olsztyna z 1568 roku liczył 48 rozdziałów podzielonych na artykuły. To było bardzo, bardzo różne. Zwyczaj i wywodzący się z niego obowiązek znajomości prawa był powszechny. Zasada była prosta. No, prawa trzeba było przestrzegać i nieznajomość prawa nie zwalniała z tego, aby tego prawa nie przestrzegać. Dlatego też, proszę Państwa, dochodziło do tego, że każdy mieszkaniec musiał być zapoznany z tym prawem i co przynajmniej raz w roku, w momencie, kiedy wybierano władze miejskie, wzywano mieszkańców na rynek i tam odczytywano im wilkierz miejski po to, żeby każdy zdrowy mógł taki wilkierz z nim się zapoznać i oczywiście go przestrzegać. My mamy dwa wilkierze zachowane w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Pierwszy wilkierz to jest ten z 1566 roku, o którym dzisiaj będę konkretnie więcej mówił. Natomiast pół wieku później, w 1615 roku, ten wilkierz został uzupełniony o kolejne. kolejne punkty. Tak jak wspomniałem, on znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Jego fakt pojawienia się w Olsztynie też jest również dosyć ciekawy, ponieważ, proszę Państwa, ten Wilkierz nie był znany autorowi pierwszej monografii Iławy, Karlowi Kaufmanowi. Dlaczego? No, to nie znaczy, że... Znaczy, ciekawa jest historia, ponieważ Józef Kaufman w momencie, kiedy napisał swoją książkę, a pisał ją w dużym pośpiechu, co zresztą we wstępie do swojej książki wyraźnie zaznacza, napisał, że wiosną 1905 roku, kiedy książka już była na ukończeniu, bo ona się ukazała w lipcu 1905 roku, niespodziewanie w piwnicach, tutaj dosłownie tak jest napisane, ratusza miejskiego, wtedy ratusza nie było, bo funkcję takiego ratusza miejsca zgromadzeń pełnił dom burmistrza, czyli w piwnicach tego domu burmistrza odkryto skrzynię z szeregiem dokumentów. On wymienił, że tam są między innymi rachunki komornictwa i szereg jeszcze innych ważnych dokumentów, których on niestety już nie był w stanie wykorzystać do swojej książki, gdyż właśnie on miał się ukończył, tak? I nagle na ten koniec ta skrzynia z dokumentami się znalazła. Więc też jestem przekonany, że właśnie w tej skrzyni z tymi dokumentami odkryto między innymi te dwa Wilkierze. Potem one powędrowały do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Następnie po zawierusze wojennej po 1945 roku znalazły się tutaj w Olsztynie i w Olsztynie weszły one do obecnego zespołu akt podworskich rodziny von Finkenstein. Co ciekawe, proszę Państwa, to one są również zdigitalizowane, te dokumenty, na stronie Archiwum Państwowego w Olsztynie. Co jest bardzo istotne, szereg dokumentów, które mamy dotyczące Iławy, również znalazło się w tajnym Archiwum Państwowym Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego w Berlinie i między innymi tutaj znalazły się rachunki oraz inwentarz Iławskiego dworu z XVI wieku, z pierwszej połowy XVI wieku. To też są najprawdopodobniej te dokumenty, które zostały znalezione wówczas wiosną 1905 roku w Iławie. Ja miałem przyjemność nawet opublikować ten inwentarz dworu Iławskiego w Echach Przeszłości. To też pokazuje, że ja staram się też te iławskie takie cymesy, jakieś dokumenty, które gdzieś tam się pojawiały w tej treści, udostępniać je szerszemu gronu odbiorców.
1: Odsyłamy słuchaczy do znanych publikacji doktora Seweryna Szczepańskiego, który opowiada o Iławie i dokumentach wyznaczającym lokalne prawo z pierwszej połowy XVI wieku.
3: Zanim skupię się na treści Wilkierza, krótko uzasadnię wybór tego źródła. Wilkierz 1566 roku jest doskonałym dokumentem pokazującym życie codzienne mieszkańców Iławy, problemów, z jakimi musieli sobie radzić, ale też udowadnia on pewną ciągłość tradycji, która odzwierciedlała się w postanowieniu, iż stare prawo należy reformować. Mówi o tym uroczysta preambuła, którą przytaczam w całości. I tutaj zacznę cytat, proszę Państwa. Ponieważ miastu i mieszkańcom Deutsch Eylau został nadany niegdyś przez pana Wolfa Sensum, ja podkreśliłem specjalnie tego Wolfa Sensum, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, Wilkierz, według którego aż do tej pory postępowała czcigodna rada oraz wszyscy mieszkańcy. Jednak z biegiem czasu powszechnie uznano, że wspomniany wyżej Wilkierz stosownie do obecnych trudnych czasów jest już niewystarczający. Przeto uznano za słuszne dodać do niego dla dobra wspólnego miasta i wszystkich jego mieszkańców kilka koniecznych artykułów oraz nieco go rozszerzyć. Dlatego też miłościwi rajcy wraz z przysięgłymi oraz całą gminą miejską zgodnie i jednomyślnie uchwalili w roku 1566 dla chwały Bożej i pomyślności miasta poniższy Wilkierz, zobowiązując się do jego nienaruszalnego przestrzegania. Jednocześnie usilnie prosili swego pana dziedzicznego, szlachetnego i czcigodnego pana Wolfa von Krejcena, starostę ostródzkiego, aby go zatwierdził oraz otoczył ich i ten Wilkierz swoją opieką i ochroną. Co też wspomniany pan Wolf von Krejcen, uznając słuszność tej prośby oraz to, że służy ona chwale Bożej i dobru miasta, niniejszym uczynił. Zatem postanawiamy, aby odtąd i na wieczne czasy wszyscy mieszkańcy tego miasteczka mogli i powinni kierować się postanowieniami niniejszego Wilkierza. My zaś nie tylko pozostawiamy ich przy tych prawach, lecz również, o ile będzie to od nas zależało, będziemy ich chronić i otaczać opieką. Piękna preambuła, proszę Państwa, cytat z mojego tłumaczenia, wymaga jednakże kilku takich wyjaśnień. Przede wszystkim widzimy, dlaczego on został spisany, ponieważ wcześniej, w średniowieczu, Iława już posiadała taki Wilkierz, ale nowe czasy potrzebowały reformy tego Wilkierza i pojawia się tajemnicza postać Wolfa Sensum. No to jest nikt inny jak komtur ostrucki Wolfram Saunsheim, inaczej też pisany Seinsheim, który jest poświadczony na urzędzie komturskim w Ostródzie od 17 lipca 1421 roku do 31 października 1438. Bardzo istotne, ponieważ, proszę Państwa, komtur ostrudzki był zwierzchnikiem miasta Iława. Iława wówczas, w momencie, kiedy w 1341 roku została włączona do komturstwa ostrudzkiego, utraciła swoją rangę. Wcześniej była prokuratorią, potem spadła do rangi komornictwa zaledwie, ale komtur ostrudzki z ramienia wielkiego mistrza był tym, który miał pilnować przestrzegania prawa w mieście i tym samym, jeżeli Rada Miejska uchwaliła Wilkiesz, czyli wewnętrzne przepisy, to komtur w imieniu wielkiego mistrza musiał te prawo zatwierdzić. Ale przecież w 1566 roku o komturze zapomniano, bo nawet popełniono błąd w jego zapisie jego imienia. Być może kopista nie do końca był w stanie tego odczytać. I wówczas zwierzchnikiem miasta był, proszę Państwa, Wolf von Kreitzen, starszy. Wolf von Kreitzen, proszę Państwa, on posiadał Iławę od dokładnie 8 stycznia 1548 roku. Wówczas on zakupił, po tym jak Paul von Fasolt zrezygnował z posiadania Iławy, on zakupił tą Iławę razem z dobrami, z dworem iławskim i urzędem starosty, hauptmana na prawie lennym. Prawo lenne bardzo mocno ograniczało, mówiąc wprost, proces dziedziczenia. Kreitzen nie był z tego zadowolony i w 1557 roku ze względu na to, że ówczesny książę Albrecht Hohenzollern borykał się z problemami finansowymi, to wówczas Kreitzen zakupił od niego na jeszcze lepszym prawie, tym razem magdeburskim, Iławę razem z dworem i z sąsiednimi dobrami. I wtedy te prawo magdeburskie pozwalało już bardzo dobrze dziedziczyć kolejnym potomkom Kreitzena i tym samym Iława stała się tak zwanym starostwem dziedzicznym. Ale co jest ciekawe, proszę Państwa, tutaj nie ma mowy o tym, że Wolf von Kreitzen jest starostą Iławy, tylko starostą ostrudzkim. On był starostą ostrudzkim, ale był również starostą iławskim i starostą miłomyńskim. Być może uznano, że jest to zbyteczne mówić, że jest on starostą iławskim, skoro jest zwierzchnikiem, tak, miasta Iława. Więc po prostu to pominięto, ale proszę Państwa, jest to niezwykle istotne, bo pokazuje, że średniowieczne prawo trzeba było zreformować i przestrzegano je później. Proszę Państwa, Wilkiesz tak zasadniczo, mimo posiadania tych 52 artykułów, on został podzielony przeze mnie na takich 8 podstawowych problemów, czyli obyczajność, bezpieczeństwo, porządek publiczny, piwowarstwo, handel, prawa i obowiązki mieszczan, przepisy przeciwpożarowe oraz żywy inwentarz. I proszę Państwa, zacznijmy od takiego krótkiego może, albo omówmy kilka takich ważniejszych artykułów, które są szczególnie tutaj według mnie interesujące. Ja wybrałem kilka form przedstawiania tego, na przykład fragment oryginału, transkrypcja i tłumaczenie. No, Wilkiesze zazwyczaj zaczynają się od wezwania imienia boskiego, czyli w imię Ojca i Syna Ducha Świętego Amen, albo w imię Boże Amen, oto jest Wilkiesz miasta takiego i takiego lub wsi takiej i takiej. Natomiast w przypadku Iławy nie ma takiego wstępu powołującego się na Słowo Boże, ale mamy pierwszy artykuł, który mówi o Słowie Bożym. I on jest niezwykle ważny. Każdy człowiek powinien zachowywać powściągliwość, aby nie bluźnił przeciwko Bogu i Jego Słowu. Kto dopuści się takiego wykroczenia, podlega karze zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Nie ma napisane, że taka a taka kara będzie finansowa, tylko jest w zależności od tego, jak duże było to przewinienie, wówczas sądy odpowiednie tą karę nałożą. Zaczynamy od zakazu bluźnierstwa. Drugi zapis był o zwierzchności. Nikt nie powinien wypowiadać niestosownych słów przeciwko zwierzchności tego kraju, ani przeciwko naszemu panu dziedzicznemu, czyli nie można przeciwko zwierzchności, czy przeciwko księciu i panu dziedzicznemu, czy przeciwko staroście. Kto zostanie uznany za winnego takiego czynu, nie będzie mógł z góry wiedzieć, jaką karę i jakie zadośćuczynienie zostanie na niego nałożone. Czyli też w zależności od tego, jaką rangą zostanie obrażona zwierzchność książęca lub też starościńska, wówczas ta kara w zależności od tej przewiny będzie osądzona przez specjalny sąd. No i proszę Państwa, kolejny, trzeci jest niezwykle ciekawy, gdyż mówi on o czcigodnej radzie, ale on jest znacznie bardziej rozbudowany niż sam tytuł. Każdy powinien wystrzegać się wypowiadania znieważających słów przeciwko radzie, ławnikom i innym zaprzysiężonym urzędnikom. Nie ma mowy, że przeciwko burmistrzowi, bo burmistrz był częścią Rady Miejskiej wtedy, bo zresztą był wybierany przez Radę Miejską. Podobnie nie powinien wypowiadać się o kobietach, pannach ani innych uczciwych osobach w sprawach dotyczących ich czci i uczciwości obyczajów. O wymiarze kary rozstrzygnie Rada. Rajcy, burmistrz oczywiście w tym samym, urzędnicy, ale też kobiety, panny i inne uczciwe osoby. Jeżeli zostaną obrażone przez jakiegoś delikwenta mieszkającego w Iławie albo przebywającego w Iławie, wówczas Rada zadecyduje, jaką karę on poniesie.
1: Mówił Seweryn Szczepański, autor publikacji naukowych i badacz lokalnej historii.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. przyszłym roku ruszy budowa tunelu pod wiaduktem kolejowym na ulicy Wyszyńskiego w Iławie. Dodatkowo za miastem planowana jest budowa wielu dróg lokalnych i krajowych.
2: Blisko mieszkańców.
1: W programie powiemy również o wrześniowych szkoleniach w inkubatorze technologicznym, a zaczynamy od ważnej inwestycji, mówi Michał Młotek z Urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie.
4: Jeszcze w sierpniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się konferencja, podczas której władze województwa wspólnie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przekazali informację, że zadanie związane właśnie z budową tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej 536 w Iławie, czyli właśnie w tym krytycznym miejscu na styku ulic Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej, trafi do planu inwestycyjnego samorządu województwa na najbliższe lata. Powołując się na te konkrety, które wówczas padły, wiemy już dzisiaj, że start inwestycji może mieć już miejsce pod koniec 2027 roku, a zakończenie w roku 2030. Pojawiły się też pierwsze prognozy finansowe. Wiadomo, że inwestycja kosztować będzie nieco powyżej 100 milionów złotych. Natomiast informacje są też takie, że duża część tych środków zostanie pokryta z dotacji z funduszy europejskich. Ja jako osoba, która przez lata jako mieszkaniec, jako radny zabiegała o te inwestycje, naprawdę cieszę się z tej deklaracji, bo to będzie przełom, jeśli chodzi o odkorkowanie Iławy i o zupełnie nową jakość poruszania się po mieście.
1: To jest oczywiście słuszna uwaga i zresztą myślę, że każdy mieszkaniec doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna i kluczowa jest ta inwestycja. Natomiast chciałem zapytać, bo jest już projekt, będziecie się opierać, czy też zarząd będzie w Olsztynie opierał się na tym projekcie, czy będzie jakaś zmiana jeszcze dotycząca oczywiście usytuowania tego tunelu?
4: Dokumentacja jest już gotowa i te informacje były przekazywane mieszkańcom, opinii publicznej, samorządowcom, więc my wiemy, jak ta inwestycja będzie wyglądać. Co więcej, jest już wydane pozwolenie na budowę. W związku z tym ta sprawa jest już zamknięta. Cała infrastruktura będzie liczyć około 500 metrów długości. Tunel zaczynać się będzie w okolicach skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej i takiego sięgacza do ulicy Królowej Jadwigi, a kończyć mniej więcej wraz z końcem cmentarza komunalnego przy ulicy Wyszyńskiego. Dodatkowo został zaprojektowany całokład dróg, które prowadzić będą ruch do poszczególnych nieruchomości. W związku z tym tak naprawdę ta inwestycja jest już dopięta na ostatni guzik. Pozyskanie tego ostatecznego finansowania, ale tutaj już wiemy, że też jest na to plan, padły konkretne deklaracje. Ja jestem spokojny, wierzę, że do realizacji tej inwestycji dojdzie i ta realizacja rozpocznie się już w przyszłym roku.
1: A czy samorządy lokalne, mamy tu na myśli oczywiście głównie pewnie samorząd miejski, będą uczestniczyły jakby w finansowaniu tej inwestycji?
4: Czy trudno sobie wyobrazić, żeby tak duże inwestycje, mające też istotny wpływ na to, jak wygląda ruch w danym mieście, odbywały się bez udziału samorządów, ale nie chcę tutaj wypowiadać się ani w imieniu władz miasta, ani w imieniu władz samorządu województwa. Natomiast do takich rozmów z pewnością na jakimś etapie dojdzie. Pamiętajmy, że wraz z realizacją tak dużych inwestycji musi też dojść do przebudowy układu lokalnego i być może to właśnie będzie wkład lokalnego samorządu w realizację tego zadania. Nie zawsze musi to być bezpośredni wkład finansowy. Mogą to być inwestycje jakby towarzyszące, które będą wsparciem dla tej inwestycji głównej.
1: Na pewno bardzo ważnym kontekstem jest to, że na linii właściwie prostej z tego zjazdu, ze Spiątki, która będzie budowana, będzie znajdował się ten tunel i on na pewno usprawni ten ruch jeszcze bardziej. Natomiast chciałem zapytać, bo były takie protesty związane z intensywnością przejazdów kolejowych, brakowało ekranów. To jest to osiedle właśnie, które jest za piekarnią dawną. No i czy w związku z tym, bo pan się tym zajmował, będzie jakby dalej kontynuował zabiegi o to, żeby jednak te ekrany tam powstały?
4: Wspólnie z mieszkańcami i na wniosek mieszkańców ulicy Wyszyńskiego rzeczywiście wiele, wiele miesięcy temu przygotowaliśmy wszelkie możliwe wystąpienia w tej sprawie i petycje do PKP PLK i wnioski do wojewódzkiej mapy hałasu w ramach konsultacji, które były wówczas prowadzone. I dostaliśmy taką deklarację, że na tym odcinku, interesującym nas odcinku, czyli na wysokości osiedla i osiedli przy ulicy Wyszyńskiego, powstaną tak zwane absorbery przyszynowe, które wyciszą już w pewnym sensie ruch pociągów. On nie będzie tak uciążliwy, natomiast dążymy do tego, żeby w tamtym miejscu rzeczywiście powstały ekrany. To są bardzo czasochłonne inicjatywy i działania. My pierwszy krok wykonaliśmy, natomiast na pewno nie odpuszczamy i będziemy działać w tej sprawie dalej.
1: Ale czy będzie taka okazja, żeby właśnie ze sprawą jednej inwestycji inwestycji, to gdzieś powiedzmy powiązać, bo to będą właściwie bardzo blisko siebie te prace wtedy i być może jest taka możliwość.
4: Zakres inwestycji związanej z budową tunelu jest już znany i jakby to, o czym teraz mówimy, jest poza zakresem realizacji tej inwestycji, więc to są dwa zupełnie odrębne zadania, prawdopodobnie też finansowane przez zupełnie odrębne podmioty i instytucje, więc nie należy tych dwóch spraw ze sobą wiązać. Natomiast rzeczywiście takie oczekiwanie ze strony mieszkańców ulicy Wyszyńskiego jest. Ja pamiętam, że na liście osób, które podpisały się pod petycją, którą ostatecznie złożyliśmy do PKP, tam było kilkaset osób. W związku z tym no tutaj należy działać dalej i zresztą regularnie cały czas spotykam się z inicjatorami tej petycji i tutaj z pewnością nie odpuścimy, choć tak jak mówię, no takie działania po prostu wymagają czasu.
1: Wracamy do tunelu. Ostatnie moje pytanie. Chciałbym, żeby pan odniósł się do takich dość negatywnych spojrzeń na budowę tego tunelu, bo jest jeszcze część mieszkańców, która no, nie chciałaby takiej inwestycji, bo uważa, że ruch w tym miejscu byłby spokojniejszy, no i pewnie dla niektórych też łatwiejszy. Jak to tłumaczyć?
4: Dzisiaj przejazd kolejowy jest zamknięty praktycznie przez połowę doby. Często przejeżdża w tym miejscu pod rząd 4-5 pociągów. Korki potrafią blokować inne skrzyżowania. Trudno sobie wyobrazić, żeby na drodze wojewódzkiej, która jest łącznicą pomiędzy drogą krajową numer 15 a 16, w przyszłości pomiędzy 16 a węzłem S5, bo te dwie inwestycje zostaną oddane do użytku mniej więcej w tym samym czasie, była taka plomba, mówiąc kolokwialnie, w postaci przejazdu kolejowego. To jest jeden z ostatnich przejazdów kolejowych na linii łączącej Warszawę z Gdynią i on musi być po prostu zlikwidowany i to ma znaczenie nie tylko z uwagi na ten ruch ponadmiejski czy nawet regionalny, ale przede wszystkim ma to znaczenie dla nas, dla mieszkańców Iławy z punktu widzenia komfortowego i bezpiecznego poruszania się po mieście. W Iławie mamy do czynienia z tak zwanym, to się fachowo nazywa ruchem syfonowym. Tych łącznic pomiędzy północną a południową częścią miasta jest niewiele, bo mamy ulicę Biskupską, mamy ulicę Sobieskiego, mamy właśnie ulicę Wyszyńskiego i Grunwaldzką i po prawej stronie od wschodu mamy jeszcze dzisiejszą obwodnicę. Więc tak naprawdę mamy cztery trasy, które łączą dwie prawie tej samej wielkości części miasta. No i w sposób naturalny, jeśli przejazd jest zamknięty, to ten ruch z przejazdu rozkłada się na pozostałe trasy, korkując w jakimś sensie i zapychając tamte drogi. Więc jakby to jest pierwszy argument, który pokazuje, że udrożnienie tej trasy spowoduje rozładowanie ruchu też w innych częściach miasta. Nie oszukujmy się, ja też tak często robię, wybierając trasy od punktu A do punktu B, po prostu omijam przejazd kolejowy, więc często z automatu wjeżdżam na przykład w ulicę Sobieskiego, a jeśli proporcjonalnie więcej takiego wyboru dokonują mieszkańcy, no to w sposób naturalny też ulica Sobieskiego zaczyna się blokować. Kolejny argument to jest bezpieczeństwo. Wiemy, że na przejazdach kolejowych, nawet jeśli one są niedozorowane, dochodzi do różnego rodzaju przypadków i w Iławie też takie, z takimi sytuacjami mieliśmy w przeszłości miejsce, a bezpieczeństwo jest bezcenne, więc jakby tutaj nie musimy tego wątku kontynuować. Słyszałem takie zarzuty, że gdy będzie padał deszcz, to tunel będzie zalewany. Ale ja wiem, bo jestem po lekturze wielokrotnej tego projektu i znam go na wylot i wiem, że tam zaplanowano takie rozwiązania, które będą automatycznie się aktywować w sytuacji, jeśli deszcz zacznie padać i natychmiast woda będzie stamtąd wypompowywana. Oczywiście dokona się tutaj pewna przebudowa układu komunikacyjnego, ale myślę, że jeśli chodzi na przykład o rozwiązania połączenia ulicy Królowej Jadwigi z ulicą Jagieły, zadziała to na korzyść. Ten ruch się udrożni, będzie estetyczniej nawet niż jest dziś. Są zaprojektowane trasy dojazdowe do nieruchomości. Nikt nie zostanie odcięty, bo o takich zarzutach słyszałem. No i chyba też dość istotna rzecz, o której należałoby wspomnieć, to są te kwestie, argumenty gospodarcze. Tak dużej inwestycji, tak kosztownej inwestycji w Iławie nigdy nie zrealizowano. To jest grubo ponad 100 milionów złotych. 3 lata prac. To jest bardzo duży zastrzyk finansowy dla lokalnych firm, dla podwykonawców i przede wszystkim miejsca pracy dla mieszkańców, którzy przy tej inwestycji zostaną zatrudnieni.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zaglądamy do filii Urzędu Pracy przy ulicy Andersa w Iławie. O możliwościach placówki mówi Beata Furmanek, kierownik inkubatora technologicznego w Iławie.
5: Inkubator jest takim jednym dużym miejscem spotkań, dużym miejscem wymiany doświadczenia, wymiany myśli, a także konsultacji z różnego rodzaju zakresów. No, przypominam Państwu, że inkubator to nie tylko my, czyli ja i pracownicy Urzędu Pracy, ale inkubator to także 7 przedsiębiorstw, które są w tak zwanym procesie inkubowania swoich własnych firm. Są to przedsiębiorstwa z różnej branży i w zamian za to, że mają miejsce w naszym inkubatorze, świadczą oni bezpłatne konsultacje ze swojej działalności. Mamy branżę IT. Ja wiem, że programowanie gdzieś już ma wątpliwości, czy to ma przyszłość. Jednak dobry programista, który zautomatyzuje systemy w zakładach pracy, jest na wagę złota i takie osoby u siebie w inkubatorze mamy, które mogą podpowiedzieć, jak odnaleźć się w tej branży, jakie rozwiązania przyjąć właśnie w Państwa firmach, instytucjach. Mamy bardzo fajną firmę budowlaną, która jest w stanie podpowiedzieć Państwu, czy optymalizacja Państwa inwestycji jest ok, czy może coś trzeba by było tam podkreślić, żeby było bardziej jakościowo i mniej kosztowo, tak? Mamy tak zwanego dyrektora operacyjnego na godziny, który może przeanalizować, jeżeli Państwo będziecie chcieli, sytuację Państwa firmy i podpowiedzieć jakieś rozwiązania. Mamy obrót nieruchomości, jakbyście Państwo potrzebowali jakiegoś lokalu nieruchomości pod własną działalność. U nas właśnie nasz inkubatorowy przedsiębiorca jest w stanie to zrobić. Więc tak jak Państwo widzicie, branża jest szeroka. Mamy także radców prawnych, którzy także konsultują podstawowe zakresy chociażby z prawa kontraktowego, czy prawa gospodarczego, czy odszkodowań. Więc szerokość konsultacji jest duża, ale nasz inkubator to nie tylko miejsce dla przedsiębiorców. To przede wszystkim miejsce dla osób poszukujących zatrudnienia, osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, osób bezrobotnych z dużym naciskiem na młodzież do 30 roku życia, bo tak ustawodawca określił grupę wchodzącą na rynek pracy. Co miesiąc na naszych stronach internetowych inkubatora, czy też na naszych mediach społecznościowych znajdziecie Państwo harmonogram zajęć bezpłatnych, które w ramach naszego inkubatora organizujemy właśnie dla Państwa, dla mieszkańców powiatu Iławskiego. Są to zajęcia z pakietów biurowych, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem, gdyż jednak te nasze umiejętności w erze telefonów, tabletów pod kątem obsługiwania chociażby Worda czy Excela są coraz mniejsze. Są to zajęcia z budowania marki swojej, osobistej czy też marki firmowej. Są to zajęcia z podstawowej obsługi takiego prostej aplikacji, jaką jest aplikacja Canva, ale która ułatwia nam prowadzenie swoich własnych mediów społecznościowych czy mediów społecznościowych naszego przedsiębiorstwa. Są to zajęcia, które cieszą się ogromną popularnością. Niestety możemy mieć je tylko raz w miesiącu z AI, które wykorzystujemy do promocji własnej firmy, do robienia fajnych filmów, czy też fajnych grafik z użyciem sztucznej inteligencji. Oczywiście są to zajęcia szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych i zawsze większość osób zastanawia się, co to może być za zajęcie i o czym my podczas tych szkoleń mówimy. My podczas tych szkoleń chcemy pokazać Wam, jak ważne są kompetencje cyfrowe w dzisiejszym rynku zatrudnienia, jak często i szybko one się zmieniają i co my jako ludzie będących na rynku pracy bądź poszukujących swojego zatrudnienia powinniśmy w swoich umiejętnościach mieć, co powinniśmy poćwiczyć. Jeżeli zapali nam się podczas tych zajęć jakieś czerwone światełko, że ja potrzebuję to poćwiczyć, to wtedy przychodzicie Państwo do nas i staramy się w miarę naszych możliwości z Państwa dany zakres przećwiczyć. Kompetencje cyfrowe to jest to, co jest w dzisiejszym świecie bardzo potrzebne, czyli bezpieczeństwo w sieci. Zwracamy uwagę na podstawowe zagadnienia związane z cyberprzemocą i z cyberbezpieczeństwem. Więc zakres tematyczny naszych spotkań, naszych szkoleń jest bardzo duży, a ja Państwa zachęcam do udziału i do zapisywania się, bo obowiązują zapisy.
1: No właśnie, trzeba to zrobić w takim przypadku, jeśli mamy dobry pomysł, ale nie umiemy obudować tego pomysłu konkretnie firmy w narzędzia. Ja wcale się nie dziwię tym ludziom, zwłaszcza tych, którzy do Was przychodzą, bo dzisiaj postawić stronę, nawet taką prostą, ale też obudować to mediami społecznościowymi, wcale nie jest takie to proste. Wielu ludzi na tym poległo właściwie, no i to jest wtedy też taka bariera, która może no, gdzieś tam nas hamuje do tego, żeby to zmienić, więc nie róbmy tego, warto tu przyjść. Tym bardziej, że no, teraz jest już po remoncie i o to też chciałem zapytać, bo dużo się tu zmieniło wizualnie też, oprócz tego, o czym mówimy. No i właśnie chciałem zapytać, jak to wygląda teraz? Czy też te sale jakby pewnie są już zupełnie inne? Jakbyś mogła nam przypomnieć, jak w ogóle można je wypożyczać i na jakich zasadach się to odbywa?
5: Staramy się stworzyć jak najlepsze i najbardziej dogodne warunki pracy zarówno dla nas, tutaj będących na co dzień, jak i dla Państwa, którzy korzystacie z tak zwanych naszych usług, jak to brzmi, tak brzmi, na godziny, bo takie usługi także świadczymy w naszym inkubatorze. Wynajmujemy biura, biurka, salę konferencyjną, czy też salę spotkań, czy szkoleniową na tak zwane godziny, więc każdy z Państwa może wybrać sobie pakiet godzinowy, co gdzieś tam jest gwarantowaną z jakąś zniżką, jak i także może sobie poświęcić jedną bądź dwie godziny, spotkać się, wyjść z domu,
1: mówiła Beata Furmanek, kierownik inkubatora technologicznego w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Szykują się zmiany w iławskiej kulturze. W rozszerzonej formie wróci kino studyjne, rozbudowany będzie też międzynarodowy festiwal jazzowy Złota Tarka. Pojawią się rodzinne planszówki i dodatkowe pracownie artystyczne. A moim i waszym gościem jest Magdalena Maria Grzywacz, nowa dyrektor Iławskiego Centrum Kultury. Skąd taki pomysł, żeby w ogóle wziąć udział w konkursie w Iławie i przenieść się tutaj akurat konkretnie do tego miasta?
6: Szukałam dla siebie jakiejś przestrzeni nowej, ponieważ praca, którą wykonywałam wcześniej, a też byłam takim menadżerem kultury, troszeczkę mnie nie do końca satysfakcjonowała, nie mogłam do końca rozwinąć skrzydeł, więc od czasu do czasu wchodziłam na portal Praca w Kulturze i nagle patrzę, wow, jest ogłoszenie, szukamy dyrektora Iławskiego Centrum Kultury. Pomyślałam, że spróbuję. Przyjechałam tutaj, zobaczyłam miasto raz jeszcze, napisałam koncepcję, jakbym widziała ten ośrodek, jakbym chciała go rozwijać i co bym chciała tutaj robić. A ponieważ jestem człowiekiem, który ma sporo pomysłów i też no, niektóre udaje mi się zrealizować z sukcesem, więc przedstawiłam swoją koncepcję, zostałam zaproszona na konkurs. No i jakimś cudem wygrałam, dostałam najwięcej punktów. To nie była super łatwa sprawa, jak chodzi o rozmowę konkursową, ponieważ była dosyć rozbudowana komisja i wszyscy zadawali pytania. Tym większą mam satysfakcję, że udało się wygrać ten konkurs i bardzo się cieszę, bo właśnie zaczynam nową, fajną przygodę.
1: No właśnie, zanim przejdziemy do takich może wstępnych planów, bo pewnie całościowo trudno jest powiedzieć jeszcze na tym etapie, co będzie dalej. Natomiast właśnie, bardzo dużo słuchaczy się pewnie zastanawia, co pani robiła wcześniej, ale chcielibyśmy się przyjrzeć z ciekawości naprawdę sympatycznie ludzkiej. Będzie pani przez bardzo długi okres czasu i będzie kierować oczywiście kulturą w Iławie.
6: No nie przesadzajmy z tym bardzo długim czasem, ponieważ kontrakt jest podpisany na 3 lata. Aczkolwiek, no może w perspektywie coś się tam zmieni, to zobaczymy. Już powiedziałam to i czasami to mówię, więc powtórzę. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję, jak Irena Kwiatkowska, więc co w życiu robiłam? Byłam fotografem, fotoreporterem, pracowałam dla Agory, byłam dziennikarzem, redaktorem, byłam informatykiem i wszystkie te rzeczy bardzo, bardzo lubię. Współpracowałam z gazetami, miałam nawet rubrykę poetycką dla dzieci, więc działo się naprawdę sporo. Byłam w końcu specjalistą do spraw komunikacji społecznej, rzecznikiem prasowym, naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Medialnej, no i też wykładowcą uniwersyteckim. To uniwersyteckim może za dużo powiedziane, w Państwowej Uczelni Zawodowej. Prowadziłam zajęcia, warsztaty z rzecznictwa prasowego, PR-u, z mediów elektronicznych i z kilku innych przedmiotów. No i na ostatniej prostej byłam dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. A tam w obszarze swojego działania miałam bibliotekę, Centrum Kultury. Otworzyłam i uruchomiłam Radio Raciąż, internetowe radio. No i jeszcze gdzieś tam troszeczkę później doszedł mi do obsługi obszar sportu, czyli centrum, hala sportowa i stadion.
1: Czyli tak w pojedynkę to całkiem sporo tych zajęć, no i dlatego pewnie ta decyzja, żeby przenieść się do Iławy. Właśnie, chciałbym trochę wrócić do naszego miasta. Jakie wrażenia już tak powiedzmy na starcie swojej pracy?
6: Staram się nie zachwycać za bardzo, bo nie chcę przeżywać takiego efektu jak ci, którzy marzą o Paryżu i później widzą też ciemne strony mocy. Natomiast no, bardzo dobrze są pierwsze wrażenia, a już fakt, że Iława ma taki klimat miasta turystycznego jest dla mnie w ogóle niesamowity. Jak biegnę na dworzec wracając z pracy i po prawej stronie mamy jezioro z rowerami wodnymi i żaglówką.

0: Dlatego już dzisiaj, nieważne czy od października, czy od stycznia, zapraszam Państwa na takie spotkania. Bym chciała, żeby to były 3 godziny z planszówkami od 17 do 20 w piątki. Proszę wyczekiwać naszego zaproszenia. Myślę, że będzie mega.
1: Zapraszamy, na pewno jeszcze o tym będziemy mówić w swoich serwisach. Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Magdaleną Marią Grzywacz, nową dyrektor Iławskiego Centrum Kultury. Teraz chciałem zapytać o trudną rzecz, bo związaną z pieniędzmi. Czy Pani ma realny wpływ na kształtowanie tego najbliższego budżetu dla siebie? No bo zawsze tak się dzieje, że powiedzmy te pierwsze miesiące września i pewnie część października to taka trochę matematyka i gonitwa za czymś, od czego tak naprawdę zaczynamy, czyli dotacjami związanymi ze wspieraniem kultury.
0: No oczywiście jakiś tam wpływ na to mam, bo środki mogę przesunąć z tego czy z tamtego miejsca na zupełnie inne, ale środki na kulturę z zasady są zawsze niewystarczające, dlatego chcę się uśmiechnąć do potencjalnych mecenasów kultury i już dzisiaj oprócz tego, że no jak corocznie i jak wynika z ustawy będziemy obciążać naszego organizatora, czyli miasto i burmistrza miasta Iława, ale będę chciała też nawiązać bliższy kontakt z ludźmi, którzy widzą taką przestrzeń działań w kulturze w postaci mecenatu. Mamy naprawdę fajne pole do popisu i miejsca, gdzie można by było się reklamować, więc jestem w trakcie przygotowywania oferty sponsorskiej i już wkrótce będę chciała się uśmiechać do ludzi biznesu, wchodzić z nimi w fajne relacje i chciałabym to budować na zasadzie symbiozy, bo uważam, że to jest najfajniejsza forma, także obie strony po prostu dostrzegają swoje korzyści.
1: Te pieniądze to jest ogromna zmora każdego dyrektora, bo nigdy ich tak naprawdę nie starcza. Kino generuje środki własne, ale wiemy dobrze, że kino ma spadek już od czasów pandemii. Natomiast jak pani widzi kino w tych czasach, jak należałoby je budować, bo to trudny problem w ogóle dla odbiorców. Też jest dużo takich narzędzi, które no zniechęcają i są przeszkodą wręcz do tego, żeby widzieć obraz na takim właściwym, dużym formacie.
0: Pandemia to jest jedna noga problemu. Drugą nogą są platformy streamingowe, które zabierają rynek. Ludzie mają w domach wielkoformatowe telewizory. Popcorn robią w mikrofali i po prostu nie chce im się wychodzić z domu. I co nam to psuje? No, nie tylko wpływy do kasy kinowej, ale też budowanie relacji międzyludzkich. Myślę, że fajnie jest czasami wyjść z domu, spotkać się z innymi ludźmi, poczuć inny klimat, poczuć ten moment przygaszania światła, inny zapach, inne emocje, zupełnie inny dźwięk niż w domu. Więc zachęcam, żeby jednak próbować doświadczać tych zupełnie innych stanów niż te, które mamy na co dzień na kanapie. I jak to zrobić? No, myślę, że musimy kino odkrywać na nowo, dlatego już jestem po spotkaniu z dyrektorami szkół iławskich, z różnymi organizacjami, a jeszcze pewnie przed kolejnymi spotkaniami. I wszystkich zachęcam do tego, żeby szukać różnych wydarzeń i uczestniczyć także w pokazach filmowych właśnie w Kinoteatrze Pasja, żeby dzieci czuły ten klimat też i lubiły go. Chcemy oswajać i z muzyką to, o czym wcześniej mówiłam, czyli poranki muzyczne i z kinem. I chcemy także mieć ofertę dla koneserów. Myślę o tym, to nie jest rzecz, którą zrobię ad hoc, ale bardzo bym chciała wkrótce zaproponować spotkania DKF-u. Takie filmy, do których chcielibyśmy wrócić, bo z filmami jest tak jak z książkami. Mamy sporo na półce, ale nie wszystkie są takie, które chcemy przeczytać jeszcze raz. Niektóre wydają się książkami, które zmarnowały nasz czas, a inne są takie, które są cenne i zostawiły ślad w nas na zawsze. I z filmami jest bardzo podobnie. I właśnie do takich filmów, które są klasyką, które były w jakiś sposób honorowane na różnych festiwalach lub po prostu są filmami kultowymi albo przełomowymi. Już dziś zapraszam wszystkich miłośników kina nieoczywistego na takie spotkania.
1: Oprócz tego cała masa oczywiście komercyjnych produkcji, bo to jest naturalna sprawa i też jest to środek wyrazu, który funkcjonuje równorzędnie. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że to kolejne pytanie będzie dość trudne, zważywszy na to, że wszystko jest planowane teraz, ale właśnie koncerty i wykonawcy. Wiem, że to może za wcześnie i to można jeszcze zmienić zdanie oczywiście i to jest naturalna sprawa, ale na pewno pani się przyjrzała tym festiwalom. Była ostra dyskusja o to, żeby na pewnym etapie tarkę gdzieś powiedzmy już wyłączać, bo generuje straszne koszty. Czy dzisiaj nas stać i w ogóle chcemy realizować koncerty, które są trudne w odbiorze? Oczywiście nie negując ich wartości artystycznej.
0: Chcemy. Złota Tarka to jest projekt,

0: który uwielbiam i który bym chciała trochę zmienić. Dlaczego? Kocham jazz i uważam, że to jest muzyka, która wbrew pozorom nie jest trudna. Jest tą muzyką, której lubimy słuchać w tle, więc Złota Latarka, najstarszy festiwal jazzowy w Polsce. To jest w ogóle przestrzeń promocyjna i ławy, przestrzeń miastotwórcza, a poza tym coś, co nas bardzo mocno identyfikuje, też kulturalnie. Dlatego bym chciała to wykorzystać ze wszech stron. Natomiast bym chciała na pewno Złotą Tarkę troszeczkę zmienić, bo jestem jeszcze przed rozmową z ludźmi jazzu z Iławy, więc szczegóły może przed nami. Na pewno bym chciała otworzyć Złotą Tarkę bardziej na mieszkańców. Bym chciała wypuszczać jednodniówki jazzowe, czyli takie gazety ulotne z wywiadami z artystami, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać. Bym chciała postawić fortepian plenerowy w centrum, żeby ludzie mogli grać. Wszyscy. Mieszkańcy. Ci, którzy skończyli szkołę muzyczną i nigdy później nie mieli okazji usiąść do instrumentu. Bym chciała robić warsztaty jazzowe z super muzykami, żeby w paradzie oprócz zespołu prowadzącego szła młodzież i żebyśmy się wszyscy bawili. Żeby po prostu rzeczywiście Iława była jak Nowy Orlean, tylko w Polsce.
1: Mówiła Magdalena Maria Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Historia, którą warto poznać. Nie możesz tego przegapić.
1: Oczywiście dziś kolejna wycieczka i kolejna już druga odsłona ulicy Niepodległości. Tym razem trochę więcej skoncentrujemy się na samym ratuszu miejskim w Iławie, a opowie o nim Michał Młotek i Dariusz Paczkowski, którzy zabiorą nas na kolejną wycieczkę w ramach historii jednej ulicy.
4: Sporządzono w maju 1947 roku plany odbudowy ratusza. Odpowiedzialny był za nie inżynier Hartel. To jest człowiek, który generalnie doprowadził do tego, że w bardzo krótkim czasie, też w momencie, kiedy zaczęła się odbudowa, był autorem planów w większości i te plany zostały zrealizowane. Wtedy też pojawiła się koncepcja zagospodarowania części ratusza na mieszkania i wydzierżawienie parteru skrzydła wschodniego spółdzielni spożywców z Połem. W kwietniu 1948 roku władze poinformowały, że udało się uzyskać kredyty na odbudowę ratusza. No i inżynier Hartel dostał zielone światło wówczas i ta odbudowa się wtedy też zaczęła. No ale w tym samym czasie wydarzyło się coś, co miało bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie miasta. W niejasnych okolicznościach z urzędem burmistrza pożegnał się ówczesny burmistrz Maksymilian Grabowski. Władzę po nim przejął Józef Sierż, który uciekł skompromitowany niedługo potem z kasą miasta z Iławy. Odnaleziono go gdzieś na Śląsku niedługo potem. Natomiast on miał zupełnie inną koncepcję co do funkcjonowania tego miejsca. Wydzierżawiono obiekt wtedy w całości spółdzielni spożywców z Połem. W latach 50. jeszcze raz powrócono do koncepcji przeniesienia tutaj władz miasta. Też dyskutowano o tym na sesjach. Wtedy też z tych protokołów dowiadujemy się, że już to nie miasto jest właścicielem tego obiektu, ale ówczesny samorząd powiatu. No i dopiero w latach 90. za kadencji ówczesnego burmistrza Adama Żylińskiego dokonano kompleksowej odbudowy tego obiektu i od wtedy mamy tutaj siedzibę władz miasta.
5: No dobra, drogie panie, bo to panie w tamtych czasach, mówię tutaj lata 70-80, robiły zakupy, podchodzimy i panie będą moimi przewodniczkami, powiedzą mi, idziemy, co panie tutaj, panowie, co było tu z boku, tak tutaj?
6: Buty!
5: Monopolowe, śmierdziało tam moczem i innymi rzeczami, tak jest, dobra, to miejsce zostawiamy sobie, widzieliśmy ten sklep monopolowy, tak? Natomiast my tu wchodzimy teraz do SHD, SDH, Spółdzielczy Dom Handlowy.
1: Teraz przewodnicy opowiadają o tym, jak wyglądało wejście do właściwie ruin ratusza miejskiego. Główne wejście prowadziło oczywiście do pawilonów handlowych.
5: Jeszcze po schodkach schodzimy. Co było? Spożywczy, tak jest. Po prawej stronie
6: mięsny,
5: tak? Idziemy dalej. Ta kawa, cukierki, słodycze. Oczywiście, to groszki o smaku cytrynowym pamiętam do dzisiaj. Dobra, okej, zrobiliśmy tam zakupy, wchodzimy na górę. Po lewej.
6: Buty.
5: Teściowa pracowała, i było tam? Pasmanteria. Pasmanteria. Tak jest, pa, tak jest. Idziemy dalej. Materiały. Ten zapach się zapamięta do końca życia. Te bale takie, czy beles, tak jest. Beles z tymi materiałami. I tutaj na samym rogu? Też nie pamiętam. Wiem, że później był tutaj sklep optyk pana Mariusza z Kubija. Ale to lata już lata 90. Tak? W każdym razie tak to funkcjonowało. Natomiast tu, w tych dwóch skrzydłach oczywiście mamy mieszkania, tak? Ostatni mieszkańcy wyprowadzają się tu stąd w 1994 roku i od 95 mamy zabudowę, czy przystosowanie całego... A, kochani, a tutaj do kogo się chodziło? Do Kopaczewskiego, nie tego, tak? Do tego, nie do tego Kopaczewskiego.
6: Do wujka.
5: Do wujka, tak jest. Pan Czesław? Chyba Czesław, Czesław Kopaczewski, on też był, on był wcześniej też radnym. Tu natomiast, no właśnie, Grzesiu.
6: Nie pamiętam.
5: Nie tak, ale później to był komis, później też informacja turystyczna i też inne. No a dzisiaj mamy siedzibę informacji turystycznej. Tak, natomiast ten taki długi sklep, prawda? Metalowy łańcuch, konewki takie inne tego. Gwoździe, o tak, gwoździe. Jak to mówią, chyba szruby. Śruby też byli, no tak. Tak się uśmiecham, bo żona Michała jest Lubawy. Ale Michał, Michał, no nikt nie jest doskonały, no po prostu, no. Sionąłeś do Iławy to co najlepsze z Lubawy, tak? Nie, Agnieszka, jak, nawet jak to słucha, to mamy od niej przyzwolenie, tak. I kochani, w 1998 roku mamy koniec remontu. I 13 grudnia instaluje się tutaj burmistrz Żyliński. Tutaj mamy poświęconą temu wydarzeniu, może nie temu wydarzeniu, chyba sam tej strony informacji, tablicę, która mówi o tym, że nie tylko Iławianie współcześni, ale również Iławianie, którzy mieszkali wcześniej, jakby przyczynili się do tego, że ten remont został wykonany i że ratusz zaczął funkcjonować jako siedziba władz miasta. I kochani, kto nie był, to tak szybciutko. Te trzy duże okna to sala sesyjna Rady Miasta Iławy. Obok siedziba, obok mamy sekretariat pana burmistrza, tak? Natomiast rzeczywiście, co się zmieniło tutaj od tej pierwotnej, od tego pierwotnego wyglądu, to tak jest, są tutaj drzwi. Wcześniej do ratusza wchodziło się po tych dwubiegowych schodach, tak? To było główne wejście do ratusza. Tego miejsca nie było, ponieważ na parterze co było? Restauracja, ale jeszcze przed wojną. Jeszcze przed wojną, tak? Była restauracja, Ratzkeller. Tego Grzesiu nie pamięta, ale oczywiście tak była, bo to najbardziej, podobno najbardziej ekskluzywna restauracja Iławy. Proszę Państwa, z całym szacunkiem i dla siebie, i dla Państwa, nikt do tej restauracji, gdybyśmy się pojawili tam jeszcze w 39 czy w 40 roku, nikt z nas by nie wszedł. Za nie tak ubrani. Nie tak ubrani, tak? Trzeba było, to był sznyt, to trzeba było wyglądać. W środku podobno stał taki prawie dwumetrowej wielkości, dwumetrowego wzrostu pan Johan. I Johan decydował. Przepraszam bardzo, ale pani się chyba pomyliła. Ja zapraszam do restauracji tam obok. Tak. Ta restauracja jeszcze z jednej rzeczy słynęła. Mianowicie w poniedziałki była czynna wcześniej. Ponieważ tutaj się pojawiali panowie, którzy poprzedniego dnia trochę zabarłożyli. Tak, trochę zabarłożyli. No i tutaj, proszę Państwa, i to jest prawdziwa opowieść. Było takie specjalne pomieszczenie, gdzieś tam głębiej. Było przepierzenie takie i to się nazywało die Katzenstube. Katzenstube. Od czego się bierze? Ktoś ma kaca. Die Katze, to jest kot po niemiecku, tak? Że ktoś ma kota po prostu, takie niedobrze mu tam się z głową robiło. I te tak naprawdę Katzenstube to było takie miejsce, gdzie było takie przepierzenie. Taki chłop albo siadał, albo sobie leżał. I tylko naturalnie. Co robiono? Podawano bardzo zagęszczony sok. Nie traktujcie tego panowie jako jakiejś instrukcji, broń Boże, nie. Sok ogórkowy, taki jest, taki bardzo skoncentrowany. Albo sok z kiszonej kapusty. Podobno stawiało to na nogi. Działa. Nie jestem aż tak stary, żebym to pamiętał, ale podobno to, kochani, działa. Michale.
4: Jeszcze słowo o Ratzkellerze, zanim przejdę do historii kościoła, ale kilka 15 miesięcy temu, to chyba był 24 rok z tego co pamiętam, albo 23 jeszcze, Dariusz przed jedną z wypraw, to było spotkanie przy ulicy Sienkiewicza, przyniósł pół misek z Rackellera i mi go podarował i on jest dzisiaj u Waldka w salce muzealnej, tam tymczasowo oczywiście Waldek, żebyś nie myślał, że na zawsze, ale tam go wstawiliśmy, tak, podarowaliśmy, żeby sobie Iławianie, którzy Waldka odwiedzają, polecamy oczywiście salkę muzealną i zbiory Waldka, żeby mogli podziwiać ten artefakt, ten zabytek, bo to rzeczywiście fantastyczny okaz. Jeden z kilku związanych z Rackellerem, który przetrwał do naszych czasów. A tym innym jest na przykład menu z Rackellera, które wpadło w ręce kolekcjonerów iławskich w czasie remontu kinoteatru. To były lata 2005-2006. Ten remont rozpoczął ówczesny burmistrz Jarosław Maśkiewicz. I ja doskonale pamiętam taką sytuację, gdzie tam zawsze lubiłem wchodzić w różne miejsca i udało mi się w trakcie prac wejść, a poszukiwałem wejścia na strych. I nigdzie tego wejścia nie było. Okazało się, że przez lata na drewniane drzwi, które na strych prowadziły, pracownicy kina naklejali plakaty filmowe i tych plakatów zrobiła się naprawdę gruba warstwa. Gdy ja już dotarłem do tego miejsca i gdy byłem pewny, że to jest to wejście, no to po prostu tak siłą udało mi się te drzwi sforsować i znalazłem się na strychu. Ja nie wiem od jak dawna nikt tam wówczas nie wchodził, ale wyobraźcie sobie, że na środku strychu leżał taki stary materac czy jakaś część tapczana, łóżka, a wokół tego porozrzucane były paczki od papierosów Juno, czyli to były papierosy jeszcze niemieckie. Więc pewnie od 1945-1946 roku nikt tam na pewno porządków nie robił. Ale po mnie weszły tam jeszcze kolejne osoby, które miały chyba więcej czasu niż ja, to byli iławscy kolekcjonerzy. Jedna z osób, nie uzgodniłem tego, więc nie powiem imienia i nazwiska, ale czyszcząc po prostu to miejsce, tam były różne zakamarki, wyciągnęła fragment papieru, rozwinęła się, okazało, że to było menu z Rackellera. No i gdzieś w zbiorach iławskich regionalistów ten dokument jest. Przejdę do kościoła. Do połowy XIX wieku w Iławie funkcjonował tylko jeden kościół, to był oczywiście kościół czerwony, do którego uczęszczali zarówno Niemcy, to był kościół ewangelicki oczywiście, uczęszczali tam Niemcy, ale też uczęszczali tam mieszkający w Iławie Polacy. Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się w Iławie wojsk, które przeniesione zostały tutaj z centralnych Niemiec, konkretnie z Bonn, to był szwadron ułanów i ci żołnierze byli katolikami. Dla nich nie było świątyni. Początkowo nabożeństwa dla nich odprawiane były w jednej z iławskich gospód, natomiast wraz z napływem kolejnych grup żołnierzy no, pojawiła się konieczność budowy nowego kościoła. I to był, jakby przechodzimy do mniej więcej okresu połowy XIX wieku, wówczas Fryderyk Wilhelm IV przekazał katolikom z Iławy i okolic ruiny spalonej, czyli tak jakby ta tradycja pożaru w Iławie jest niezwykle silna, ruiny spalonej ujeżdżalni. Później jeszcze ta ujeżdżalnia znajdowała się właśnie tutaj w tym miejscu, później jeszcze udało się nabyć okoliczne działki, no i właśnie w tym miejscu, czyli na granicy praktycznie dzisiejszej ulicy Niepodległości Dąbrowskiego powstał kościół. 27 czerwca 1858 roku poświęcono kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Uroczystość konsekracji nowego kościoła ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny miała miejsce dokładnie 31 maja 1860 roku. Pierwszym duszpasterzem w nowej placówce mianowano Heinricha Benjamina, który był wcześniej wikariuszem w Oliwie. Piękny budynek ostatecznie już po budowie Białego Kościoła zaczął tracić swoją funkcję. Był po prostu za mały, zbyt dużo katolików w Iławie mieszkało. Była potrzeba budowy nowego obiektu, wybudowano Kościół Biały. O tym sobie powiemy pewnie jak będziemy przy ulicy Wyszyńskiego. Natomiast jeszcze do wybuchu wojny kościół pełnił funkcje magazynowe. Składowano tam drzewo, składowano tam piwo, ponieważ obok był browar. No i po wojnie, w połowie lat 60. w związku z budową fragmentu obwodnicy Starego Miasta podjęto decyzję o tym, żeby ten kościół, który już się wówczas rozpadał, był w nie najlepszym stanie technicznym, żeby go po prostu rozebrać.
5: No i z tym rozebraniem też jest pewna historia, ale to sobie przechodzimy dalej, kochani. Tak, ta historia, która jest taka niesamowita, ponieważ władze miasta powiedziały tak, żeby ten kościół rozebrać. Tak on przeszkadzał, tak teoretycznie, że niby tutaj miała być ulica, no i kogo rozbierze? Nikt nie chciał, ale zdecydował się, że to zrobi jeden z Iławskich, no wtedy, no dobra, nazwijmy go tak, ale idziemy kochani, kurnikarzy, tak? Mówię, mu się to drewno mu się przyda, oczywiście on to rozebrał. Proszę Państwa, to proszę traktować jako taką legendę Iławską troszeczkę. Rozebrał ten kościół, te deski zaczął gdzieś tam używać do swoich potrzeb i kochani, jak tylko tam się te deski pojawiły, to jeden rzut nieudany, drugi rzut nieudany, chłop zbankrutował i bardzo szybko później zmarł. Ile jest w tym prawdy, to już zostawiam Państwu do Państwa interpretacji.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
12: Dominik Jaskulski.
13: Temat specjalny, tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
12: Tym bardziej, że powiemy o prawdziwym skarbie odnalezionym nad jeziorem Jeziorak oraz o zaginionych lotniczych zdjęciach i ławy, które powstały przed zniszczeniem miasta w 1945 roku. Naszym gościem jest Michał Młotek, autor portalu internetowego Muzeum i Ławy. Z lokalnym pasjonatem historii rozmawia Agnieszka Wiśniewska.
14: Kiedy pan organizuje z kolegą te spacery po Iławie, to domyślam się, że one też mają zawsze jakiś temat, tak? Jak to mniej więcej wygląda?
15: Od 2015 roku organizujemy historię jednej ulicy. My tak naprawdę, my to prześledziliśmy z Dariuszem. Ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale chyba tak w rzeczywistości jest, że to jakby my troszeczkę wymyśleliśmy tę koncepcję tych spacerów miejskich. To było 11 lat temu. Dzisiaj to się rozlało po całej Polsce. Tak naprawdę tych inicjatyw związanych ze spacerami takimi miejskimi dla mieszkańców jest bardzo dużo. Łódź, Warszawa, Gdynia, wiele mniejszych miejscowości. My to robimy regularnie, praktycznie miesiąc w miesiąc od tych 11 lat pod hasłem Historia jednej ulicy, czyli każde spotkanie to jest inna ulica. I to już jest trzecia edycja Historii jednej ulicy, ale z racji tego, że przybywa nam tych materiałów, relacji, zdjęć, to nigdy nie zdarzyło się tak, żeby każda wyprawa, każdy spacer, każda wycieczka była taka sama. Ona zawsze była inna. Mało tego, wyobraźmy sobie, że są dzisiaj osoby, które mają, nie wiem, 10 lat powiedzmy, które jakby nie mają już prawa pamiętać Iławy bez tych spacerów. To już jest coś, co tutaj bardzo mocno wrosło w tę specyfikę miejsca. No my też z Dariuszem jesteśmy dumni z tego powodu, że ta inicjatywa z racji tego, że ona trwa tak długo, że jest społeczna, bo my to robimy społecznie dla mieszkańców, dla miasta. Też była wielokrotnie nagradzana. My dostaliśmy i nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków za takie najlepsze inicjatywy edukacyjne z obszaru dziedzictwa. Odznaczenia mamy od ministra kultury zasłużone dla kultury polskiej, ale to, co sprawiło nam największą satysfakcję i też największe wzruszenie, to nagroda Bohateron imienia Powstańców Warszawskich, którą dostaliśmy w 1924 roku właśnie za to, że ta inicjatywa tak długo trwa, że tak długo, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co robimy, co się dzieje, my nie odstępujemy od organizacji Historii jednej ulicy i nie zamierzamy tego zrobić. My z Dariuszem podjęliśmy decyzję, że będziemy organizować spacery do momentu, dopóki w Iławie nie powstanie muzeum, po to, żeby wypełniać tę przestrzeń.
14: To do muzeum to jeszcze za chwileczkę, ale tak sobie pomyślałam, czy podczas tych spacerów, poza tym, że panowie się dzielicie tą wiedzą na temat ulic i jej mieszkańców, to czy właśnie też sami mieszkańcy, uczestnicy tych spacerów, przypominają sobie jakieś rzeczy, którymi się dzielą z wami?
15: Tak, to jest w ogóle ogóle idea i taki znak rozpoznawczy naszych spacerów. My tak naprawdę mamy przygotowany pewien scenariusz zawsze, ale on się wymyka temu, co postanowimy, bo każdy ma coś zawsze do dodania. A my też skrupulatnie wtedy to notujemy, wchodzimy w relacje z taką osobą, spisujemy to sobie i wykorzystujemy później przy różnych innych okazjach, przy kolejnym spacerze, czy staramy się to w jakiś sposób opublikować też, czy to w muzeum, czy nawet w mediach społecznościowych, gdzie ta społeczność naszego muzeum i naszych spacerów żyje. Dwa takie przykłady podam. Raz w roku zawsze, niezależnie od planu historii jednej ulicy, wybieramy się na Wielką Żuławę. To jest wyspa, ma 82 hektary, jest w granicach administracyjnych miasta, natomiast jest odcięta od lądu i mieszkańcy wykorzystują to, że się tam przeprawiamy, jako powód do tego, żeby wyspę odwiedzić. I ja pamiętam, jak podczas pierwszego spaceru wiedzieliśmy, że to była wiedza powszechna, że był kręcony film Gniazdo na wyspie w reżyserii Jana Rybkowskiego. To było lata 70., pierwsza połowa lat 70. No i mieliśmy tam pewną taką historię. Gniazdo, grodzisko, ślady po zamku, stara przeprawa na wyspę i tak dalej, to dzisiaj tych historii, dzięki temu, że mieszkańcy się nimi dzielili, mamy mnóstwo o wyspie. Na przykład nie tylko Gniazdo było kręcone na wyspie, ale też Kronika Gala Anonima, też Rosjanie przyjeżdżali tutaj w latach 70., 80., żeby kręcić film biograficzny o Katarzynie Wielkiej, więc jakby tych... skąd to wiemy? Wiemy na przykład od statystów, którzy byli wynajmowani, mieszkańców Iławy, którzy byli angażowani w to, żeby pracować przy tych produkcjach. To się nie zachowało w żadnych relacjach. My to jakby wydobyliśmy na światło dzienne dopiero przy okazji naszych spacerów. Druga historia z ostatniego czasu. Było odtworzone grodzisko na wyspie, gdzie kręcono właśnie sceny do Gniazda. Był budowany most, ale brakowało nam relacji osób, które były zaangażowane w to, żeby ten most powstał, ta rekonstrukcja grodziska powstała. I ostatnio, dzięki relacjom z tego spaceru, ostatniego spotkania na wyspie, w ogóle była straszna burza, lała, mimo to było 150 osób, to zgłosił się były żołnierz, który jako saper z jakiejś jednostki, pewnie drogowo-mostowej, był zaangażowany w to, żeby budować ten most i to grodzisko. I tam są fantastyczne wspomnienia, jak to, że oni pływali na przykład w Puław, żeby zrobić zakup, żeby gdzieś wziąć udział w jakiejś zabawie wiejskiej. I to są takie rzeczy, których my nie pozyskalibyśmy w żaden inny sposób. Więc jakby te internetowe Muzeum Iławy przez te wszystkie lata zyskało też takie miano, taką pozycję takiego archiwum społecznego po prostu, które stało się takim naturalnym miejscem deponowania swoich wspomnień, materiałów archiwalnych, relacji i tak dalej. I ja przyznam, że z perspektywy czasu jakby raz, że mam tę świadomość, że przez te 20 lat udało się zrobić coś nietypowego, wielkiego, bo to jest projekt społeczny, cały czas to jest projekt społeczny. Natomiast z drugiej strony zaczynam się trochę obawiać, co z tym zrobić. To znaczy, to jest przepotężny zasób wiedzy. I jakby doszedłem już do tego momentu, że czuję, że ktoś się powinien tym zaopiekować. Bo gdyby to przepadło z różnych powodów, no to po prostu byłaby to przestrzeń, której w żaden sposób się nie udałoby odtworzyć.
14: No właśnie, to teraz pytanie o to, czy jest szansa na to, żeby z internetowego muzeum powstało takie fizyczne w Iławie?
15: Jest wiele inicjatyw w Iławie, mnóstwo, co bardzo duża społeczność osób pasjonujących się historią naszego miasta. Jest salka muzealna robiona przez pasjonatów. Są różnego rodzaju inicjatywy, które wypełniają tę przestrzeń. No ale to cały czas sobie mówimy o jednym. Gdyby nas zabrakło, to wszystko by przepadło i my mamy tę potrzebę i jakby bardzo to czujemy, że powinno w Iławie muzeum powstać. Ja deklaruję to i zawsze o tym mówiłem, że z chwilą, kiedy muzeum powstanie, to wszystko to, co zgromadziłem przez te wszystkie lata, czy to w formie takiej materialnej, czy cyfrowej, natychmiast przekazuję do muzeum, bo to jest instytucja z budżetem, z pracownikami, z pewnymi zasadami, regulacjami, które pokazują, jak należy gromadzić, jak się opiekować tymi wszystkimi materiałami. I miejsce tego wszystkiego, co się udało zgromadzić, co inni zgromadzili, jest właśnie, jest w muzeach. Jest w muzeach, które w takich miastach jak Iława, miastach 30-parotysięcznych, miastach powiatowych, powinny pełnić taką funkcję edukacji historycznej, edukacji kulturowej, edukacji związanej z tożsamością, ale też miejsca, gdzie właśnie można deponować te wszystkie rzeczy bez obawy, że to po prostu przepadnie.
13: Historia, którą warto poznać.
12: W tym programie rozmawiamy z Michałem Młotkiem, iławskim badaczem historii i autorem portalu internetowe Muzeum Iławy.
14: Muzeum Warmii i Mazur jest jednym z takich miejsc, gdzie wiem, że można oddawać jakieś swoje pamiątki, natomiast no państwo ewidentnie potrzebujecie jakby swojej jednostki. Czy właśnie gdzieś tutaj w Iławie macie na oku nawet jakiś taki budynek, który mógłby pełnić funkcję takiego muzeum? Albo czy są plany, żeby się postarać o jakieś dodatkowe środki, coś takiego zbudować?
15: To jest bardzo długa droga. Ja pamiętam jeszcze przymiarki do tego, żeby muzeum powstało. To był bodajże między 8 a 10 rokiem przy Czerwonym Kościele, czyli przy najstarszym iławskim zabytku, przy kościele gotyckim. Później była koncepcja po kilku latach, aby muzeum powstało w jednej z willi w okolicach dawnej restauracji Kormoran, czyli to jest takie osiedle plażowe, osiedle, stare osiedle willowe. Dzisiaj mówi się o młynie, no ale młyn jest ruiną, więc jakby nawet gdyby dzisiaj powstała taka decyzja, tak, okej, robimy, no to jest wiele, wiele lat, zanim to muzeum po prostu powstanie. Mam wrażenie, że po prostu nie ma atmosfery, nie ma dynamiki pewnej tutaj, a może też jest tak, że tak bardzo wypełniliśmy jako pasjonaci, jako społecznicy tę przestrzeń, że no myśli się, no skoro jest to grono regionalistów, to grono pasjonatów, historyków, no to po co mamy robić coś więcej?
14: No mam nadzieję, że to podejście w końcu się zmieni. Jeszcze na koniec chciałabym pana podpytać, czy w tych pana zasobach ma pan coś takiego, jakąś taką pamiątkę o szczególnej wartości, bardziej nawet sentymentalnej niż jakiejś takiej finansowej?
15: Tyle lat funkcjonowania w też tej przestrzeni, to jest mnóstwo znajomości i to też jest mnóstwo takich zbiegów okoliczności, dzięki którym wychodzimy na pewne sprawy i tematy. Ja ponieważ napisałem w swoim życiu kilka książek, wiele lat temu, to był, myślę, pewnie już z 10 lat minęło od tamtego czasu, zadzwonił do mnie Darek Paczkowski, właśnie ten Darek, z którym prowadzimy spacery, i mówi: słuchaj, szuka z tobą kontaktu pewien pan Marek, bo jego syn natrafił na zakopane kanki i oni wiedzą, co z tym zrobić. No i ja wsiadłem w samochód, to była sobota czy niedziela wieczór, pamiętam, że już było ciemno, pojechałem 30 km na północ do miejscowości Gubławki i się okazało, że Patryk, wtedy miał 14 lat, natrafił na kanki, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to jest, ale udało się zidentyfikować, z depozytem hrabiego Hansa Joachima von Finkensteina. My to otworzyliśmy, ja to identyfikowałem, przeprowadziliśmy całą procedurę zgłoszenia, co nie było łatwe, bo jakby wtedy jeszcze polskie prawo jakby nie dawało jednoznacznych odpowiedzi, jak to powinno wszystko wyglądać. I część rzeczy z tego depozytu znajduje się dzisiaj w Muzeum Warmii i Mazur, a w zasadzie w Muzeum Prus Górnych w Morągu. Jest tam stała ekspozycja z tym depozytem. Natomiast część rzeczy trafiła do rodziny. Ja do tej rodziny docierałem. I też jakby w podziękowaniu za taką opiekę, za tę inicjatywę, za to, że weszliśmy z nimi w kontakt, no bo ja dzięki innym pasjonatom tutaj, między innymi dzięki Kazikowi Skrockiemu z Zalewa, udało się dotrzeć do rodziny. On z nimi miał jakiś kontakt, oni tutaj przyjechali. No i ja od nich dostałem jakby część tego, taką symboliczną bardzo, bo to jest tam jakiś dokument plus jakąś taka pamiątka osobista. Dostałem wtedy od nich te rzeczy i one mają dla mnie taki darze i dużym sentymentem, bo one mi przypominają rzeczywiście takiej niezwykłej chwili, kiedy obcowałem ze skarbem, co nie jest takie charakterystyczne przecież, bo takie rzeczy dzieją się po prostu raz w życiu. To jest historia, którą ja bardzo chciałbym opisać i kiedyś to zrobię.
14: To właśnie, jakie ma pan plany na najbliższy czas? Nad czym chciałby pan popracować? Czego się doszukać?
15: Pracuję w tej chwili nad książką, która będzie nosiła taki sam tytuł jak podcast, czyli Kronika Zaginionego Miasta. Mam w planach skończyć ją do końca przyszłego roku. Książka, która będzie opowiadała o okresie właśnie powojennym, ale punktem wyjścia do tego też jest taka niesamowita historia, kiedy udało mi się dotrzeć do zdjęć lotniczych Iławy z września 1944 roku i okolicy Iławy, jakby o których nikt nie wiedział. One się odnalazły w archiwum amerykańskim w Waszyngtonie. Amerykanie przejęli je w 1945 roku, cały zasób jakby i kartograficzny, i zdjęciowy wraz z posuwającym się frontem. One były ukryte w jednej z kopalń razem z dziełami sztuki i nigdy nie były zdigitalizowane. No udało mi się w jakiś sposób dojść do tego, gdzie one są, jak je pozyskać. No i jestem dzisiaj w posiadaniu takiego dość dużego zasobu tych zdjęć. To są takie ostatnie widoki na Iławę przed zniszczeniem. Mało tego, dzięki tym zdjęciom pozyskałem informację, że w tym samym archiwum są też fotografie wykonane przez Niemców już po przejściu frontu, co jest w ogóle niesamowite, że już Rosjanie wchodzą tutaj 22 stycznia, a 20 lutego nad Iławą latają jeszcze niemieckie samoloty i fotografują miasto. I ja też te zdjęcia mam. I jakby to jest dla mnie punkt wyjścia do tego pisania takiej historii. Robię to w takim stylu reportażowym. No i myślę, że to będzie coś ciekawego dla osób, które nie tylko interesują się historią Iławy, co po prostu interesują się historią Warmii, Mazur, czy w ogóle tego wszystkiego, co działo się na tych terenach po roku 45. Bo dzisiaj trochę jest tak, że mamy renesans jakby tego okresu powojennego. Kiedyś wszyscy interesowali się okresem II wojny światowej, a dzisiaj troszeczkę po przesuwamy się tak bliżej nas, czyli tego wszystkiego, co działo się tutaj po przejściu frontu, co działo się tutaj, kiedy pojawili się pierwsi osadnicy, co mnie cieszy. W Olsztynie dużo inicjatyw, dużo wystaw, dużo akcentów, ostatnio w Elblągu. No myślę, że nie pozostaniemy tutaj w tyle.
14: Jedna rzecz na koniec, czy Iława była bardzo zniszczona?
15: Iława była zniszczona w 95% w zależności od szacunków, czyli tak jak dzisiaj siedzimy tutaj i patrzymy na to, co zostało, to ja widzę tu w tej chwili 3 budynki z tego wszystkiego, co mamy dookoła, które przetrwały, choć trzeba było je w części odbudowywać. To jest szkoła, dzisiejszy mechanik, to jest kościół gotycki i to jest dzisiejsza tawerna Kaper, która pełniła funkcję wozowni. Pozostałe budynki były, no jeszcze mamy tutaj dach, widzimy czerwonej szkoły, która przetrwała tylko dlatego, że pełniła rolę takiego lazaretu, szpitala, ale z tej zabudowy no praktycznie 90-95% w zależności od szacunków legła w gruzach, nie w wyniku działań wojennych, tylko w wyniku tego wszystkiego, co działo się tutaj, gdy weszły do Iławy wojska tyłowe Armii Czerwonej. Grabiono, palono, niszczono na potęgę.
14: Więc jeśli chcemy się dowiedzieć, jak Iława wyglądała przed tym momentem, to musimy zajrzeć do muzeum.
15: I przed tym momentem, i po tym momencie, bo mało osób wie też, jak wyglądała Iława po przejściu frontu. Natomiast, no właśnie też dzięki temu, że w jakimś etapie funkcjonowania muzeum dostaliśmy od syna fotografa, takiego powojennego, pierwszego powojennego fotografa, cały taki serwis zdjęciowy, cały zasób zdjęciowy, gdzie mamy te główne ulice, budynki, no to była po prostu, to było morze ruin, to były zgliszcza, to były ściany, które jak widać po prostu chwilę później zwaliły się. No, ta Iława z 45 roku to była zupełnie inna Iława niż ta, którą mamy dzisiaj.
12: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
12: Dominik Jaskulski. Dziś wybierzemy się na przyrodniczą wędrówkę po leśnych okolicach Pojezierza Iławskiego. Zaczynamy jednak od prawdziwej naukowej sensacji.
13: Temat specjalny, tylko u nas.
12: W drugiej połowie XIX wieku pewien niemiecki archeolog odkrył miejsce, w którym znajdowała się mityczna Troja. Najnowsze badania dokładnie precyzują to wydarzenie. Jednak od niedawna wiadomo, że ta historia ma również związek z Iławą i jej okolicami. Mówi Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
16: Temat jest troszkę przypadkowy w gruncie rzeczy, bo te materiały, które przedstawię za chwilę, są nie moje. Ja dostałem od kolegi niemieckiego, w którym piszemy taki artykuł o takiej rodzinie Blumu w Iławie, bardzo wpływowej, jednej z najbogatszych. Bo tak się zeszło, że on nad tym zaczął niezależnie pracować. Mi z tym młynem to zegrało, bo oni są jednymi z tych właścicieli. No i zaproponował taki artykulik o tych Blumach, że wysmażymy razem, tam kiedyś się pojawi, albo się nie pojawi. No i przy okazji podsyła mi różne materiały, między innymi zagadał, czy ja wiem o tym, że Szlieman był w Iławie. Coś tam może, ale nie. No i podsyła mi materiały pewnego doktora, który tam jest dyrektorem muzeum tego Szlimana. On nad tym pracował dosyć długo. Mnóstwo jest źródeł. Ten Szliman zostawił po sobie kilkadziesiąt tysięcy, pod 100 tysięcy listów, kroniki, jakieś notatniki z podróży, no na lata pracy. No i on między innymi zaczął badać biografię ojca, bo ta synek jest doskonale znany. No i wyszło, że ten tatuś raz, że to niezłe ziółko, dwa, że on tutaj mieszkał w tej Iławie, no a c, że ten synek go tutaj odwiedzał. Więc nie wiem, od czego zacząć, bo mamy dwie historie bardzo takich ciekawych typów, które chciałem, zanim do tego konkretu przejdę, no w skrócie mogę przedstawić. No więc od synka zacznę może, bo to jest kariera amerykańska. Człowiek się urodził w rodzinie ubogiego pastora, o którym powiedział później, że jak każdy pastor miał mało pieniędzy i dużo dzieci. Tatuś, żeby utrzymać w sumie 9 dzieci, a matka umarła po urodzeniu 9, znalazł taką pracę na pastora w takim w miarę bogatym miejscu. Tyle, że jak mamusia umarła, to tatuś kochany odesłał te dzieci po rodzince. Zostawił sobie najmłodszego syna. No i w tej grupie odesłanych był nasz Henryk, ten najbardziej znany, późniejszy odkrywca Troi. Więc chowa się temu jakiegoś wujka, też zresztą pastora, na początku nawet próbuje jakiejś szkoły skończyć, gimnazjum, czyli no, droga szkoła, no ale tatuś robi awanturę w tym miejscu, gdzie był pastorem i kasa się kończy. Tatuś musi uciekać stamtąd w gruncie rzeczy, a synek zostaje na lodzie, szkoła jakaś tam gorsza, ostatecznie kończy jako 14-letni subjekt. Taka najgorsza z możliwych prac w sklepie, wpływa to fatalnie na jego zdrowie, no generalnie sięga dna takiego, można powiedzieć, takiego zawodowego. Nie wie, co robić i w takiej sytuacji, no co, no do Ameryki. Znajduje do Ameryki jakiś tam transport, żaglowiec, oczywiście kasy nie ma, więc na majtka się zatrudniono i gdyby dopłynął do tej Wenezueli, bo to była bodaj Wenezuela, no to byśmy o nim nie usłyszeli. No, temat się skończył. No ale tu przypadek wchodzi w grę, żaglowiec ląduje na mieliźnie w okolicach Holandii, więc nasz rozbitek ląduje w Amsterdamie i tam się zaczyna jego wielka kariera. Okazuje się, że ma genialny talent do języków. Opanował coś koło 20 języków, a jeden język tak w 6 tygodni. W tym rosyjski, polski i się okazało, że to jest talent bezcenny, bo za chwilę, ponieważ z Rosją robiono różne interesy, lokuje się w Hamburgu, a za chwilę już w Petersburgu, jako tam przedstawiciel firmy niemieckiej na Rosję. Nie mija rok, już ma własną firmę, własny bank, no krótko mówiąc idzie na milionera, a że za chwilę wybucha wojna krymska, a na wojnie się najlepiej zarabia, jak wiadomo, no taki Wokulski troszkę, cały czas mam skojarzenia z naszym Wokulskim, który podobną karierę zrobił, no to na tej wojnie się dorabia, bo jak to na wojnie to się dorabia. Wtedy taki kraj potrzebuje różnych surowców, jest embargo i są tacy ludzie, którzy te embargo potrafią ominąć i on do takich ludzi należał. Drugie jego źródło kasy, no to gorączka złota w Kalifornii. Miał brata, który tam z tych biednych, co tatuś ich wyrzucił, co udał się do Ameryki, tam brał udział w szukaniu złota, chyba się troszkę dorobił, no i umarł. No więc nasz już rosyjski bohater jedzie do Kalifornii, zakłada bank, handluje tym złotem, czyli pewnie klasycznie, tanio kupić, drogo sprzedać i to jest drugie źródło jego finansowania. No i znowuż, gdyby poszedł w tym kierunku, został mega milionerem, byśmy o nim nie mówili, no bo takich milionerów to umówmy się było na pęczki w tamtych czasach. Ale on niecałe 40 lat mając, rzuca to wszystko w diabły, mówi dosyć, jestem bogaty, spełniam marzenia. A jego marzeniem było nauczyć się języka greckiego, akurat już umiał czytać w oryginale Homera, no i znaleźć Troję. Stwierdził, że ma tyle kasy, że stać go na to, zaczyna studia regularne nieomal, tam na jednym z uniwersytetów nawet doktorat zrobił i łapie taką ideę fix, że na podstawie książek Homera da się to miasto odkryć. Ono jest rzeczywiste to po pierwsze, bo niektórzy uważają, że to bajka, no i że na podstawie tych opisów da się to miasto namierzyć i odkopać. Wszyscy pukają się w głowę, ale on ma kasę. Uderza do rządu tureckiego, dostaje zgody, zaczyna kopać, wynajmuje ludzi, no wszyscy wiedzą, że trafia, no. Trafił, znalazł tą Troję. Troszkę przy okazji zniszczył, ale to już tam dzisiejsi archeolodzy mają do niego pewne pretensje. Znalazł Troję, znalazł te słynne rzeczy, m.in. skarb Priama, mnóstwo złotej biżuterii. No i szczerze mówiąc, tą biżuterię czmychnął do Grecji. Mamy takie słynne zdjęcie, bo on wtedy miał nową, młodą żonę, z którą te takie marzenia realizował. I tę żonę w tej biżuterii, to była Greczynka, ubrał. Ona wygląda jak taka autentyczna bohaterka. No Helena Trojańska nieomal. No w każdym razie, jak się Turcy dowiedzieli, co się stało, zaczęli go ścigać, rozpoczął się proces o te skarby. On te skarby na wszelki wypadek z Grecji wywiózł do Niemiec. Turcy wygrali ten proces, ale jakoś tak dziwnie się skończył, że zamiast zwrócić skarby, to on miał tylko zapłacić pieniążki. No akurat tych miał pod dostatkiem, więc zapłacił tam ileś razy więcej niż chcieli, byle się odczepili. A tymczasem skarb Priama wylądował w Niemczech, a się nawet z tymi Turkami potem dogadał, wrócił tam dalej, kopał. Odkopał już to już w Grecji Mykeny, tam grupa Agamemnona i parę innych rzeczy, to są historie znane. No i tyle. I generalnie umarł jako bohater. Natomiast skarb Priama, który wywiózł do Berlina, skończył troszkę gorzej, bo był w tym Berlinie do roku 45 i proszę sobie dośpiewać, gdzie on teraz jest. Wiemy gdzie? Czy powiedzieć? No w Moskwie. W Moskwie można go oglądać. Tak, w ramach łupu wojennego ostatecznie wylądował tam. No to jest historia jednego człowieka, to nie jest nasz główny bohater, bo głównym bohaterem jest jego ojciec, ów pastor. Ten z kolei skandalista. Już pomijam, że tam dziewiątka dzieci, młoda żona, która umarła, a za chwilę jak umarła, te dzieci odsyła, no dobra. Ale wdał się w romans z młodą służącą. Chwilę po śmierci żony, romans z młodą służącą. I to taki chyba trochę jawny, bo jak się wierni dowiedzieli, co się święci, to go zwyczajnie zmusili do opuszczenia tego ciepłego stanowiska i właściwie ucieczki nieomal stamtąd. Więc on się troszkę błąka z tą młodą służącą, z którą się ożenił zresztą. Kolejną trójkę dzieci z nią miał. I między innymi trafia tutaj, do Prus Wschodnich. I tu mamy te badania owego profesora Wilfrida Boelke, który jest dyrektorem Muzeum Schliemanna. To jest dokładna historia losów tego tatusia właśnie na tych terenach. Trafia tutaj w roku 41, dokładnie w tym samym, w którym synek postanawia opuścić Niemcy i do Ameryki. I do Ameryki wyemigrować. No i po kolei kupuje sobie mająteczek w okolicach Jamielnika. chyba robił biznesy na zasadzie tanio kupić, troszkę podtrzymać, drogo sprzedać. Wtedy to jest rzecz powszechna. Jak się przegląda gazety z tamtej epoki, to te majątki co 2-3 lata zmieniają właściciela, każda cena jest wyższa. Ale chyba słabo mu szło. W każdym razie jeden majątek, potem drugi majątek w okolicach Wonny. Chyba tu też mu nie za bardzo poszło. W każdym razie w 1948 roku przenosi się do Iławy. Akurat jest wiosna ludów, miasto oddycha, bo to jest ten moment, kiedy tak na dobre zrzuca panowanie starostów, to było prywatne miasto przecież, kupuje sobie w Iławie dom. Mamy tu tragiczny wątek, bo jak powiedziałem, najmłodszego syna z sobą zostawił. Ten najmłodszy syn miał słabe życie, bo macocha go nie lubiła, taki klasyk nieomal. Cały czas do brata tego, bo naszego odkrywcy pisuje listy, żeby go zabrał od ojca, bo tego, bo bieda. No i między innymi ten Paul, bo tak ma na imię, też wylądował statusem w Iławie. No w każdym razie mieszka sobie w tej Iławie. Chyba wielkiej kariery nie robi. No i mamy historię taką, że zdaje się, że już wsparty przez synka, który się właśnie dorobił tych milionów, kupuje tutaj pewien majątek. I to jest opisane tak troszkę mgliście. Ten pastor ma na imię Ernst w ogóle. Kupuje majątek, na który się składa karczma, sklep kolonialny i dużo ziemi nad dużym jeziorem. No nie wiem, ja tam tu wszystkiego o Iławie nie wiem, ale tam się składa na tą słynną karczmę Rotkruk, bo to jest jedyne miejsce, że jest i nad dużym jeziorem, i karczma, i sporo ziemi. Prawdopodobnie również w celach spekulacyjnych. I wtedy właśnie przyjeżdża tutaj Henryk. No ta wizyta jest ponoć udokumentowana w listach, który przyjechał przyjrzeć się, jak tatuś tymi pieniążkami zarządza. No to troszkę mój domysł, i zobaczył katastrofę generalnie. Majątek popadał w ruinę. Ten jego młodszy brat, który był przy ojcu, rzuca robotę, żeby ojcu pomagać, ale to nic nie daje. I troszkę się syn wtedy z ojcem pokłócił i na jakiś czas przestał go finansować. A już zupełnie przestał, kiedy ten Paul, bo tak miał na imię ten najmłodszy, popełnił samobójstwo tutaj. Popełnił samobójstwo, no znowu z miłości. Zakochał się, rodzice wybranki stwierdzili, że jest biedny, nie chcą gadać w ogóle, nie, tatuś nie pomógł. Braciszek chyba akurat był gdzie indziej, no i Paul popełnił samobójstwo, pewnie został w Iławie pochowany. Także syn najmłodszy samobójstwo, majątek się rozsypuje z tą karczmą, tatuś sprzedaje go w końcu i pod koniec lat 50. przenosi się jeszcze dalej w okolice Lubawy, tam jest taka miejscowość Omulle, do dzisiaj zresztą jest tam, z kolei tam sobie kupuje majątek. Cały czas z tą żoną i jej dziećmi. W tym momencie syn się włącza, chyba ta żona bardzo całej rodzince przeszkadzała, bo wywiera nacisk, zostaw ty ją, my cię sfinansujemy, bo ten Ernst już jest stary, to tak po 60 dobrze jest. Na zasadzie żonie zostawiamy ten majątek, ale ty się stamtąd zwiej. Na początku Ernst się zgodził, ale potem znowu coś odwinął, wraca do Iławy, kupuje sobie domek. Jesteśmy w roku 60. Ale faktycznie chyba zrywa z tą macochą naszego odkrywcy, bo ona tę Omulę ostatecznie przejmuje, a Ernst zostaje sam, no a że jest coraz starszy, to i niedołężny. No i w końcu musi się uśmiechnąć do tych córek, które kiedyś tam odstawił. Córki mieszkają w okolicach Ełku, no i to jest właściwie już koniec tej historii. Jest po 80, rok 62, wyjeżdża w okolice Ełku i tam najpierw przy jednej, potem przy drugiej córce ostatecznie umiera tam w tymże Ełku. No i to jest ta historia takiego naszego jednego z mieszkańców miasta nad jeziorakiem.
12: Mówił Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
13: Zmieniamy temat.
17: Dziś w przewodniku turystycznym kolejne miejsce, do którego powędrujemy, to Jezioro Czyste, zwane przez niektórych Głębokim. Jest to również bardzo ciekawe miejsce z punktu widzenia przyrodniczego. Możemy zaplanować sobie taką dłuższą wędrówkę w okolicach tego jeziora. Jest to niesamowite miejsce, charakteryzuje się niezwykle czystą wodą, ma niewielką plażę, oczywiście łagodne zejście, ale tak naprawdę jest tam cisza i spokój. Jezioro znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Możemy tam dotrzeć jadąc samochodem w kierunku Lubawy. Po 5 kilometrach skręcamy w lewo, w stronę Smolnik, dojeżdżamy do parkingu, zostawiamy samochód i dalej już kilka kilometrów wędrujemy drogą leśną do samego jeziora. Możemy dotrzeć tam również rowerem, wyjeżdżając z Iławy ulicą Wojska Polskiego, a następnie przy torach wzdłuż lasu drogą polną. Jest też droga trochę mi znana z Iławy, z osiedla lubawskiego. Wędrujemy pieszo, lasem, docieramy do przejazdu kolejowego, następnie kierujemy się drogą polną do tej fantastycznej krainy przyrody. Po drodze możemy spotkać, zwłaszcza od strony osiedla Lubawskiego, fortyfikacji z okresu II wojny światowej. Jest też kilka pomników przyrody. Są fantastyczne zwierzęta. Możemy je obserwować w czasie naszej wędrówki. Proponuję wybrać się na taką całodniową wycieczkę w te rejony. Jest tam też sporo innych akwenów. Można dotrzeć do Katarzynek, można też znaleźć się na niewielkich odcinkach wodnych, które łączą się ze sobą różnego rodzaju kanałami, bądź też ciekami wodnymi. Warto zabrać ze sobą mapę, można się tam pogubić. Warto dodać, że w latach 80. można było właściwie dojechać tam tylko rowerem. Nadal nie jest to miejsce powszechnie znane, dlatego ma swój niezwykły urok. Przede wszystkim, raz jeszcze warto to podkreślić, jest tam naprawdę klimatyczna, czysta woda. W pobliżu znajduje się wieża obserwacyjna, idealne miejsce dla fotografików, a także dla tych, którzy chcieliby lornetką poobserwować okoliczny las. Można tam też oczywiście rozbić obozowisko. Jest to ciekawy las, jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie powiatu iwowskiego. Obszar tego lasu jest naprawdę imponujący. Miłośnicy przyrody muszą również uważać na ataki niektórych pasożytów. W lasach pojawiają się od czasu do czasu kleszcze. Wielkość tego lasu, który rozpoczyna się już kilka kilometrów za Iławą, jest naprawdę imponujący. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie miejsca w lesie pod Iławą są dostępne dla ludzi. Mówi Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
18: Jest jeden warunek, są powierzchnie, które są oznakowane, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu. To są powierzchnie, gdzie prowadzone są jakieś prace leśne, albo to są powierzchnie, na których obowiązuje zakaz wstępu ze względu na ostoje dzikich zwierząt. I tam po prostu nie wchodzimy.
17: Mówił Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
17: Dominik Jaskulski. Będą miliony na nowe inwestycje w powiecie iławskim. Powiemy również o drugiej edycji znanego festiwalu oraz o powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. A zaczynamy od kluczowych projektów. Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Chciałbym zapytać oczywiście o inwestycje, bo to zdaje się w tym roku jest duży, że tak powiem, zasób pracy.
19: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, ten rok, tak jak również i poprzedni, w budżecie powiatu iławskiego ważnym, dominującym punktem jest odnowa i budowa dróg powiatowych, ale wiem, że dużym zainteresowaniem cieszy się również i często spotykam się z tym pytaniem skrzyżowanie drogi 536 drogi wojewódzkiej z drogą numer 15 w miejscowości Sampława. Tam planowana jest inwestycja, realizowana będzie ona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale samorządów. Montaż finansowy będzie wyglądał tak, że Generalna Dyrekcja przeznaczy 35% kosztów, 35% będzie pochodziło z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, a pozostałe brakujące 30% zobowiązały się samorządy, samorząd gminy wiejskiej Lubawa i samorząd powiatowy partycypować w tych kosztach tej wysokości. Szacowany koszt inwestycji to 8 milionów złotych.
17: Inwestycja oczekiwana od wielu, wielu, wielu lat. Oprócz tej konkretnej realizacji są też w planach inne inwestycje drogowe, bardzo ważne i przecież od jakiegoś czasu mocno zapowiadane.
19: W tym roku planujemy jeszcze, Rada Powiatu wyraziła zgodę na przeznaczenie środków przebudowy drogi powiatowej z Iławy w kierunku Radomna. Jest to, myślę, oczekiwana przez mieszkańców informacja i realizacja. Koszt około 5 milionów złotych w tym roku zostanie jeszcze zrealizowana. Poza tym, jeżeli jesteśmy z tej strony powiatu iławskiego, wspólnie z powiatem nowomiejskim, gminą Bratian i gminą wiejską Lubawa realizujemy fragment drogi powiatowej w kierunku drogi numer 15 od miejscowości Pustki.
17: No właśnie, skoro jesteśmy już tak, a przynajmniej byliśmy chwilę w zalewie, w okolicach powiedzmy, to chciałem zapytać, bo z tego co słyszymy, to już są mocne plany, żeby zbudować w zalewie obwodnicę tego miasta. To jest bardzo ciekawa inwestycja i pewnie bardzo droga.
19: Całe szczęście nie spadnie ona na kark lokalnych samorządów. Jest to inwestycja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, który już przeznaczył środki, zabezpieczył środki na realizację obwodnicy zalewa. Myślę, że wyczekiwana przez mieszkańców, również osoby, które tranzytem przejeżdżają przez okolice zalewa. Również w gminie Służ Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje remont. Obie te inwestycje opiewają na zawrotne kwoty, bo są to kwoty około 150 i więcej milionów złotych. Jak państwo wiecie doskonale, bo to już się przewijało w informacjach medialnych, również również planowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowa kolizji kolejowej z drogą wojewódzką ulicą Wyszyńskiego w mieście. To również już niebawem wejdzie w etap realizacji, bo zabezpieczone jest finansowanie. A jeżeli byliśmy już przy zalewie, to Zarząd Dróg Powiatowych, Samorząd Powiatu Iławskiego w tym roku również na terenie tej gminy dokonał modernizacji drogi powiatowej od zalewa w kierunku Dobrzyk. Około 3-kilometrowy odcinek drogi został wyremontowany. Notabene odbywa się odbiór techniczny tego odcinka. W tej chwili pracujemy jeszcze również nad modernizacją odcinka dróg powiatowych w kilku miejscach, jak Państwo doskonale wiecie, bo wiąże się to niestety również z utrudnieniami. Droga od Wikielca w kierunku Wonnej cały czas jest przebudowywana wraz ze ścieżką rowerową. Ta przebudowa potrwa zapewne do końca roku. Mam nadzieję, że w tym roku zdążymy zamknąć tą inwestycję. Tak jak wspomniałem wcześniej, Katarzynki oczekiwane, wyczekiwane również w tym roku doczekają się realizacji. W tej chwili również trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości Goryń. Tam mieliśmy problem z wodą deszczową i nawierzchnią, która została zdegradowana, zostanie to poprawione. Rozpoczęły się już prace wykonawcze na odcinku do Pikusa od Frednowy. Także dużo dzieje się. W trakcie roku nigdy nie zdarzyło się tak, żeby Rada Powiatu zdecydowała się wyasygnować dodatkowe środki poza tymi zaplanowanymi w budżecie w wysokości chyba około 15 milionów złotych dodatkowych środków przeznaczyliśmy w trakcie roku. Korzystając z tego, że pomimo szalejących cen ropy i no drogiej po prostu ropy na giełdach światowych, cena asfaltów i wykonawstwa jest nadal korzystna i chcemy ten moment jak najskuteczniej wykorzystać.
17: To przede wszystkim oczywiście przedsiębiorczo, ale też jakby chciałem zapytać o to, co już udało się zrobić, bo jednak to pomieszczenie po zespole placówek szkolno-wychowawczych też już nabiera innego wyrazu, ale też macie takie drobne nawet inwestycje związane oczywiście ze szkolnictwem, z takimi rzeczami dodatkowymi. To pewnie też absorbuje mnóstwo czasu i też są na to, wiem, pozyskiwane środki.
19: Staramy się korzystać zawsze ze środków zewnętrznych, gdzie jest tylko to możliwe. Niestety są również takie inwestycje, w przypadku których pozyskanie środków zewnętrznych jest niemożliwe. Wtedy sięgamy głębiej do budżetu powiatu iławskiego. Staramy się realizować jak najwięcej inwestycji. Skoncentrowałem się wcześniej na inwestycjach drogowych. Niemniej jednak inwestycje w oświatę są od wielu lat priorytetem powiatu iławskiego. Z tego powodu jestem dumny, że jednostki oświatowe w powiecie iławskim wyglądają bardzo dobrze. Wydaje mi się, że są jeszcze potrzeby, aby dofinansować poszczególne szkoły w jakichś tam zakresach. Niemniej jednak co do całokształtu wygląda to bardzo dobrze. Troszeczkę gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej. Niemniej jednak tutaj również rozpoczęliśmy pracę. W tej chwili trwają prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Lubawie i mam nadzieję, że efekt końcowy, który osiągniemy, będzie zadowalający dla mieszkańców tych placówek.
17: Na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o taką sztandarową już imprezę, bo to drugi raz. Mieszkańcy różnych właściwie miejscowości mogli zebrać się w takim centralnym miejscu. Była to impreza powiatu, letnia, fantastyczna, skupiająca uwagę wielu też turystów. No właśnie, jakby pan się mógł odnieść do tego i może raz jeszcze przypomnijmy, jakie to jest hasło przewodnie tego festiwalu.
19: Po raz drugi odbyła się panorama powiatu iławskiego, tacy jesteśmy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ci, którzy byli, podobało im się, jak to wypadło, jak zostało zorganizowane. My cały czas się uczymy tego typu imprez. Rok temu odbyła się pierwsza edycja, która miała swoje miejsce w Siemianach. W tym roku gościliśmy w Suszu. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli z nami, że pojawili się. Mam nadzieję, że poznali specyfikę innych gmin naszego powiatu. Dziękuję przede wszystkim zespołom i samorządom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że była to fajna impreza, że wniosła troszeczkę rozrywki i radości do Państwa życia. Na tę chwilę jestem przekonany, że będziemy kontynuowali to w kolejnych gminach. Chcielibyśmy docelowo, żeby w każdej gminie taka impreza się odbyła i żeby przybliżyć kulturę i zwyczaje, które panują w innych gminach, tym, w których się to odbywa.
17: Myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy wracać, tym bardziej pewnie w kontekście inwestycji, a na dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu Iławskiego.
13: Zmieniamy temat.
17: Powiemy teraz o nowej powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. Pisarka zdobyła podwójne wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, Nagrodę Główną i Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru. Jest już na rynku twoja nowa książka, choć wszyscy przyzwyczailiśmy się do rdzenia. Nie można się oderwać od tej powieści. A co byś mogła powiedzieć o twojej najnowszej publikacji?
20: Tytuł tej nowej powieści to Chłód. Trzeba troszeczkę wrócić nastroje do zimy, ponieważ akcja rozgrywa się właśnie w zimie i tym razem zabieram moich czytelników do Pasymia i do Rudzisk Pasymskich, czyli takich miejscowości położonych blisko Olsztyna, które odkryłam właściwie, kiedy pisałam powieść Rdzeń. A stało się to w ten sposób, że napisałam do pewnego pana, który zajmuje się taką eksploracją starych przestrzeni,

0: Kiedy pierwszy raz pojechałam do Rutki, to przy wejściu na Wielkim Placu leżała czaszka zwierzęcia i sobie pomyślałam, kurczę, to, że ja sobie wymyśliłam, że tutaj dojdzie do zbrodni, to jest cud, że jeszcze do tego nie doszło w realu, bo miejsce jest naprawdę takie bardzo straszne. Jest mnóstwo pokoi opuszczonych, widać, że przychodzą tam ludzie i to w różnych celach, nie tylko turystycznych. Zresztą dotarłam do organizacji, która tym ośrodkiem teraz zarządza i organizowane tam są szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, antyterrorystów i psów policyjnych. No więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wielki jest to ośrodek i jakie właśnie stwarza możliwości, nawet szkoleniowe. Więc ja uznałam, że on musi stać się sercem tej opowieści. Natomiast zobaczyłam po raz pierwszy ten ośrodek właśnie opuszczony, a później dotarłam do ludzi, którzy w tym ośrodku pracowali. No i to trochę zmieniło moje postrzeganie tego miejsca, bo nagle okazało się, że te opuszczone, straszne mury to jest miejsce, z którym też wiele osób ma bardzo dużo pięknych wspomnień, że tam rodziły się pierwsze miłości, ludzie zawierali związki małżeńskie, mieszkali, bo wtedy były takie kwatery pracownicze, oni dopóki nie urodziły się dzieci, mogli tam mieszkać na miejscu. I poznałam ten ośrodek oczami właśnie osób, które po prostu go kochały. I dlatego część akcji Chłodu umieściłam właśnie w latach 90., kiedy ten ośrodek miał jeszcze szansę, żeby istnieć. No ale co się tam wydarzyło i czy się udało, no to już Państwo będą musieli dowiedzieć się z lektury. Poruszam w tej powieści bardzo wiele takich tematów, które są związane z tytułem, bo ja zawsze zaczynam książkę od wymyślenia tytułu, piszę go dużymi literami na pierwszej stronie i ten tytuł jest dla mnie takim drogowskazem. Tutaj chłód to dla mnie synonim obojętności i każdy z bohaterów mojej powieści jest dotknięty tym chłodem, ale w innym stopniu. I więc myślę sobie, że dla czytelnika to też może być takie ciekawe, żeby podążać tropem tego tytułu i zobaczyć, jak on się objawia i w jaki sposób wybrzmiewa.
1: A więc zachęcamy. Chciałbym z tobą porozmawiać jeszcze o twoich wcześniejszych publikacjach i właściwie tych też związanych z nagrodą, o której pewnie za chwilę też powiemy. W ogóle jak to się zaczęło, że postanowiłaś pisać, bo to jest trudny warsztat, przede wszystkim wiele poświęceń pewnie też przy okazji, jest to niecodzienna praca, no i myślę, że warto teraz powiedzieć o tym.
0: W tym roku zostałam poproszona, żeby zostać trenerem na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu i tak też w ogóle od uczestnictwa w takich warsztatach zaczęła się moja przygoda pisarska i przygoda z kryminałem tak naprawdę, ponieważ Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu organizuje taki konkurs na opowiadanie kryminalne. Nagrodą jest pobyt we Wrocławiu i udział w warsztatach, które prowadzą znani pisarze. Ja wzięłam dwukrotnie udział w takich warsztatach, raz prowadził je Robert Małecki, za drugim razem Zygmunt Miłoszewski i po udziale w takich warsztatach napisałam swój debiut. Uważam, że to jest świetny start, że jest to taka okazja, żeby porozmawiać z pisarzami, dowiedzieć się, jakie popełniamy błędy, bo tam są oceniane te opowiadania, ale też poznać w ogóle trochę takie pisanie właśnie od kuchni i poznać ludzi, którzy podobnie do nas chcą debiutować na rynku kryminalnym. Może tutaj też przejdziemy właśnie do nagrodzonej powieści, o której wspomnieliśmy, bo tą powieścią jest właśnie Szept, którego akcja rozgrywa się tu w Iławie. Część akcji jest osadzona na Wielkiej Żuławie i jest to taka powieść, no właśnie, której znowu ten tytuł mocno wybrzmiewa, bo jest to opowieść o tym, że czasem szept jest najgłośniejszym wołaniem o pomoc. Tutaj najważniejsza jest ta zagadka, prawda? A kiedy ja powiem za dużo, to odbiorę Państwu przyjemność czytania. Mogę tylko powiedzieć, że ta powieść zdobyła nagrodę czytelników oraz jury, więc została podwójnie doceniona i mam nadzieję, że to Państwa zachęci, ponieważ to jest powieść, która mówi o osobach wykluczonych społecznie, osobach niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały skrzywdzone przez świat, ale też występuje tam para bardzo nietypowych bohaterów, bo jest policjantka i jest kapelan więzienny. Więc jest to taka dosyć ciekawa para, która też ma wspólną przeszłość, więc zachęcam.
1: Tak przed spotkaniem jeszcze słyszeliśmy, że chyba przymierzasz się do kolejnej pracy. Ja mam wrażenie, że po prostu musisz ciągle pisać.
0: To jest prawda, ale tak naprawdę sam proces pisania jest krótszy niż myślenie opowieści. Chyba nie byłabym w stanie nigdy skrócić tego procesu do mniej niż 6 miesięcy.
1: Chciałbym jeszcze raz wrócić trochę do tej nagrody, bo musiała być wyjątkowa chwila w twoim życiu. To jest chyba takie spełnienie marzeń dla pisarza, który jest w ten sposób doceniony. No właśnie, jak ty to odbierasz? To dało taką siłę napędu?
0: Na pewno jakoś bardzo moje życie się nie zmieniło. Nadal jestem tą samą osobą i tak samo ciężko muszę pracować. Natomiast myślę sobie, że dało mi taką pewność i wiarę we własne, powiedzmy, artystyczne wybory, że jestem na dobrej ścieżce.

0: ścieżce, bo przyznam szczerze, że moje kryminały troszkę różnią się może od większości kryminałów na rynku, to znaczy bardzo mocno stawiam w nich na emocje, to jest taka powieść, w której jest duża doza obyczajowości, ale też wątków społecznych i ja się obawiałam, jak to zostanie przyjęte przez czytelników, czy mamy taką przestrzeń w Polsce dla takich książek. No i okazało się, że tak, że mamy, że ludzie chcą czytać takie powieści i że zostają one zauważone, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i właśnie taka pewność, że jestem na właściwej ścieżce i żeby z niej po prostu nie schodzić.
1: Mówiła Weronika Matnia, Iławska pisarka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Wracamy do bardzo ważnego projektu drogowego. Niedaleko Szeplerzyzny powstanie trzeci zjazd z planowanej w powiecie iławskim drogi ekspresowej S5. Decyzja w tej sprawie zapadła już w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Wcześniej projekt zakładał budowę jedynie dwóch takich odcinków we Franciszkowie i niedaleko Dziarn. Dodatkowo tereny znajdujące się w pobliżu planowanej drogi zyskają wkrótce potencjał inwestycyjny. O prawidłowym przebiegu i o wszystkich okolicznościach związanych oczywiście z powstawaniem tego projektu mówi Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Jest pan od samego właściwie początku mocno zaangażowany w rozwój planowania tej inwestycji. Dodatkowo gmina jest odpowiednio zabezpieczona, bo posiada teren na inwestycje przy planowanych odcinkach tej drogi. Myślę, że to dobra okazja, by wszystko wytłumaczyć, bo temat wzbudza emocje. A niektórzy politycy już trochę zaczęli przypisywać sobie pewne zmiany, na które wydaje się, że już zdecydowana jest administracja rządowa. Raz jeszcze zapraszam na kolejny odcinek programu, a teraz Krzysztof Harmaciński o gigantycznej inwestycji, ale wcześniej trochę wyjaśnień.
3: Chciałbym tu zaprezentować stanowisko gminy Iława w sprawie S5, tej drogi szybkiego ruchu. Jakie to były kolejne rzeczy, jak to powstawało w kontekście przyjęcia wariantu na terenie gminy Iława. Od początku wiedzieliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, jak i również projektant tych wariantów i koncepcji Trakt Katowice przedstawił w ubiegłym roku warianty, które będą brane pod uwagę w realizacji ewentualnie docelowej przebiegu drogi S5. Zostały nam przedstawione trzy warianty, wariant W1, wariant W2 i wariant W3. Dwa warianty z tego, wariant W1 i wariant W3, przebiegał przez teren gminy Iława, natomiast wariant W2 przebiegał już poza gminą Iława, czyli dotyczyło to gminy Lubawa, jak i również Nowego Miasta. Oczywiście stanowisko od początku gmina wiejska Iława przedstawiała, że dla nas najkorzystniejszym wariantem, patrząc z punktu widzenia przebiegu i też to, co się zadzieje na terenie gminy Iława w stosunku do naszych mieszkańców, jest wariant W3 i ten wariant od początku przez nas był cały czas popierany. Oczywiście wskazywaliśmy tam również swoje uwagi co do ewentualnych jakichś tam minimalnych korekt na tym wariancie. No i w końcu w roku 2024 został nam przedstawiony ten wariant W3, ale już po modyfikacji, gdzie nam przedstawiono również wariant W4, całkowicie nowy wariant, który się składał z wariantu W1 i wariantu W3 w połączeniu dotyczący i gminy wiejskiej Iława, jak i później też i gminy Nowe Miasto Lubawskie i gminy Biskupiec. Oczywiście patrząc na ten wariant W4, widzieliśmy, że podobnie jak w wariancie W3 są węzły, które są na terenie gminy Iława, był to węzeł właśnie Iława, dotyczący Iławy Południe, jak i również węzeł dotyczący u nas Franciszkowa. Wiedzieliśmy, że gdzieś strona zachodnia jest oczywiście, gdzie nie ma węzła trzeciego, dlatego też wspólnie na początku z panem wójtem gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie podjęliśmy działania już w styczniu, kierując pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, oddział w Olsztynie, żeby wziąć pod uwagę utworzenie węzła trzeciego, węzła właśnie zachodniego, który miałby być w okolicach właśnie u nas miejscowości Szeplerzyzna lub na granicy z gminą wiejską oczywiście Nowe Miasto Lubawskie. My zdajemy sobie sprawę, że to też było jedno z lepszych tych rozwiązań dotyczących też i komunikacyjnie miasta Iława. I wiem, że tam też panowie burmistrzowie się zaangażowali w to, ale tutaj kwestie dotyczące już silnego naszego stanowiska, żeby jednak ten węzeł powstał, było to stanowisko, które również poparł bardzo mocno pan starosta powiatu iławskiego, pan Bartosz Bielawski, jak i również w to wszystko włączył nam się pan poseł Zbigniew Ziejewski, który organizował również spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, ale też i te spotkania, które oczywiście były organizowane tutaj na miejscu. Też argument, który został przedstawiony przez gminę Iława dotyczący tego węzła, to dotyczyło też między innymi wskazywanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej powstanie jednostki na kamionce wojskowej. My ją wskazaliśmy również jako argumentem, że docelowo ta jednostka musi mieć połączenie w układzie drogi krajowej nr 16, a docelowo właśnie ze Spiątką. I też ten argument ze strony gminy wiejskiej Iława był przedstawiany. Oczywiście wiadomo, że najbardziej wariant, który był popierany, był przez miasto Iława i władze miasta Iława, był wariant W1, który niejako miał spełniać obwodnicę miasta Iławy, a był on najniekorzystniejszy dla nas, podkreślam, z punktu widzenia gminy Iława i mieszkańców. Dlatego, że ze strony zachodniej przecinał mi miejscowości Wikielec, Stradomno, Laseczno, po części Gulb, no i później też już gmina Kisielice, gdzie też tam wiele gospodarstw by miało być również okrojone. My uważaliśmy, że w ogóle Spiątka to nie jest to droga, która ma być obwodnicą jakiegokolwiek miasta. Obwodnice miasta buduje się całkowicie oddzielnie. I tutaj dlatego nie popieraliśmy w ogóle tego wariantu W1. W kwestii już później działań, które podejmowaliśmy wspólnie, dotyczące, żeby jednak ten węzeł trzeci, ten zachodni, powstał na terenie gminy Iława, było też zorganizowanie przeze mnie 2 czerwca wspólnego spotkania, na którym wziął udział pan poseł Zbigniew Ziejewski, pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, pan wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie. Również w tym spotkaniu brał udział pan burmistrz wraz ze swoim zastępcą miasta Iławy. No i oczywiście ja brałem jako wójt gminy Iławy. Tam wyraźnie zostało przedstawione przeze mnie stanowisko gminy wiejskiej Iława, jak i stanowisko również powiatu iławskiego, gdzie wiedzieliśmy, że ten węzeł, jeżeli ma tam powstać, musi być połączony z drogą powiatową od Iławy w kierunku Jamielnika, bo tam przebiega w pobliżu tam właśnie ta droga S5. I takie stanowisko też zostało przyjęte przez nas wspólnie. Powiedzieliśmy, że w miesiącu lipcu odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, które organizował pan poseł Ziejewski, któremu bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie działania, które podejmował razem z nami. No i oczywiście ustaliliśmy stanowisko, że musimy już mówić jednym głosem. Tu nie ma, że ktoś tam był lepszy czy gorszy, czy kogoś parytety zostały przyjęte, czy ktoś mówi, że postulat złożył i on tutaj załatwił przebieg tej drogi z piątki właśnie w ten sposób, czy też ten węzeł trzeci. No wiemy, że ten węzeł trzeci jest na terenie gminy Iława i tutaj powiatu też iławskiego, na granicy też z gminą Nowe Miasto Lubawskie i konkretnie przecież też musiały zapaść decyzje, że my popieramy wspólnie, łącznie ze starostą powiatu iławskiego, bo zjazd miał się odbyć na drogę powiatową. I też dalsza konsekwencja łączenia później z drogi powiatowej w kierunku drogi S16, czyli tej szesnastki, która biegnie od Grudziądza do Iławy. Tam też od razu te rozmowy prowadziliśmy, żeby dotarła ta droga aż do drogi numer 16, która musi odblokować nam też tu kwestie strony zachodniej powiatu iławskiego, czy zachodnio-południowej powiatu iławskiego w tym całym transporcie. Wiemy również, że przy tej okazji wcześniej były prowadzone już rozmowy dotyczące wiaduktu drogowego na przejeździe kolejowym Iława-Grudziądz, bo wiemy, że na dzień dzisiejszy są tam rogatki i tam jest problem niesamowity transportowy, gdzie wcześniej już i pan poseł Zbigniew Ziejewski, wtedy jeszcze obecny pan wiceminister aktywów państwowych, jak i również pan starosta i moja osoba, włączyliśmy się bardzo mocno w to, żeby taki wiadukt powstał. I teraz też przy już realizacji projektu dotyczącego S5, to również było brane pod uwagę, żeby to połączenie było. Żeby od strony zachodniej powiatu iławskiego czy zachodnio-południowej można było wjechać również na S5 ze strony drogi numer 16. Co też jest konsekwencją dalszego działania. Bo później też nastąpi, jeżeli dojdzie do skutku wybudowanie jednostki wojskowej w Kamionce, musi być połączenie jednostki z drogą S16 czy z 16. I tutaj też te argumenty były stawiane ze strony mojej, że wtedy to będzie rozwiązanie idealne dla też komunikacji tej jednostki.
1: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia. Naszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. A w programie mówimy o planach związanych z budową drogi ekspresowej S5. Poznaliśmy już proces wyłonienia pewnego kształtu tej trasy, ale wiem, że w tej sprawie doszło też do kolejnego spotkania w Warszawie.
3: Byliśmy na spotkaniu już w Ministerstwie Infrastruktury. Przedstawiliśmy swoje stanowiska tutaj jednoznacznie, mówiąc o tym, że mamy to wypracowane, zresztą to potwierdził też i dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Olsztynie, że wcześniej już właśnie i gmina Nowe Miasto, gmina Iława wnioskowali o to, żeby taki węzeł powstał trzeci zachodni na terenie tutaj przebiegu tej S5. O tym potwierdził. Mówił też o tym, że wpłynęły stosowne wnioski ze strony obydwu gmin, no i oczywiście też i poparcie ze strony starosty powiatu iławskiego. Taka jest geneza, proszę Państwa, powstania w ogóle przebiegu wariantu W4, geneza, do której doszliśmy wspólnie tutaj z panem starostą i z wójtem Nowego Miasta i oczywiście przy współpracy z panem posłem Zbigniewem Ziejewskim, gdzie zaakceptowano również docelowo powstanie właśnie węzła trzeciego na terenie przebiegu przez gminę Iława. No i myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, która rozwiąże nam bardzo mocno sprawy związane komunikacyjnie. Ja oczywiście dziękuję bardzo po części, że udział w tym wszystkim wziął pan burmistrz i jego zastępca, bo każdy samorząd powinien się nawzajem oczywiście wspierać, ale też ja nigdy nie wchodzę w tereny, kto ma w swoim obszarze zarządzania, bo wyraźnie widać, że to jest na terenie gminy wiejskiej Iława. Gminy Wiejskiej Iława, a przecież wiemy, że gospodarzem no jest wójt, jak i również Rada Gminy i my tutaj podejmujemy konkretne decyzje. Dobrze się stało, że jest to zaakceptowane, dlatego że to też będzie rozwiązanie komunikacyjne w stosunku do miasta Iławy, ale przede wszystkim do tej części mieszkańców z tej strony powiatu iławskiego. No i myślę, że to do końca zostanie już w sposób ostateczny załatwiony. Dzisiaj wiemy, że wariant W4 jest zaakceptowany, że już teraz podejmowane są decyzje dotyczące podjęcia już decyzji środowiskowych. Tutaj raport oddziaływania na środowisko, czyli idziemy w dalszym ciągu już do celowego opracowania właśnie dokumentacji co do przebiegu S5 przez teren gminy Iława. I ja się z tego cieszę i myślę, że też wszyscy dookoła, bo wiemy, że wspólne działanie tylko pomaga, a nie decyduje o jakichś innych rozwiązaniach. Mam nadzieję, że też dla mieszkańców miasta Iławy jest to rozwiązanie też bardzo dobre, chociaż uważam, że docelowo powinno myśleć się też o obwodnicy miasta Iławy, żeby rozwiązać komunikacyjnie problem komunikacji na terenie miasta Iławy, bo ten problem występuje już od wielu lat i na pewno tutaj też trzeba wspólne działania podejmować w kontekście i dokończenia budowy wiaduktu drogowego na przejeździe kolejowym Iława-Grudziądz, konkretnie pod Stradomnem, jak i również powinny być podjęte działania konkretne, wybudowania również czy wiaduktu, czy tunelu na ulicy Wyszyńskiego w Iławie, bo tutaj też jest ta potrzeba bardzo konieczna, a raczej jakoś się o tym mało mówi.
1: To tyle, jeśli chodzi o plany budowy drogi ekspresowej S5 w powiecie iławskim. Moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szykujemy skok.
5: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
6: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
7: dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
8: Świat Ciebie potrzebuje.
7: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: O reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
14: Dominik Jaskulski.
15: To warto wiedzieć.
14: Do końca roku w Iławie powstanie specjalny magazyn obrony cywilnej. Miasto kupi kolejny sprzęt, który wykorzysta w sytuacjach kryzysowych. W tej odsłonie programu zaczynamy jednak od promocji miejskiej.
16: Moim i waszym gościem jest Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej. Chciałbym, żebyś podsumowała sezon, bo był bardzo intensywny i przede wszystkim oczywiście bardzo wymagający, pewnie też kondycyjnie, bo widziałem, że byłaś w 10 miejscach jednocześnie. Może zacznijmy od tego początku, od telewizji, która tutaj przyjechała i zrobiła naprawdę świetną robotę, ale żeby tak się stało, oni musieli mieć wyznaczone fragmenty miasta, specyfikę miejsc, ludzi, przede wszystkim tematów, które można poruszyć w kontekście zapraszania tutaj ludzi z południa Polski na turystyczną przygodę.
17: Tak, to były 4 dni wyjęte z życia, mojego życia. Oczywiście to wszystko było poprzedzone długimi rozmyśleniami na temat, co najpiękniejszego z Iławy możemy pokazać innym, żeby przyciągnąć ich do Iławy. No i powstał scenariusz, to było 10 wejść po 10 minut na żywo, oprócz tego równolegle były nagrywane filmiki na social media i jakby wszystkie te programy, które były zrealizowane, są również do obejrzenia na YouTubie, więc one cały czas pracują. No, ale to było wyzwanie, dlatego że trzeba było dopasować się też godzinowo do wejść na żywo. Nie wszystkim wszystko pasowało, ale oczywiście musieliśmy to jakoś skoordynować tak, żeby to miało ręce i nogi. Pokazaliśmy Iławę z każdej, myślę, że ciekawej strony, i sportowej, i kulturalnej, i tej przyrodniczej. Cały dzień poświęciliśmy tak zwanym nagrywkom, czyli pokazaniu ludziom miejsc w Iławie najpiękniejszych. Nagrywki były realizowane w przeciągu kilku godzin w ciągu dnia. Na szczęście dopisała nam pogoda, która sprzyjała, że tak powiem, tym działaniom. Jeśli chodzi o wejścia, to byli to ludzie zarówno z branży turystycznej, ludzie, którzy są świetnymi ambasadorami naszego miasta. Między innymi byli to przedstawiciele Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Smoczych Łodzi, Wiru Iławskiego. Byli też przedstawiciele Iławskiego Centrum Kultury, Centrum Sportu, a także pasjonaci. Pasjonaci tacy jak na przykład pani Ewa Michałowska ze swoją fundacją, która zebrała ogrom chętnych ludzi, którzy tak naprawdę bezinteresownie przyszli, żeby się zaprezentować i pokazać Iławę światu. Była też Agata Tesław, która przepięknie oprawiła swoją grą na handpenie wejście na żywo. No i Agata Topolewska, która oczywiście namalowała piękny obraz w międzyczasie. Była pani Mirka Senkowska ze swoimi kajakami, która zachęcała do wypływania z Iławskiej Wenecji na jeziorek. Byli też historycy, tacy jak na przykład Tomek Skrzypkiec, który świetnie opowiedział o Iławskiej kolei, o historii dworca, który jednak jest jednym z piękniejszych zabytków w mieście. Także każdy dał z siebie to, co mógł dać najlepszego.
16: No właśnie, Tomasz Skrzypiec pięknie mówił o historii i też polecamy programy, które z nim nagraliśmy. Te niezwykłe osoby, które wymieniałaś, stanowiły taki klucz, po którym można było pospacerować i zahaczając właśnie o piękne miejsce w Iławie. Takim uwieńczeniem tych działań i nie tylko oczywiście tych, ale właściwie była też okazja do tego, żeby pokazać się z innej strony. Była też Wyspa Młyńska. Mieliście tam zaplanowane różne działania. Jak to wyglądało? Właśnie jakbyś mogła cofnąć się w czasie?
17: Równolegle do wejścia telewizji na żywo z Iławy mieliśmy również iławski rajd pomarańczowy, który zawsze kończy się na Wyspie Młyńskiej i podczas tego wejścia chcieliśmy pokazać tą integrację mieszkańców, tą fantastyczną atmosferę, tą radość, która tam panowała, ale chcieliśmy też zaprosić ich do obejrzenia pana Łukasza Schaba, który mówił o dostępności Iławy dla osób z niepełnosprawnością i oczywiście naszą nieocenioną Magdę Rudnicką, która opowiadała o fantastycznej faunie i florze naszego miasta. Myślę, że to było jedno z lepszych wejść na żywo, jeśli chodzi o te wszystkie nagrywki, dlatego że pokazała tą radość bycia razem i to piękno otaczającej nas dzikiej przyrody, którą chcieliśmy, że tak powiem, zaprezentować innym.
16: Oczywiście były wyciągane organizmy i też jakieś rośliny z rzeki Iławka. Można było to zobaczyć na własne oczy. Oprócz tego były harcerskie akcenty, była pieczona kiełbasa, była woda w końcu nasza iławska z butelkami, no i przede wszystkim radość, o której wspominasz i naprawdę było mnóstwo ciekawych rzeczy. W ogóle samo miejsce jest fantastyczne do tego, żeby organizować takie imprezy. Chciałem jeszcze dopytać oczywiście o tą Wyspę Młyńską, bo te działania były naprawdę ciekawe i zresztą to nie jedyne, które organizujecie w tym miejscu. Może warto wrócić do tej historii.
17: Co roku na zakończenie rajdu pomarańczowego stało się już tradycją, że organizujemy piknik ekologiczny na Wyspie Młyńskiej i zapraszamy do tego pikniku różnych ciekawych gości i wystawców. Między innymi co roku zawsze są z nami Iławski Sanepid, Nadleśnictwo Iława, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, ale są też na przykład jest Fundacja Dzika Iława. W tym roku również była Prasieka Truszczyńscy, którzy sami zgłosili się do tego, żeby wziąć udział w tym już myślę, że dosyć rozpoznawalnym przedsięwzięciu. Oprócz tego, tak jak w zeszłym roku, w tym roku również Koma przyjechała ze swoją nowiutką śmieciarką, do której można było wejść. Był też Związek Gmin Czyste Środowisko, którzy jakby co roku reprezentują tutaj region i uczą, jak segregować śmieci. Również nasi iławscy urzędnicy byli z programem Czyste Powietrze, ale jak zwykle co roku iławska kranówka bije rekordy popularności, szczególnie jeśli chodzi o ekologiczne butelki, które są rozdawane podczas tego pikniku. No i oczywiście niezastąpieni harcerze, którzy zawsze, co roku dbają o to, żeby była świetna organizacja, o ognisko, o dobrą atmosferę. Pan Maciej, który gra co roku na gitarze i naprawdę nadaje temu wydarzeniu taki rodzinny charakter, takiego spotkania przy ognisku. Myślę, że coraz więcej odbiorców, na szczęście, z roku na rok ich przybywa. I będziemy kontynuować tą tradycję, tym bardziej, że mamy takie plany na przyszły rok. Na razie nie zdradzimy daty, powiemy tylko, że to będzie oczywiście majowy termin, sobota. No i jeszcze najważniejsi dla nas, którzy zawsze dbają o to, żebyśmy mieli na czym zjeść i czym wytrzeć twarz, to jest poznańska firma, która ma oddział w Iławie, Polmak, którzy co roku, oprócz tego, że nas czymś zaskakują, bo był dinozaur, który spacerował po Wyspie Młyńskiej, były też warsztaty czerpania papieru, to jeszcze wspierają nas pod względem właśnie materiałów takich papierowych, które produkują.
16: Ta praca na pewno nie poszła na darmo, dlatego że bardzo dużo turystów zahaczało właśnie o te miejsca i przede wszystkim to była dobra okazja, żeby się zintegrować też społecznie. Zresztą po raz któryś wybrzmiewa bardzo mocno to hasło z waszej strony.
17: To była integracja, ale też pod względem artystycznym. Mieliśmy też różnego rodzaju właśnie warsztaty, jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty ekologiczne, więc są też stanowiska Sartu, który zawsze co roku ma coś ciekawego zaproponowania, takiego na przykład jak malowanie toreb, które ekologicznych skądinąd, które z zabieramy ze sobą do domu, albo już hitowe, że tak powiem, warsztaty malowania kamieni, które organizują warsztaty terapii zajęciowej. Także myślę, że co roku tych ciekawych stanowisk będzie jeszcze więcej. W tym roku również Matt Readers zaskoczył, dlatego że przynieśli ze sobą swoją drukarkę 3D i można było sobie wydrukować coś ekologicznego, związanego z przyrodą na miejscu. Także to było coś zupełnie innego niż zwykle.
16: Niesamowite wydarzenie. Natomiast oczywiście ciężka praca, to jest kolejny etap, myślę, w te wakacje bardzo mocno zrealizowany na plus. To wizyta oczywiście w Pradze.
17: W tym roku na zaproszenie Ambasady Polskiej w Pradze byliśmy reprezentować miasto Iławę wraz z Zachodnią Mazurską Lokalną Organizacją Turystyczną i Warmińską Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną. Byliśmy również z przedstawicielem Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Markiem Pawłowskim, bo żeby dostać się w ogóle jako wystawca na ten Dzień Polski w Pradze, to najpierw trzeba było wymyśleć coś ciekawego, dzięki czemu oni chcieli nas na tym wydarzeniu. Więc wymyśliliśmy, że popłyniemy tam łódką naszą iławską optymistką. Tak niedosłownie, ale ta łódka była z nami obecna na tym wydarzeniu. No i właśnie przedstawiciel Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Marek, pokazywał zarówno młodym, jak i starszym odwiedzającym, jak operować żaglami, jak wiązać węzły. Każdy, kto odwiedził nasze stanowisko, dostał od nas oprócz tego pakietu ulotek i informacji, również bransoletkę, ze sznurka, którą mógł, że tak powiem, sobie albo sam zawiązać, albo robił to właśnie dla niego przedstawiciel, pan Marek. Nasze stanowisko cieszyło się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że byliśmy pomiędzy Żywym Muzeum Piernika w Toruniu, a Fisekami z Naddunajca, więc byliśmy czymś bardzo egzotycznym, jeśli chodzi o wystawców.
16: I to chyba jest wspaniałe, że mogliśmy pokazać swoje niezwykle oryginalne walory turystyczne. No właśnie, bo jeśli chodzi o podróż w drugą stronę, jeśli iławianie by się zdecydowali na taki wyjazd właśnie do Pragi. Okazuje się, że teraz można to zrobić trochę łatwiej, bo zdaje się, że kolej to umożliwia.
17: Tak, mamy dokładnie bezpośrednie połączenia z Iławy do Pragi i to właśnie postanowiliśmy przekuć na zwiększoną promocję w Czechach. No i planujemy, zobaczymy jak wyjdzie, pojawić się tam też w przyszłym roku, ponieważ po ostatnim wydarzeniu dostaliśmy od razu zaproszenie na kolejne takie wydarzenie. Także bardzo nam miło z tego powodu.
16: Ciężka praca za wami, ale tak naprawdę jeszcze trochę tego czasu sezonowego zostało. Jakbyś mogła powiedzieć nam, jak wygląda teraz praca i kiedy przeskakujecie na ten tryb, powiedzmy, jesienno-zimowy.
17: Tryb jesienno-zimowy rozpoczyna się dla nas od 1 października. Do końca września pracujemy w trybie sezonowym, letnim. Co prawda z końcem sierpnia skończyły się codzienne wejścia na wieżę oraz wycieczki z przewodnikiem, no ale sezon nadal trwa. Co widać po ilości odwiedzi naszego biura? Przyjeżdżają do nas teraz rowerzyści, bardzo mocno zachwyceni iławskimi ścieżkami rowerowymi, a również szlakami, które są wokół jeziora Kajnie tylko. Przyjeżdżają grzybiarze, przyjeżdżają również studenci i emeryci, którzy przede wszystkim szukają tutaj spokoju, bo to jest taki termin, kiedy rzeczywiście już pomimo tego, że Iława nie jest zatłoczona w ciągu sezonu, przynajmniej tych turystów aż tak bardzo nie widać wszędzie, to teraz liczą na jeszcze większy spokój, którego szukają. Dziwić się, nie dziwić, rozumiem, że wszyscy, którzy żyją w wielkim pędzie, szukają oddechu i wytchnienia właśnie tutaj.
16: I zdaje się, że jeszcze wszystkie te miejsca turystyczne będą nadal czynne. Mowa tu oczywiście o ekomarinie, mowa też o ośrodkach wypoczynkowych. To wszystko jest jakby dalej dostępne dla tych ludzi?
17: Jeśli chodzi o ośrodki wypoczynkowe, to z tego co wiem, większość jakby działa normalnie. Niektóre kończą swoją pracę z końcem września, dlatego że są to nieogrzewane, na przykład pomieszczenia czy domki, ale część restauratorów również troszeczkę zmieniła tryb swojej pracy, bo wiadomo, że czas też odpocząć po tak intensywnym sezonie i niektórzy pracują po prostu tylko już weekendowo. Również nasz statek Ilawia do końca września pływa dla turystów, z wyjątkiem poniedziałku, akurat we wrześniu, ale wszystkie inne dni jak najbardziej możemy popłynąć naszym statkiem wokół Wyspy Wielkiej Żuław.
16: I tak wygląda lokalna turystyka. Na pewno jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo z pewnością macie plany, ale na razie to są kalkulacje kosztów pewnie i przygotowanie do nowego budżetu. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby szerzej o tym pomówić. A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej w Iławie. Dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
15: Zmieniamy temat.
16: Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Wiem, że Państwo bardzo mocną uwagę przywiązali do obrony cywilnej. W związku z tym pojawiło się dużo takich sensownych zakupów, które pozwolą na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować już nie tylko do wojny, ale też do typowych zagrożeń, które mogą nas spotkać.
0: Tak, faktycznie od wielu miesięcy wraz ze służbami pana wojewody przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Oby one oczywiście nie nastąpiły, ale przygotowani być musimy. Do końca roku w Iławie powstanie drugi magazyn obrony cywilnej, który będzie zlokalizowany w okolicach osiedla Piastowskiego. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu, który właśnie posiadamy, a który w tym momencie nie nadaje się do magazynowania takich rzeczy, ale pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy. Druga sprawa, bardzo ważna, o którą dopytują mieszkańcy naszego miasta, to jest kwestia schronów. Też przygotowujemy się do tego. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad opracowaniem dokumentacji, która pozwoli nam na wybudowanie hali sportowej na osiedlu Piastowskim, na tej działce, którą wiele lat temu kupiliśmy od prywatnej osoby. Co ciekawe, w tym momencie doprojektowujemy do tej sali sportowej schron, który będzie znajdował się pod tą salą i wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku będziemy posiadali już dokumentację zarówno na szkołę, czyli na to, co jest na zewnątrz, jak i na ten schron i w tym momencie ten schron projektujemy. Według tych założeń, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ten schron będzie miał około 600 miejsc dla naszych mieszkańców. Będzie to dosyć duża inwestycja, bo około 1300 metrów kwadratowych ten schron będzie posiadał. Będzie oczywiście oprócz miejsc schronienia także pomieszczenie dla medyków, także pomieszczenia dla osób chorych. Dodatkowo projektujemy tam magazyn żywności, co jest podstawą, oraz kuchnię, która będzie służyła do przygotowywania posiłków. Ale co ciekawe, żeby ten schron nie stał bezużyteczny, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności jego użycia, to w tym schronie projektujemy strzelnicę. Jedna strzelnica to będzie wirtualna na 4 tory, a druga strzelnica na 25 metrów z 12 torami i z tarczociągami. Czyli będą to takie obiekty, które w czasach pokoju będą mogły być wykorzystywane. To jest bardzo ważne, ponieważ ta narracja rządowa idzie w tym kierunku, żeby obiekty schronienia, obiekty w postaci schronów miały dwojakie wykorzystanie. Czy to parkingi podziemne, czy to sale gimnastyczne, czy to na przykład strzelnice. I my z takim projektem właśnie występujemy i taki projekt przygotowujemy, żeby też w ramach tego osiedla Piastowskiego, który nie posiada żadnej infrastruktury takiej sportowej, kulturalnej, żebyśmy mogli mieszkańcom oddać salę gimnastyczną wraz z dodatkowym zapleczem, czyli na przykład właśnie ze strzelnicami, z których będzie można w przeciągu tygodnia czy też weekendy po prostu korzystać.
16: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
16: Dominik Jaskulski.
15: Temat specjalny, tylko u nas. Historia, którą warto poznać.
16: Dziś zabieram Was na skwer Żeromskiego i osiedle mazurskie w Iławie. W ramach kolejnej części historii jednej ulicy znani regionaliści opowiedzą o nieistniejącej już wyspie, tajemniczym zdjęciu i tablicy na wieży kościelnej.
4: Witamy Was w niezmiennym składzie od 2014 roku, czyli jest Dariusz Paczkowski, jestem ja nazywam się Michał Młotek, ale współgospodarzem naszego dzisiejszego spotkania jest Fundacja Nurtownia, gospodarz willi przy ulicy Mazurskiej 2. To jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, już dzisiaj chcielibyśmy Wam zdradzić, że na pewno spotkamy się w tym roku na Wielkiej Żuławie. Na przełomie czerwca, lipca osoby, które jeszcze z nami nie były, albo te osoby, które już z nami były, a chciałyby wybrać się po raz kolejny, zapraszamy na spotkanie na wyspie. Śledźcie nasze media społecznościowe. Tam informacja o tym, gdzie, o której, którego dnia, o jakiej porze dnia się spotkamy, z pewnością będzie i z pewnością się pojawi. Wyobraźcie sobie, tak jeszcze tytułem wstępu, już widzę, że Darek się wyrywa, żeby coś powiedzieć, ale ja jeszcze powiem kilka rzeczy. To jest nasze trzecie spotkanie na Mazurskiej Chodkiewicza. Co prawda spotykamy się na skwerze Żeromskiego, no ale jesteśmy na tak zwanej Małej Żuławie, o której dzisiaj jeszcze, nie w Małym Sopocie, ale na Małej Żuławie. O Małej Żuławie i o Małym Sopocie dzisiaj trochę jeszcze Państwu powiemy i wyjaśnimy, skąd się to wzięło. Powiemy o tym, dlaczego z Dariuszem walczymy z dezinformacją. Ale do tego sobie dzisiaj jeszcze dojdziemy. Wynotowałem, słuchajcie, po raz pierwszy byliśmy w pierwszej edycji historii jednej ulicy tutaj. To był dokładnie 30 kwietnia 2016 roku, ponad 10 lat temu. Wyobraźcie sobie, że wtedy wykonaliśmy zdjęcie, pamiątkowe zdjęcie. Mówiliśmy, to będzie zdjęcie, które przejdzie do historii. I tak też się stało. Było to zdjęcie wszystkich uczestników. Pewnie było nas mniej niż wtedy, bo to były początki naszego cyklu. Jeszcze nie wszyscy wiedzieli, o co w historii jednej ulicy chodzi. Ale zrobiliśmy sobie zdjęcie pod kormoranem. A kto dzisiaj najlepiej o historii kormorana opowie? Dariusz. Jestem pewny, że tę historię ma i że tę historię wam dzisiaj opowie. A po raz drugi byliśmy 2 października 2022 roku i wtedy doskonale pamiętam, że dorwał nas ulewny deszcz. Ale dzisiaj zanosi się na to, że już padać nie będzie. Trochę pokropiło w ciągu dnia, ale już padać nie będzie. Jesteśmy na skwerze Żeromskiego. Zwykle to ja brałem tutaj mikrofon i opowiadałem o Żeromskim. Dlaczego? Bo poświęciłem mu jedną ze swoich książek, ale dzisiaj już tych historii nie będzie. Ale wiem, że Dariusz chciał coś powiedzieć o Żeromskim. Na razie sprawdził waszą czujność, bo powiedział, że podchodzimy do Kopernika i nikt nie zareagował. Proszę, Darek.
8: Proszę państwa, ja też... Takie dwa słowa jeszcze przywitanie na początek. Z wielkim trudem z Michałem żeśmy zapraszali radnych miasta i Ławy, żeby też się pojawili tutaj na naszych wycieczkach. No i jest dzisiaj z nami pan Tomek. Przepraszam, nie ta kolejność, jest pani Ewa i pan Tomek, więc bardzo się cieszę, ale najbardziej się cieszę, kochani, z waszej obecności również, z obecności dzieci i młodzieży. Tak, to jest najlepszy znak tego. I tutaj w sposób szczególny chciałem przywitać mojego ucznia, który przyjechał do nas aż z Lubawy. Jest też moja uczennica Lena, jest też mój uczeń Alodiusz, także bardzo się cieszę, że młodzież i dzieci z nami są również na dzisiejszej wycieczce. Proszę państwa, a teraz opowieść, której jeszcze nie było. Mianowicie, gdy prowadzę wycieczki, tak ci państwo są, o teraz zobaczcie państwo na początku tego skweru, zatrzymuję zazwyczaj wycieczki i mówię, państwa, teraz będzie konkurs z nagrodami. To ludzie się zatrzymują, oczywiście na słowo nagrody. I mówię, państwa, co to za postać, co to za pomnik tam w głębi? No i ci państwo tam to tak patrzą i zazwyczaj są dwie odpowiedzi. 80% to Jan Paweł II, ale jest i 20%, że to jest Lenin. Wytłumaczę, że ustawa dekomunizacyjna już dawno by tutaj Lenina wywaliła. Jan Paweł II, no nie, ale od... Proszę państwa, 23 października minie dokładnie 60 lat, jak w tym miejscu pojawił się Stefan Żeromski, tak? A proszę państwa, a jego początki w Iławie są wręcz niesamowite. Michał o tym już wspominał, że jego pobyt w Iławie wiązał się z wprowadzonym tutaj plebiscytem. Ja natomiast bardziej o tej rzeźbie, tak? Widzicie państwo rzeźbę składającą się z trzech jakby części, tak? Czyli... sam Stefan Żeromski, dwa ażurowe jeszcze do tego dodatki. Ale kochani, najciekawsze jest chyba, jak ten pomnik powstawał. Autorem tego pomnika, tej części samego Stefana Żeromskiego, jest iławianin, pan Kalmus. Tak? To był instruktor plastyki, działał w Powiatowym Domu Kultury, również jego żona, no i dostał zlecenie, żeby taki model pomnika wykonać. Tak? Państwa, no i zaczął szukać modela. Tak? Kto będzie tym modelem? I tym, proszę państwa, modelem stał się mieszkaniec Iławy, nieżyjący już pan Stanisław Lis. Pan Stanisław Lis, tak? Proszę państwa, i tak, model, czyli pan Stanisław, pozował do tej rzeźby na ulicy dzisiaj Jana III Sobieskiego. To był kiedyś taki stary sklep z mieszkaniami u góry harcerski. Nieistniejący już, tak? Tam mieszkali państwo Lis. No i ten pan Kalmus robił taką metrowy model tej rzeźby. Pan Stanisław stał po 4-5 godzin, to był maj, czerwiec, lipiec 1936 roku, w długim, bardzo grubym płaszczu z książką pod pachą. Tak po nim leciało, ale twardy stał. Po czym, gdy pan Kalmus skończył, tego dnia nakładał taką płachtę na to i szedł do siebie do domu. W tym czasie dzieci pana Stanisława, piątkę aż miał, trochę chciały tam przy tej rzeźbie mu pomóc, wiesz, tam pododawały jakiś tam kawałeczek gliny czy czegoś i pan Kalmus jak następnego dnia przychodził, to musiał z powrotem to zdrapywać i albo uzupełniać, tak? I ostatecznie, kochani, rzeźba, ten model metrowy został ukończony i teraz betonowy odlew został wykonany w budynku dzisiejszej cerkwi grecko-katolickiej. Tak, na ulicy Szeptyckiego. Tam właśnie były kiedyś garaże. To był najwyższy taki budynek, tak, gdzie ta rzeźba się zmieściła. Tak? Odlana z betonu, tu została przewieziona. I teraz, kochany, konkurs z nagrodami. Nagrody będą do odebrania w sanepidzie. Ile ta rzeźba waży? Od 7600 do 7800. Bez tego cokołu. Sam Stefan Żeromski, tak? Państwa, jest tutaj z nami Stefan Żeromski od 1966 roku. Już w 2011 były pewne takie próby, żeby go troszeczkę oczyścić, trochę go odnowić. Młodzież z ogólniaka czasami go przyodziewa w różnego rodzaju ubranka. Zimą Stefan Żromski ma taką dostawioną pewną część ciała, tak? Tutaj też czasami tak jest. Natomiast Michał może by więcej powiedział później na temat ewentualnego przeniesienia pomnika, albo też jego, no takie troszeczkę rekonstrukcji, no bo tu mamy datę 1966, ziemia mazurska jest nasza, no i tysiąclecie państwa polskiego. Ostatnie zdanie na ten temat. W 1966 roku były dwie formy obchodzenia święta tysiąclecia. Kościół obchodził tysiąclecie chrztu, a państwo obchodziło tysiąclecie państwa polskiego. Obie te rocznice oczywiście były związane z chrztem Mieszka I. Gdzie ten chrzest był, kiedy, my tak dokładnie nie wiemy. W każdym razie mamy rok 966, no i powstała ta rzeźba, tak? Proszę państwa, tam jest naprawdę, w konturach państwa polskiego jest cyfra 1000.
4: Trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak wygląda topografia naszego miasta, ale jeszcze do połowy XIX wieku cały ten obszar, na którym w tej chwili się znajdujemy, był wyspą. Mieliśmy wielką Żuławę, więc musiała być też mała Żuława. I my w tej chwili znajdujemy się na obszarze, który przez dawnych mieszkańców Iławy nazywany był właśnie Małą Żuławą. To, jaki obszar Mała Żuława miała zajmować, widać doskonale na mapie Jezioraka z XVII wieku. Na tej mapie dokładnie widać, że miasto łączył z Małą Żuławą most i dalej Małą Żuławę z lądem też łączył most. A te granice Małej Żuławy od północnego zachodu wyznaczał ciek wodny, który wypływał mniej więcej z okolic dzisiejszej przystani pod Omegą, rozlewał się na terenie bocznego boiska przy stadionie i wpływał do Małego Jezioraka w miejscu, gdzie dzisiaj jest Stary Tartak. Mniej więcej, oczywiście tak to wyglądało. Nawet dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli sobie na mapy i na obrazy wygenerowane przy pomocy skaningu laserowego, numeryczne modele terenu, zauważylibyśmy dokładnie, jak te cieki wodne i jak te rozlewiska wyglądały. W zbiorach internetowego Muzeum Iławy znajduje się zdjęcie udostępnione przez kolekcjonera pamiątek iławskich Artura Zawadzkiego, który jest wielkim miłośnikiem Iławy, ale na co dzień mieszka w Gdańsku. Jest to zdjęcie wykonane świeżo po budowie stadionu, gdzie dokładnie widać, że po lewej stronie, czyli od strony zachodniej, widać rozlewisko, widać teren zabagniony. Zresztą nie trzeba daleko sięgać pamięcią, w momencie, kiedy odbywały się jeszcze giełdy samochodowe, to cały czas tego żużlu, tej ziemi tam nawożono, żeby te podmokły teren w jakiś sposób utwardzić. I te podmokłe tereny, one były systematycznie zasypywane. Ostatecznie ten ciek wodny, przez który też przerzucony był most, został zasypany przy okazji budowy drogi bitej do Susza. To były lata 60. XIX wieku, 1863 rok dokładnie, kiedy ta droga powstała. Wtedy przerwano te ramię wodne. Dzisiaj, jak się przyjrzycie w okolicach Omegi, to widać jeszcze takie momenty, takie fragmenty, gdzie ten podmokły teren jest i gdzie ten ciek z jezioraka wypływał. Tak czy inaczej, mimo tego, że ta wyspa już nie była wyspą, że to ramię wodne zostało przerwane, że te podmokłe tereny były cały czas zasypywane, w świadomości mieszkańców Iławy cały czas ten teren funkcjonował praktycznie do 1945 roku jako Mała Żuława. Nie Mały Sopot, jak ktoś kiedyś napisał w którejś z książek o historii Iławy. I jest dowód. Dwa dowody tak naprawdę. Jeden z nich znajduje się, uwaga, w Czerwonym Kościele. W Czerwonym Kościele na wieży znajduje się tablica. Tablica poświęcona pamięci Iławian, żołnierzy z Iławy i Iławic, którzy zginęli w czasie wojny prusko-austriackiej i francusko-pruskiej. To jest, są lata 60. i lata 70. XIX wieku. I wśród mieszkańców, którzy są tam wymienieni, znajduje się, zaraz podam jego imię, Wilhelm Rymer, mieszkaniec nie Iławy, ale mieszkaniec Małej Żuławy. Ja mam zdjęcie tej tablicy, my z Dariuszem tę tablicę widzieliśmy. No niesamowitą pamiątkę związaną z historią Iławy XIX-wiecznej, która gdzieś tam na wieży Czerwonego Kościoła jest, no mimo wszystko, nie wyeksponowana, a ukryta. Darek, czy coś jeszcze tutaj, czy już sobie idziemy powoli na... Nie idziemy sobie jeszcze, dobrze. To ja tobie oddaję mikrofon i wyszukam to zdjęcie tej tablicy.
8: Państwa, ja jako nie tyle miłośnik, co no taki piewca troszeczkę niemieckiej Iławy, czyli Deutsch Eilau, mam też zdjęcie obiektu, który tutaj był przed Stefanem Żeromskim. Nie, Darku, tego nie pamiętasz. Za młody byłeś, tak? Tego miejsca to państwo, nikt z państwa nie pamięta. Państwa, uwaga! Tego chyba nie.
18: Z tej góry.
8: Zobaczcie państwo. Heldenkwal w 1924 roku z okazji 10. rocznicy wybuchu I wojny światowej postawili mieszkańcy Iławy ten pomnik, tak? Tu był usytuowany. On został przy wkraczających Rosjanach zniszczony. Jest jakaś tam nie do końca zbadana legenda, czy że on został wrzucony tam do jezioraka. No, nie jest to jakiś szczyt artyzmu, ale skwer zadbany, tak. Nie jest to jakiś szczyt artyzmu, po prostu niemiecka Pickelhaube, hełm niemiecki, tak, ale ciekawe są, Stahlhelm, tak, natomiast ciekawe jest, wiecie państwo co, że każdy kamień, który jest tutaj doniesiony i ustawiony, on symbolizuje jednego mieszkańca Iławy, który zginął w czasie działań I wojny światowej, tak? Bardzo proszę, a jeszcze ciekawostka, bo w czasie jak demontowano ten pomnik, tak, burzono go, tak, to znaleziono kapsułę czasu. I znaleźciami tej kapsuły czasu byli młodzi chłopcy, wtedy 12-13-letni chłopcy z Iławy. Oni tę kapsułę czasu ukradli, zaopiekowali się nią, tak? No ale jakiś chłopak uprzejmie doniósł, aczkolwiek z pełnym obrzydzeniem, iż. I jeszcze tego samego dnia wieczorem do domów tych chłopców wparowała ubecja i tę kapsułę czasu chłopakom zwinęli. Nie wszystko, tak? Tak, skana negatywa tej, w związku z tym, że mamy RODO, nie mogę mówić, że to był taki znany i ławski fotograf, pan Marcinkowski, tak? O kurczę, powiedziałam. Koło Trójki miał kiedyś swój zakład, tak? I on jeszcze kilkanaście lat przed śmiercią mówił, że Darek, nim umrę, to ci je przekażę. Umarł, ale nie przekazał.
14: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
14: Dominik Jaskulski.
15: Temat specjalny, tylko u nas.
14: Teraz przenosimy się do pierwszej połowy XVI wieku, by dowiedzieć się, jak wyglądał w tamtym czasie system prawny w Iławie. Co ciekawe, miasto położone nad jeziorem Jeziorek należało wtedy do zaledwie jednej osoby. Był nim ówczesny starosta Ostrucki. O tym wszystkim opowie dr Seweryn Szczepański, badacz lokalnej historii i autor wielu publikacji naukowych.
19: Pozwolę sobie przytoczyć kilka takich istotnych informacji dotyczących tego, czym są wilkierze. W Iławie od początku istnienia miasta, tak jak w każdym mieście, wsi, obowiązywały przepisy zawarte w prawie chełmińskim. Część praw i powinności skierowanych konkretnie do mieszkańców zawierał przywilej lokacyjny z 1305 roku. Znana jest jego treść z jego odnowionej wersji z 1317 roku. Oryginał się nie zachował, natomiast w 1317 roku treść tego oryginału została powtórzona. Dodatkowo w Iławie, jak i na obszarze całego Władztwa Krzyżackiego, należało przestrzegać prawa ogólnokrajowego oraz regulacji świeckich, wychodzących spod pióra jurystów Wielkiego Mistrza. Dodatkowo ludność obłożona była także różnego rodzaju nakazami i zakazami kościelnymi obowiązującymi na obszarze decyzji pomezańskiej. Często przepisy te nie wystarczały jednakże do tego, aby porządek, moralność został zachowany. Szczególnie, że czasy się zmieniały i doprowadzały do zmian, do którymi trzeba było nadążyć. Nastręczało to sporo problemów, chociażby w przypadku, jakie kary należało określić za poszczególne przewinienia, których nie było mowa w tych ogólnokrajowych przepisach. Stąd też wiele miast, a także wsi, a także organizacji cechowych, bractw religijnych uchwalało swoje własne wewnętrzne przepisy, w których odgórnie przedstawione były różnego rodzaju kary za poszczególne przewinienia. Często były to przewinienia, a także różnego rodzaju wypadki, które były charakterystyczne dla danego miasta albo odzwierciedlały specyfikę gospodarczą miasta, tudzież specyfikę danej organizacji cechowej. I w ten sposób powstawały właśnie wilkierze. W przypadku tego prawa wilkierzowego, czyli prawa municypalnego, jak to się określa, miejskiego, zapisanego w wilkierzach, zobowiązywało ono mieszkańców, ale też wsi, jak wcześniej wspomniałem, organizacji cechowych, do przestrzegania konkretnych przepisów, z których ustalone były kary. Mamy, proszę Państwa, zachowanych w naszym regionie kilka wilkierzy. Mamy zachowany wilkierz Miłomłyna z połowy XVI wieku, mamy zachowany wilkierz Susza również z połowy XVI wieku, a także wilkierz wsi Ząbrowo, który został uchwalony w 1687 roku, a raczej w 1687 roku go uzupełniono, więc on był znacznie, znacznie wcześniej. Część z tych wilkierzy jest opublikowanych. Ja miałem przyjemność opublikować wilkierz Miłomyna, wilkierz Susza, wilkierz Ząbrowa został opublikowany przez panią dr Danutę Bogdan. Jeszcze kilka innych wilkierzy również doczekało się publikacji, m.in. opracowania pana doktora Kazimierza Madeli, który opracował w Zapiskach Zalewskich wilkierz Zalewa z 1560 roku, a także wilkierz wsi Kupin. Wilkierze były różne, one miały różną wielkość, miały różną ilość tych artykułów, niezależnie od tego, jak duże było miasto, to wilkierz nie musiał być bardzo obszerny. No, przykładowo wilkierz Iławy, o którym dzisiaj będę mówił, posiada 52 wyodrębnione artykuły, ale na przykład wilkierz Ząbrowa posiada 71 artykułów, tak? Wilkierze Miłomłyna, wilkierze Susza, w przypadku Miłomłyna były to zaledwie 24 artykuły, a Susz miał 48. Wilkierz Bisztyn, najmniejszego warmińskiego miasteczka, posiadał 154 artykuły, natomiast wilkierz Olsztyna z 1568 roku liczył 48 rozdziałów podzielonych na artykuły. To było bardzo, bardzo różne. Zwyczaj i wywodzący się z niego obowiązek znajomości prawa był powszechny. Zasada była prosta. No, prawa trzeba było przestrzegać i nieznajomość prawa nie zwalniała z tego, aby tego prawa nie przestrzegać. Dlatego też, proszę Państwa, dochodziło do tego, że każdy mieszkaniec musiał być zapoznany z tym prawem i co przynajmniej raz w roku, w momencie, kiedy wybierano władze miejskie, wzywano mieszkańców na rynek i tam odczytywano im wilkierz miejski po to, żeby każdy zdrowy mógł taki wilkierz z nim się zapoznać i oczywiście go przestrzegać. My mamy dwa wilkierze zachowane w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Pierwszy wilkierz to jest ten z 1566 roku, o którym dzisiaj będę konkretnie więcej mówił. Natomiast pół wieku później, w 1615 roku, ten wilkierz został uzupełniony o kolejne punkty. Tak jak wspomniałem, on znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Jego fakt pojawienia się w Olsztynie też jest również dosyć ciekawy, ponieważ, proszę Państwa, ten wilkierz nie był znany autorowi pierwszej monografii Iławy, Karlowi Kaufmanowi. Dlaczego? No, to nie znaczy, że... Znaczy, ciekawa jest historia, ponieważ Józef Kaufman w momencie, kiedy napisał swoją książkę, a pisał ją w dużym pośpiechu, co zresztą we wstępie do swojej książki wyraźnie zaznacza, napisał, że wiosną 1905 roku, kiedy książka już była na ukończeniu, bo ona się ukazała w lipcu 1905 roku, niespodziewanie w piwnicach, tutaj dosłownie tak jest napisane, ratusza miejskiego. Wtedy ratusza nie było, bo funkcję takiego ratusza miejsca zgromadzeń pełnił dom burmistrza. Czyli w piwnicach tego domu burmistrza odkryto skrzynię z szeregiem dokumentów. On wymienił, że tam są m.in. rachunki komornictwa i szereg jeszcze innych ważnych dokumentów, których on niestety już nie był w stanie wykorzystać do swojej książki, gdyż właśnie on miał się ukończył, tak? I nagle na ten koniec ta skrzynia z dokumentami się znalazła. Więc też jestem przekonany, że właśnie w tej skrzyni z tymi dokumentami odkryto m.in. te dwa wilkierze. Potem one powędrowały do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Następnie po zawierusze wojennej po 1945 roku znalazły się tutaj w Olsztynie i w Olsztynie weszły one do obecnego zespołu akt podworskich rodziny von Finkenstein. Co ciekawe, proszę Państwa, to one są również zdigitalizowane, te dokumenty, na stronie Archiwum Państwowego w Olsztynie. Co jest bardzo istotne, szereg dokumentów, które mamy dotyczące Iławy, również znalazło się w tajnym Archiwum Państwowym Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego w Berlinie i między innymi tutaj znalazły się rachunki oraz inwentarz Iławskiego dworu z XVI wieku, z pierwszej połowy XVI wieku. To też są najprawdopodobniej te dokumenty, które zostały znalezione wówczas wiosną 1905 roku w Iławie. Ja miałem przyjemność nawet opublikować ten inwentarz dworu Iławskiego w Echach Przeszłości. To też pokazuje, że ja staram się też te iławskie takie cymesy, jakieś dokumenty, które gdzieś tam się pojawiały w tej treści, udostępniać je szerszemu gronu odbiorców.
16: Odsyłamy słuchaczy do znanych publikacji doktora Seweryna Szczepańskiego, który opowiada o Iławie i dokumencie dokumencie wyznaczającym lokalne prawo z pierwszej połowy XVI wieku.
19: Zanim skupię się na treści Wilkierza, krótko uzasadnię wybór tego źródła. Wilkierz 1566 roku jest doskonałym dokumentem pokazującym życie codzienne mieszkańców Iławy, problemów, z jakimi musieli sobie radzić, ale też udowadnia on pewną ciągłość tradycji, która odzwierciedlała się w postanowieniu, iż stare prawo należy reformować. Mówi o tym uroczysta preambuła, którą przytaczam w całości. I tutaj zacznę cytat, proszę Państwa. Ponieważ miastu i mieszkańcom Deutsch Eylau został nadany niegdyś przez pana Wolfa Sensum, ja podkreśliłem specjalnie tego Wolfa Sensum, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, Wilkierz, według którego aż do tej pory postępowała czcigodna rada oraz wszyscy mieszkańcy. Jednak z biegiem czasu powszechnie uznano, że wspomniany wyżej Wilkierz stosownie do obecnych trudnych czasów jest już niewystarczający. Przeto uznano za słuszne dodać do niego dla dobra wspólnego miasta i wszystkich jego mieszkańców kilka koniecznych artykułów oraz nieco go rozszerzyć. Dlatego też miłościwi rajcy wraz z przysięgłymi oraz całą gminą miejską zgodnie i jednomyślnie uchwalili w roku 1566 dla chwały Bożej i pomyślności miasta poniższy Wilkierz, zobowiązując się do jego nienaruszalnego przestrzegania. Jednocześnie usilnie prosili swego pana dziedzicznego, szlachetnego i czcigodnego pana Wolfa von Krejcena, starostę ostródzkiego, aby go zatwierdził oraz otoczył ich i ten Wilkierz swoją opieką i ochroną. Co też wspomniany pan Wolf von Krejcen, uznając słuszność tej prośby oraz to, że służy ona chwale Bożej i dobru miasta, niniejszym uczynił. Zatem

0: tajemnicza postać Wolfa Sensum. No to jest nikt inny jak Kontur Ostrucki, Wolfram Saunsheim, inaczej też pisany Seinsheim, który jest poświadczony na urzędzie komturskim w Ostródzie od 17 lipca 1421 roku do 31 października 1438. Bardzo istotne, ponieważ, proszę Państwa, Kontur Ostrucki był zwierzchnikiem miasta Iława. Iława wówczas, w momencie, kiedy w 1341 roku została włączona do komturstwa ostruckiego, utraciła swoją rangę. Wcześniej była prokuratorią, potem spadła do rangi komornictwa zaledwie, ale Kontur Ostrucki z ramienia wielkiego mistrza był tym, który miał pilnować przestrzegania prawa w mieście i tym samym, jeżeli Rada Miejska uchwaliła Wilkiesz, czyli wewnętrzne przepisy, to Kontur w imieniu wielkiego mistrza musiał te prawo zatwierdzić. Ale przecież w 1566 roku o Konturze zapomniano, bo nawet popełniono błąd w jego zapisie jego imienia, być może kopista nie do końca był w stanie tego odczytać i wówczas zwierzchnikiem miasta był, proszę Państwa, Wolf von Kreizen, starszy. Wolf von Kreizen, proszę Państwa, on posiadał Iławę od dokładnie 8 stycznia 1548 roku. Wówczas on zakupił, po tym jak Paul von Fasold zrezygnował z posiadania Iławy, on zakupił tą Iławę razem z dobrami, z dworem iławskim i urzędem starosty Hauptmana na prawie lennym. Prawo lenne bardzo mocno ograniczało, mówiąc wprost, proces dziedziczenia. Kreizen nie był z tego zadowolony i w 1557 roku ze względu na to, że ówczesny książę Albrecht Hohenzollern borykał się z problemami finansowymi, to wówczas Kreizen zakupił od niego na jeszcze lepszym prawie, tym razem magdeburskim, Iławę razem z dworem i z sąsiednimi dobrami i wtedy te prawo magdeburskie pozwalało już bardzo dobrze dziedziczyć kolejnym potomkom Kreizena i tym samym Iława stała się tak zwanym starostwem dziedzicznym. Ale co jest ciekawe, proszę Państwa, tutaj nie ma mowy o tym, że Wolf von Kreizen jest starostą Iławy, tylko starostą ostruckim. On był starostą ostruckim, ale był również starostą iławskim i starostą miłomyńskim. Być może uznano, że jest to zbyteczne mówić, że jest on starostą iławskim, skoro jest zwierzchnikiem, tak, miasta Iława. Więc po prostu to pominięto, ale proszę Państwa, jest to niezwykle istotne, bo pokazuje, że średniowieczne prawo trzeba było zreformować i przestrzegano je później. Proszę Państwa, Wilkiesz tak zasadniczo, mimo posiadania tych 52 artykułów, on został podzielony przeze mnie na takich 8 podstawowych problemów, czyli obyczajność, bezpieczeństwo, porządek publiczny, piwowarstwo, handel, prawa i obowiązki mieszczan, przepisy przeciwpożarowe oraz żywy inwentarz. I proszę Państwa, zacznijmy od takiego krótkiego może, albo omówmy kilka takich ważniejszych artykułów, które są szczególnie tutaj według mnie interesujące. Ja wybrałem kilka form przedstawiania tego, na przykład fragment oryginału, transkrypcja i tłumaczenie. No, Wilkiesze zazwyczaj zaczynają się od wezwania imienia boskiego, czyli w imię Ojca i Syna Ducha Świętego Amen, albo w imię Boże Amen. Oto jest Wilkiesz miasta takiego i takiego lub wsi takiej i takiej. Natomiast w przypadku Iławy nie ma takiego wstępu powołującego się na Słowo Boże, ale mamy pierwszy artykuł, który mówi o Słowie Bożym. I on jest niezwykle ważny. Każdy człowiek powinien zachowywać powściągliwość, aby nie bluźnił przeciwko Bogu i Jego Słowu. Kto dopuści się takiego wykroczenia, podlega karze zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Nie ma napisane, że taka a taka kara będzie finansowa, tylko jest w zależności od tego, jak duże było to przewinienie, wówczas sądy odpowiednie tą karę nałożą. Zaczynamy od zakazu bluźnierstwa. Drugi zapis był o zwierzchności. Nikt nie powinien wypowiadać niestosownych słów przeciwko zwierzchności tego kraju, ani przeciwko naszemu panu dziedzicznemu, czyli nie można przeciwko zwierzchności, czy przeciwko księciu i panu dziedzicznemu, czy przeciwko staroście. Kto zostanie uznany za winnego takiego czynu, nie będzie mógł z góry wiedzieć, jaką karę i jakie zadośćuczynienie zostanie na niego nałożone. Czyli też w zależności od tego, jaką rangą zostanie obrażona zwierzchność książęca lub też starościńska, wówczas ta kara w zależności od tej przewiny będzie osądzona przez specjalny sąd. No i proszę Państwa, kolejny, trzeci jest niezwykle ciekawy, gdyż mówi on o czcigodnej radzie, ale on jest znacznie bardziej rozbudowany niż sam tytuł. Każdy powinien wystrzegać się wypowiadania znieważających słów przeciwko radzie, ławnikom i innym zaprzysiężonym urzędnikom. Nie ma mowy, że przeciwko burmistrzowi, bo burmistrz był częścią Rady Miejskiej wtedy, bo zresztą był wybierany przez Radę Miejską. Podobnie nie powinien wypowiadać się o kobietach, pannach, ani innych uczciwych osobach w sprawach dotyczących ich czci i uczciwości obyczajów. O wymiarze kary rozstrzygnie Rada. Rajcy, burmistrz oczywiście w tym samym, urzędnicy, ale też kobiety, panny i inne uczciwe osoby. Jeżeli zostaną obrażone przez jakiegoś delikwenta mieszkającego w Iławie albo przebywającego w Iławie, wówczas Rada zadecyduje, jaką karę on poniesie.
1: Mówił Seweryn Szczepański, autor publikacji naukowych i badacz lokalnej historii.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów.

0: sprawa. Dominik Jaskulski. W przyszłym roku ruszy budowa tunelu pod wiaduktem kolejowym na ulicy Wyszyńskiego w Iławie. Dodatkowo za miastem planowana jest budowa wielu dróg lokalnych i krajowych.
1: Blisko mieszkańców.
0: W programie powiemy również o wrześniowych szkoleniach w inkubatorze technologicznym, a zaczynamy od ważnej inwestycji, mówi Michał Młotek z Urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie.
2: Jeszcze w sierpniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się konferencja, podczas której władze województwa wspólnie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przekazali informację, że zadanie związane właśnie z budową tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej 536 w Iławie, czyli właśnie w tym krytycznym miejscu na styku ulicy Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej, trafi do planu inwestycyjnego samorządu województwa na najbliższe lata. Powołując się na te konkrety, które wówczas padły, wiemy już dzisiaj, że start inwestycji może mieć już miejsce pod koniec 2027 roku, a zakończenie w roku 2030. Pojawiły się też pierwsze prognozy finansowe. Wiadomo, że inwestycja kosztować będzie nieco powyżej 100 milionów złotych. Natomiast informacje są też takie, że duża część tych środków zostanie pokryta z dotacji z funduszy europejskich. Ja jako osoba, która przez lata jako mieszkaniec, jako radny zabiegała o te inwestycje, naprawdę cieszę się z tej deklaracji, bo to będzie przełom, jeśli chodzi o odkorkowanie Iławy i o zupełnie nową jakość poruszania się po mieście.
0: To jest oczywiście słuszna uwaga i zresztą myślę, że każdy mieszkaniec doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna i kluczowa jest to inwestycja. Natomiast chciałem zapytać, bo jest już projekt, będziecie się opierać, czy też zarząd będzie w Olsztynie opierał się na tym projekcie, czy będzie jakaś zmiana jeszcze dotycząca oczywiście usytuowania tego tunelu?
2: Dokumentacja jest już gotowa i te informacje były przekazywane mieszkańcom, opinii publicznej, samorządowcom, więc my wiemy, jak ta inwestycja będzie wyglądać. Co więcej, jest już wydane pozwolenie na budowę. W związku z tym ta sprawa jest już zamknięta. Cała infrastruktura będzie liczyć około 500 metrów długości. Tunel zaczynać się będzie w okolicach skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej i takiego sięgacza do ulicy Królowej Jadwigi, a kończyć mniej więcej wraz z końcem cmentarza komunalnego przy ulicy Wyszyńskiego. Dodatkowo został zaprojektowany całokład dróg, które prowadzić będą ruch do poszczególnych nieruchomości. W związku z tym tak naprawdę ta inwestycja jest już dopięta na ostatni guzik. Pozyskanie tego ostatecznego finansowania, ale tutaj już wiemy, że też jest na to plan, padły konkretne deklaracje. Ja jestem spokojny, wierzę, że do realizacji tej inwestycji dojdzie i ta realizacja rozpocznie się już w przyszłym roku.
0: A czy samorządy lokalne, mamy tu na myśli oczywiście głównie pewnie samorząd miejski, będą uczestniczyły jakby w finansowaniu tej inwestycji?
2: Czy trudno sobie wyobrazić, żeby tak duże inwestycje, mające też istotny wpływ na to, jak wygląda ruch w danym mieście, odbywały się bez udziału samorządów, ale nie chcę tutaj wypowiadać się ani w imieniu władz miasta, ani w imieniu władz samorządu województwa. Natomiast do takich rozmów z pewnością na jakimś etapie dojdzie. Pamiętajmy, że wraz z realizacją tak dużych inwestycji musi też dojść do przebudowy układu lokalnego i być może to właśnie będzie wkład lokalnego samorządu w realizację tego zadania. Nie zawsze musi to być bezpośredni wkład finansowy. Mogą to być inwestycje jakby towarzyszące, które będą wsparciem dla tej inwestycji głównej.
0: Na pewno bardzo ważnym kontekstem jest to, że na linii właściwie prostej z tego zjazdu, ze Piątki, która będzie budowana, będzie znajdował się ten tunel i on na pewno usprawni ten ruch jeszcze bardziej. Natomiast chciałem zapytać, bo były takie protesty związane z intensywnością przejazdów kolejowych, brakowało ekranów. To jest to osiedle właśnie, które jest za piekarnią dawną. No i czy w związku z tym, bo pan się tym zajmował, będzie jakby dalej kontynuował zabiegi o to, żeby jednak te ekrany tam powstały?
2: Wspólnie z mieszkańcami i na wniosek mieszkańców ulicy Wyszyńskiego rzeczywiście wiele, wiele miesięcy temu przygotowaliśmy wszelkie możliwe wystąpienia w tej sprawie i petycje do PKP PLK i wnioski do wojewódzkiej mapy hałasu w ramach konsultacji, które były wówczas prowadzone. I dostaliśmy taką deklarację, że na tym odcinku, interesującym nas odcinku, czyli na wysokości osiedla i osiedli przy ulicy Wyszyńskiego, powstaną tak zwane absorbery przyszynowe, które wyciszą już w pewnym sensie ruch pociągu. On nie będzie tak uciążliwy, natomiast dążymy do tego, żeby w tamtym miejscu rzeczywiście powstały ekrany. To są bardzo czasochłonne inicjatywy i działania. My pierwszy krok wykonaliśmy, natomiast na pewno nie odpuszczamy i będziemy działać w tej sprawie dalej.
0: Ale czy będzie taka okazja, żeby właśnie ze sprawą jednej inwestycji to gdzieś powiedzmy powiązać, bo to będą właściwie bardzo blisko siebie te prace wtedy i być może jest taka możliwość.
2: Zakres inwestycji związanej z budową tunelu jest już znany i jakby to, o czym teraz mówimy, jest poza zakresem realizacji tej inwestycji, więc to są dwa zupełnie odrębne zadania, prawdopodobnie też finansowane przez zupełnie odrębne podmioty i instytucje, więc nie należy tych dwóch spraw ze sobą wiązać. Natomiast rzeczywiście takie oczekiwanie ze strony mieszkańców ulicy Wyszyńskiego jest. Ja pamiętam, że na liście osób, które podpisały się pod petycją, którą ostatecznie złożyliśmy do PKP, tam było kilkaset osób. W związku z tym, no tutaj należy działać dalej i zresztą regularnie cały czas spotykam się z inicjatorami tej petycji i tutaj z pewnością nie odpuścimy, choć tak jak mówię, no takie działania po prostu wymagają czasu.
0: Wracamy do tunelu. Ostatnie moje pytanie. Chciałbym, żeby pan odniósł się do takich dość negatywnych spojrzeń na budowę tego tunelu, bo jest jeszcze część mieszkańców, która no, nie chciałaby takiej inwestycji, bo uważa, że ruch w tym miejscu byłby spokojniejszy, no i pewnie dla niektórych też łatwiejszy. Jak to tłumaczyć?
2: Dzisiaj przejazd kolejowy jest zamknięty praktycznie przez połowę doby. Często przejeżdża w tym miejscu pod rząd 4-5 pociągów. Korki potrafią blokować inne skrzyżowania. Trudno sobie wyobrazić, żeby na drodze wojewódzkiej, która jest łącznicą pomiędzy drogą krajową nr 15 a 16, w przyszłości pomiędzy 16 a węzłem S5, bo te dwie inwestycje zostaną oddane do użytku mniej więcej w tym samym czasie, była taka plomba, mówiąc kolokwialnie, w postaci przejazdu kolejowego. To jest jeden z ostatnich przejazdów kolejowych na linii łączącej Warszawę z Gdynią i on musi być po prostu zlikwidowany i to ma znaczenie nie tylko z uwagi na ten ruch ponadmiejski czy nawet regionalny, ale przede wszystkim ma to znaczenie dla nas, dla mieszkańców Iławy z punktu widzenia komfortowego i bezpiecznego poruszania się po mieście. W Iławie mamy do czynienia z tak zwanym, to się fachowo nazywa ruchem syfonowym. Tych łącznic pomiędzy północną a południową częścią miasta jest niewiele, bo mamy ulicę Biskupską, mamy ulicę Sobieskiego, mamy właśnie ulicę Wyszyńskiego i Grunwaldzką i po prawej stronie od schodu mamy jeszcze dzisiejszą obwodnicę. Więc tak naprawdę mamy cztery trasy, które łączą dwie prawie tej samej wielkości części miasta. No i w sposób naturalny, jeśli przejazd jest zamknięty, to ten ruch z przejazdu rozkłada się na pozostałe trasy, korkując w jakimś sensie i zapychając tamte drogi. Więc jakby to jest pierwszy argument, który pokazuje, że udrożnienie tej trasy spowoduje rozładowanie ruchu też w innych częściach miasta. Nie oszukujmy się, ja też tak często robię, wybierając trasę od punktu A do punktu B, po prostu omijam przejazd kolejowy, więc często z automatu wjeżdżam na przykład w ulicę Sobieskiego, a jeśli proporcjonalnie więcej takiego wyboru dokonują mieszkańcy, no to w sposób naturalny też ulica Sobieskiego zaczyna się blokować. Kolejny argument to jest bezpieczeństwo. Wiemy, że na przejazdach kolejowych, nawet jeśli one są niedozorowane, dochodzi do różnego rodzaju przypadków i w Iławie też z takimi sytuacjami mieliśmy w przeszłości miejsce, a bezpieczeństwo jest bezcenne, więc jakby tutaj nie musimy tego wątku kontynuować. Słyszałem takie zarzuty, że gdy będzie padał deszcz, to tunel będzie zalewany. Ale ja wiem, bo jestem po lekturze wielokrotnej tego projektu i znam go na wylot i wiem, że tam zaplanowano takie rozwiązania, które będą automatycznie się aktywować w sytuacji, jeśli deszcz zacznie padać i natychmiast woda będzie stamtąd wypompowywana. Oczywiście dokona się tutaj pewna przebudowa układu komunikacyjnego, ale myślę, że jeśli chodzi na przykład o rozwiązania połączenia ulicy Królowej Jadwigi z ulicą Jagieły, zadziała to na korzyść. Ten ruch się udrożni, będzie estetyczniej nawet niż jest dziś. Są zaprojektowane trasy dojazdowe do nieruchomości. Nikt nie zostanie odcięty, bo o takich zarzutach słyszałem. No i chyba też dość istotna rzecz, o której należałoby wspomnieć, to są te kwestie, argumenty gospodarcze. Tak dużej inwestycji, tak kosztownej inwestycji w Iławie nigdy nie zrealizowano. To jest grubo ponad 100 milionów złotych. 3 lata prac. To jest bardzo duży zastrzyk finansowy dla lokalnych firm, dla podwykonawców i przede wszystkim miejsca pracy dla mieszkańców, którzy przy tej inwestycji zostaną zatrudnieni.
1: Zmieniamy temat.
0: Teraz zaglądamy do filii Urzędu Pracy przy ulicy Andersa w Iławie. O możliwościach placówki mówi Beata Furmanek, kierownik inkubatora technologicznego w Iławie.
3: Inkubator jest takim jednym dużym miejscem spotkań, dużym miejscem wymiany doświadczenia, wymiany myśli, a także konsultacji z różnego rodzaju zakresów. No, przypominam Państwu, że inkubator to nie tylko my, czyli ja i pracownicy Urzędu Pracy, ale inkubator to także 7 przedsiębiorstw, które są w tak zwanym procesie inkubowania swoich własnych firm. Są to przedsiębiorstwa z różnej branży i w zamian za to, że mają miejsce w naszym inkubatorze, świadczą oni bezpłatne konsultacje ze swojej działalności. Mamy branżę IT. Ja wiem, że programowanie gdzieś już ma wątpliwości, czy to ma przyszłość. Jednak dobry programista, który zautomatyzuje systemy w zakładach pracy, jest na wagę złota i takie osoby u siebie w inkubatorze mamy, które mogą podpowiedzieć, jak odnaleźć się w tej branży, jakie rozwiązania przyjąć własnie w Państwa firmach, instytucjach. Mamy bardzo fajne fajną firmę budowlaną, która jest w stanie podpowiedzieć Państwu, czy optymalizacja Państwa inwestycji jest ok, czy może coś trzeba by było tam podkreślić, żeby było bardziej jakościowo i mniej kosztowo, tak? Mamy tak zwanego dyrektora operacyjnego na godziny, który może przeanalizować, jeżeli Państwo będziecie chcieli, sytuację Państwa firmy i podpowiedzieć jakieś rozwiązania. Mamy obrót nieruchomości, jakbyście Państwo potrzebowali jakiegoś lokalu nieruchomości pod własną działalność. U nas właśnie nasz inkubatorowy przedsiębiorca jest w stanie to zrobić. Więc tak jak Państwo widzicie, branża jest szeroka. Mamy także radców prawnych, którzy także konsultują podstawowe zakresy, chociażby z prawa kontraktowego, czy prawa gospodarczego, czy odszkodowań. Więc szerokość konsultacji jest duża, ale nasz inkubator to nie tylko miejsce dla przedsiębiorców. To przede wszystkim miejsce dla osób poszukujących zatrudnienia, osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, osób bezrobotnych z dużym naciskiem na młodzież do 30 roku życia, bo tak ustawodawca określił grupę wchodzącą na rynek pracy. Co miesiąc na naszych stronach internetowych inkubatora, czy też na naszych mediach społecznościowych znajdziecie Państwo harmonogram zajęć bezpłatnych, które w ramach naszego inkubatora organizujemy właśnie dla Państwa, dla mieszkańców powiatu Iławskiego. Są to zajęcia z pakietów biurowych, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem, gdyż jednak te nasze umiejętności wyże telefonów, tabletów pod kątem obsługiwania chociażby Worda czy Excela są coraz mniejsze. Są to zajęcia z budowania marki swojej, osobistej czy też marki firmowej. Są to zajęcia z podstawowej obsługi takiego prostej aplikacji, jaką jest aplikacja Canva, ale która ułatwia nam prowadzenie swoich własnych mediów społecznościowych czy mediów społecznościowych naszego przedsiębiorstwa. Są to zajęcia, które cieszą się ogromną popularnością. Niestety możemy mieć je tylko raz w miesiącu z AI, które wykorzystujemy do promocji własnej firmy, do robienia fajnych filmów, czy też fajnych grafik z użyciem sztucznej inteligencji. Oczywiście są to zajęcia szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych i zawsze większość osób zastanawia się, co to może być za zajęcie i o czym my podczas tych szkoleń mówimy. My podczas tych szkoleń chcemy pokazać Wam, jak ważne są kompetencje cyfrowe w dzisiejszym rynku zatrudnienia, jak często i szybko one się zmieniają i co my jako ludzie będących na rynku pracy bądź poszukujących swojego zatrudnienia powinniśmy w swoich umiejętnościach mieć, co powinniśmy poćwiczyć. Jeżeli zapali nam się podczas tych zajęć jakieś czerwone światełko, że ja potrzebuję to poćwiczyć, to wtedy przychodzicie Państwo do nas i staramy się w miarę naszych możliwości z Państwa dany zakres przećwiczyć. Kompetencje cyfrowe to jest to, co jest w dzisiejszym świecie bardzo potrzebne, czyli bezpieczeństwo w sieci. Zwracamy uwagę na podstawowe zagadnienia związane z cyberprzemocą i z cyberbezpieczeństwem. Więc zakres tematyczny naszych spotkań, naszych szkoleń jest bardzo duży, a ja Państwa zachęcam do udziału i do zapisywania się, bo obowiązują zapisy.
0: No właśnie, trzeba to zrobić w takim przypadku, jeśli mamy dobry pomysł, ale nie umiemy obudować tego pomysłu konkretnie firmy w narzędzia. Ja wcale się nie dziwię tym ludziom, zwłaszcza tych, którzy do Was przychodzą, bo dzisiaj postawić stronę, nawet taką prostą, ale też obudować to mediami społecznościowymi, wcale nie jest takie to proste. Wielu ludzi na tym poległo właściwie. No i to jest wtedy też taka bariera, która może no, gdzieś tam nas hamuje do tego, żeby to zmienić, więc nie róbmy tego, to tu przyjść, tym bardziej, że no teraz jest już po remoncie i o to też chciałem zapytać, bo dużo się tu zmieniło wizualnie też oprócz tego, o czym mówimy. No i właśnie chciałem zapytać, jak to wygląda teraz? Czy też te sale jakby pewnie są już zupełnie inne? Jakbyś mogła nam przypomnieć, jak w ogóle można je wypożyczać i na jakich zasadach się to odbywa?
3: Staramy się stworzyć jak najlepsze i najbardziej dogodne warunki pracy zarówno dla nas, tutaj będących na co dzień, jak i dla Państwa, którzy korzystacie z tak zwanych naszych usług, jak to brzmi, tak brzmi, na godziny, bo takie usługi także świadczymy w naszym inkubatorze. Wynajmujemy biura, biurka, sale konferencyjne, czy też salę spotkań, czy szkoleniową na tak zwane godziny, więc każdy z Państwa może wybrać sobie pakiet godzinowy, co gdzieś tam jest gwarantowaną z jakąś zniżką, jak nie także może sobie poświęcić jedną bądź dwie godziny, spotkać się, wyjść z domu.
1: Mówiła Beata Furmanek, kierownik inkubatora technologicznego w Iławie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Paci, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: słuchaj na 90.2 FM.
1: Siemano, śpiochy, siemano, pracusie, niedziela, 10:00, wjeżdża na zegarki, a my lecimy do was z gorącym Illenium. Ellie Goulding śpiewać będzie w numerze Don't Want Your Love. Opoka, siema.

No to nieźle, przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Lickeli. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo i uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie w przyszłym roku Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

0: Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Sylwia Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.
1: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
2: Odsuwał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
4: So let me try.
5: Najlepsze melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
5: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Sądni do dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16:10 w TVP2.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
23: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
24: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w weekendowym Melo. Scotty Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90. A największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo tak mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000, Tokas Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
0: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
8: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście w pracy, na urlopach, na zakupach, chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. O, poka, cześć.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi? Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Move Your Body, Own Boss w Melo.

Poza tobą nic, Liwka, w Melo Radio, tu weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz za chwilę.

Feder Alexiano z numerem Lordly w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali dwóch nastolatków na motocyklach elektrycznych. Nie mieli uprawnień do kierowania. W sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

0: Pan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim, ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Szykujemy skok.
5: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
6: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
7: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
8: Świat ciebie potrzebuje.
7: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam. Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
11: Jest południe, u nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. Opokaj, siemanko.

gorące Whatever Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio. A skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym

No powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Federa i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Melo Radio. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on Friday za kilka minut.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Po reklamie.
5: It's Friday.

Co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend. Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze wstajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6.30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drangel w Meloradiu, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już od 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zapalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, siemanko, nie gadają, my gramy. Sorry, papi, Topik, Weki G, to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Melo Radio, poka, cześć.

Everything's fine. A-Lock i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko. No to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: to promocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsłał, Poresiów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two Four Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system, bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Layload jest to. Żona kazała mi schudnąć, wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milki, David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
1: O reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki David Guetta z Just The Way You Are, a potem Heaven Is A Place On Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana konkursy i akcji i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Meloradia. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Meloradia. Avicii Levels dla Was.

upadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w blisko.

0: sobie ten kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Soku Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Zanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny!
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.

Z nimi nigdy nie jest nudno. Kizo, Bledka, Bemelo z numerem 100 BPM. Spoglądam do kalendarza. Dzisiaj mało kto już to robi, ale są takie kalendarze, w których naprawdę są ciekawe wydarzenia. Otóż dzisiaj, uwaga, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta albo dzień programisty. No i teraz sobie sami wybierzcie, czy wolicie sobie posiedzieć przy komputerku i poklikać, czy jednak z drugim człowiekiem trochę pobyć. Dajcie znać, w której ekipie jesteście. Czekam na was na WhatsAppie. Znajdziecie go na Melora.

0: Sauce, lubię to, Won't Forget You w Melo Radio, numerów, które lubicie więcej na player.meloradio.pl, bo tam możecie wspierać waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Melo Radia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał, Gips i PZ.
2: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, poka odmeldowuje się i do usłyszenia w najdostępną sobotę.

to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Dzień. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda?
1: No.
2: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.
12: Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

To Fast Boy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. 200 przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. Meloradio.pl, tam wbijajcie już teraz.

To Armin van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.

0: Radio Iława. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
25: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium.
0: Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

To Kukę 2115 i Francis i taki mały ja, ale ten kawałek ma klimacik, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. A czy wy już kupiliście choinkę? No bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin. W sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

0: Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Melo Radio jeszcze przed 16, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.
1: A już o 16 zagramy
0: Run, Run River. David Guetta i Alok punktualnie w Melo Radio o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Szykujemy Skodę.
19: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
20: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
21: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
22: Świat ciebie potrzebuje.
21: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
23: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
24: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
25: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
26: O reklamie.
27: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
28: Praca, szkoła, korki.
27: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
28: Od rana dużo pozytywnej energii.
27: I jeszcze fajniejszą muzę.
28: Świeże trendy prosto z sieci.
27: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
28: Od poniedziałku do piątku.
27: Już od 6:30.
28: Podkręcamy tempo.
27: Waldek Darłak.
28: Marcin Sikora.
27: I codziennie zrobimy ci kawę.
26: Autopromocja. Meloradio i Ława na 92 FM.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. United Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Melo Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne. No i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: Jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
17: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
16: No tak. 10 na 10.
18: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
21: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
23: Zabrali nam lato, proszę pana.
22: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: autopromocja.

To Heroes, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my w Melogramy.
1: Meloradio Kiława. Słuchaj na 90,2 FM. Reklama.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17. Za chwilę też Freed from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i melodia ta.
1: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
18: Na stąpę tatyń, który rosł się w drobny mak.
19: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
18: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

To Dua Lipa, Illusion, jeszcze przed 18 w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było, tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat, no i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami, no ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A wydawać by się mogło, że to z zagranicy, a to nasz polski znakomity Sibyl i Never Go Away. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. No i oczywiście po 18 też zwalniać ani na moment nie planujemy.
1: A już o 18 zagramy
0: Talk to You. Another zagra nam punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio i Ława na 92 FM.
1: No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to you i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Tu Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00, to Marlon Hofstadt i I Like, ale się sfrajerzyli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby piękniej, wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

0: Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas I Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
23: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
25: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
26: Zabrali nam lato, proszę pana.
25: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Meloradio i Ława na 90 i 2 FM.

To Gabri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama ta zapowiedź, słuchajcie, sprawia, że chyba wolę nie klikać w link, żeby przypadkiem nie zobaczyć za dużo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19:00. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19:00 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta to genialne połączenie punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
21: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
1: Słuchaj, Marian.
8: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
22: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
24: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Them, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Straszek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Fastboy, Music Sounds, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19:00. Jak byście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa? Te ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy...

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Tym jak i anioły i demony w Melo, ależ nam się przyjemnie zrobiło po 19, jeszcze przed 20. U Kasi też widzę, że przyjemnie, która napisała na WhatsAppie Melo, że spędza ten wieczór ze swoim chłopakiem w furce, jeżdżąc przy Melo Radiu po mieście. No myślę, że to brzmi jak całkiem niezły pomysł na randkę. Nieco gorzej niestety u Sebe, który ten wieczór spędza rozwożąc pizzę, no ale z drugiej strony, gdyby nie tacy ludzie jak Seba, no to co my byśmy w ten weekend jedli? Także słuchajcie, wielkie brawka dla Seby, wielkie pozdro, a my już teraz gramy i dla Seby, i dla was wszystkich. Dig Dimond, Ain't No Game. Oj, dajcie głośniej.

To Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście, jak zawsze, też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie.

0: Reklama. Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
6: Dominik Jaskulski. Szykują się zmiany w iławskiej kulturze. W rozszerzonej formie wróci kino studyjne. Rozbudowany będzie też Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Złota Tarka. Pojawią się rodzinne planszówki i dodatkowe pracownie artystyczne. A moim i waszym gościem jest Magdalena Maria Grzywacz, nowa dyrektor Iławskiego Centrum Kultury. Skąd taki pomysł, żeby w ogóle wziąć udział w konkursie w Iławie i przenieść się tutaj akurat konkretnie do tego miasta?
7: Szukałam dla siebie jakiejś przestrzeni nowej, ponieważ praca, którą wykonywałam wcześniej, a też byłam takim menadżerem kultury, troszeczkę mi nie do końca satysfakcjonowała, nie mogłam do końca rozwinąć skrzydeł, więc od czasu do czasu wchodziłam na portal Praca w Kulturze i nagle patrzę, wow, jest ogłoszenie, szukamy dyrektora Iławskiego Centrum Kultury. Pomyślałam, że spróbuję. Przyjechałam tutaj, zobaczyłam miasto raz jeszcze, napisałam koncepcję, jakbym widziała ten ośrodek, jakbym chciała go rozwijać i co bym chciała tutaj robić. A ponieważ jestem człowiekiem, który ma sporo pomysłów i też no, niektóre udaje mi się zrealizować z sukcesem, więc przedstawiłam swoją koncepcję, zostałam zaproszona na konkurs. No i jakimś cudem wygrałam, dostałam najwięcej punktów. To nie była super łatwa sprawa, jak chodzi o rozmowę konkursową, ponieważ była dosyć rozbudowana komisja i wszyscy zadawali pytania. Tym większą mam satysfakcję, że udało się wygrać ten konkurs i bardzo się cieszę, bo właśnie zaczynam nową, fajną przygodę.
6: No właśnie, zanim przejdziemy do takich może wstępnych planów, bo pewnie całościowo trudno jest powiedzieć jeszcze na tym etapie, co będzie dalej. Natomiast właśnie, bardzo dużo słuchaczy się pewnie zastanawia, co pani robiła wcześniej, ale chcielibyśmy się przyjrzeć z ciekawości naprawdę sympatycznie ludzkiej. Będzie pani przez bardzo długi okres czasu i będzie kierować oczywiście kulturą w Iławie.
7: No nie przesadzajmy z tym bardzo długim czasem, ponieważ kontrakt jest podpisany na 3 lata. Aczkolwiek, no może w perspektywie coś się tam zmieni, to zobaczymy. Już powiedziałam to i czasami to mówię, więc powtórzę. Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boję, jak Irena Kwiatkowska, więc co w życiu robiłam? Byłam fotografem, fotoreporterem, pracowałam dla Agory, byłam dziennikarzem, redaktorem, byłam informatykiem i wszystkie te rzeczy bardzo, bardzo lubię. Współpracowałam z gazetami, miałam nawet rubrykę poetycką dla dzieci, więc działo się naprawdę sporo. Byłam w końcu specjalistą do spraw komunikacji społecznej, rzecznikiem prasowym, naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Medialnej, no i też wykładowcą uniwersyteckim. To uniwersyteckim może za dużo powiedziane, w Państwowej Uczelni Zawodowej. Prowadziłam zajęcia, warsztaty z rzecznictwa prasowego, PR-u, z mediów elektronicznych i z kilku innych przedmiotów. No i na ostatniej prostej byłam dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, a tam w obszarze swojego działania miałam bibliotekę, Centrum Kultury, otworzyłam i uruchomiłam Radio Raciąż, internetowe radio, no i jeszcze gdzieś tam troszeczkę później później doszedł mi do obsługi obszar sportu, czyli centrum, hala sportowa i stadion.
6: Czyli tak w pojedynkę to całkiem sporo tych zajęć, no i dlatego pewnie ta decyzja, żeby przenieść się do Iławy. Właśnie, chciałbym trochę wrócić do naszego miasta. Jakie wrażenia już tak powiedzmy na starcie swojej pracy?
7: Staram się nie zachwycać za bardzo, bo nie chcę przeżywać takiego efektu jak ci, którzy marzą o Paryżu i później widzą też ciemne strony mocy. Natomiast no, bardzo dobre są pierwsze wrażenia, a już fakt, że Iława ma taki klimat miasta turystycznego, jest dla mnie w ogóle niesamowite. Jak biegnę na dworzec, wracając z pracy i po prawej stronie mamy jezioro z rowerami wodnymi i żaglówkami i motorówkami do wynajęcia bez patentu. Go-karty mnie mijają, ludzie karmiący gołębie i to wszystko jest takie klimatyczne. To sobie myślę, że świetnie jest mieszkać w takim mieście, gdzie dzieciaki po pracy mogą pożeglować, a wielu z moich współpracowników po prostu ma pasje związane tutaj z miejscem swojego bytowania. To jest po prostu fantastyczne, bardzo mi się to podoba.
6: Jeśli chodzi o plany, no to jak już wcześniej wspominałem, nie takie może strategiczne, ale przynajmniej takie na wstępie, które już się rysują na najbliższy czas.
7: Z nowych rzeczy, z których jestem dumna, chociaż jeszcze się nie zaczęły, to jest to, co ustaliłyśmy z panią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej. Zaproponowałam jej, żebyśmy zaproponowały mieszkańcom Iławy muzyczne poranki dla dzieci od 0 do 10 lat w sali kinoteatru. Muzyczne spotkania co 2 tygodnie o godzinie 10:30. Taka przygoda, wejście w poznawanie różnych dźwięków. Czy to będzie altówka, czy fortepian, czy zupełnie coś innego. Pani dyrektor pracuje nad konkretami. Natomiast ja już mogę zdradzić, że ruszamy z tym projektem 4 października. Wtedy będzie pierwsze nasze spotkanie. Niedziela, 4 października, 10:30, sala kinowa. Zapraszamy. Nie będzie to nadęte spotkanie koncertowe. Raczej przygoda z muzyką, z doświadczaniem dźwięków dla dzieci w wieku przedszkolnym, przedprzedszkolnym, wczesnoszkolnym. No i oczywiście dla rodziców. Sala jest duża, więc wpadajcie.
6: Tym bardziej, że szkoła muzyczna co jakiś czas też organizuje koncerty, więc dobrze przygotować młodzież do tego, żeby trochę rozumieć nawet sens tych działań. A z drugiej strony jest to świetna zachęta dla najmłodszych, żeby wstąpili w szeregi szkoły muzycznej, no i rozwijali swoje zdolności, których oczywiście nie brakuje w takich miejscach jak pracownie. Czy te działania będą kontynuowane?
7: Absolutnie tak, chcemy to rozszerzyć. Mam ambitny plan, żeby zaproponować też zupełnie nowe przestrzenie twórcze nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także osobom dorosłym. Wiem, że wszyscy potrzebujemy rozwoju pasji, czasu dla siebie, więc ruszamy z warsztatami filmowymi, ruszamy także z warsztatami związanymi z komiksem, animacją, grami komputerowymi. To jest coś, czego jeszcze nie mogę nazwać, ale nazwa się kształtuje i niedługo Państwo to w mediosferze gdzieś tam odnajdziecie. Natomiast wysyłam już taki sygnał, że to będzie. Jestem też bardzo, bardzo szczęśliwa, bo właśnie jestem po rozmowie z panem burmistrzem, powiedział, że mam zielone światło, będę chciała też ruszyć z zajęciami, a w zasadzie ze spotkaniami z planszówkami i te będą familijne. Nie wiem, czy się uda to zrobić jeszcze w tym sezonie, czyli do końca tego roku, czy dopiero od stycznia z tym ruszymy, ale bardzo bym chciała, żeby to były takie fajne spotkania przy grach strategicznych, przy różnych grach planszówkowych i powiem dlaczego może. Dlaczego moim zdaniem jest to takie ważne, bo całkiem niedawno rozmawiałam z człowiekiem, który był zapalonym planszówkowcem i powiedziałam: Grzesiek, powiedz, czemu to takie ważne, żebyśmy grali z dzieciakami? On mówi: wiesz, bo w domu zwykle rozmawiamy o tym, co tam było w szkole i te nasze tematy są takie urywane, albo co tu założyć, albo co zjeść i tak dalej. A gdy spotykamy się na planszówkach, to nagle tworzymy jeden team i musimy opracować strategię. Uczymy się przegrywać, wygrywać i chodzi o to, że nagle nasze rozmowy i nasza przestrzeń relacji zmienia się. Mamy inne tematy, poznajemy się zupełnie inaczej. I to jest mega ważne w budowaniu dobrych relacji z dzieciakami. Dlatego już dzisiaj, nieważne czy od października, czy od stycznia, zapraszam Państwa na takie spotkania. Bym chciała, żeby to były 3 godziny z planszówkami od 17 do 20 w piątki. Proszę wyczekiwać naszego zaproszenia. Myślę, że będzie mega.
6: Zapraszamy, na pewno jeszcze o tym będziemy mówić w swoich serwisach. Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Magdaleną Marią Grzywacz, nową dyrektor Iławskiego Centrum Kultury. Teraz chciałem zapytać o trudną rzecz, bo związaną z pieniędzmi. Czy pani ma realny wpływ na kształtowanie tego najbliższego budżetu dla siebie? No bo zawsze tak się dzieje, że powiedzmy te pierwsze miesiące września i pewnie część października to taka trochę matematyka i gonitwa za czymś, od czego tak naprawdę zaczynamy, czyli dotacjami związanymi ze wspieraniem kultury.
7: No oczywiście jakiś tam wpływ na to mam, bo środki mogę przesunąć z tego czy z tamtego miejsca na zupełnie inne, ale środki na kulturę z zasady są zawsze niewystarczające. Dlatego chcę się uśmiechnąć do potencjalnych mecenasów kultury i już dzisiaj oprócz tego, że no jak corocznie i jak wynika z ustawy, będziemy obciążać naszego organizatora, czyli miasto i burmistrza miasta Iława, ale będę chciała też nawiązać bliższy kontakt z ludźmi, którzy widzą taką przestrzeń działań w kulturze w postaci mecenatu. Mamy naprawdę fajne pole do popisu i miejsca, gdzie można by było się reklamować, więc jestem w trakcie przygotowywania oferty sponsorskiej i już wkrótce będę chciała się uśmiechać do ludzi biznesu, wchodzić z nimi w fajne relacje i chciałabym to budować na zasadzie symbiozy, bo uważam, że to jest najfajniejsza forma, także obie strony po prostu dostrzegają swoje korzyści.
6: Te pieniądze to jest ogromna zmora każdego dyrektora, bo nigdy ich tak naprawdę nie starcza. Kino generuje środki własne, ale wiemy dobrze, że kino ma spadek już od czasów pandemii. Natomiast jak pani widzi kino w tych czasach, jak należałoby je budować, bo to trudny problem w ogóle dla odbiorców. Też jest dużo takich narzędzi, które no zniechęcają i są przeszkodą wręcz do tego, żeby widzieć obraz na takim właściwym, dużym formacie.
7: Pandemia to jest jedna noga problemu. Drugą nogą są platformy streamingowe, które zabierają rynek. Ludzie mają w domach wielkoformatowe telewizory, popcorn robią w mikrofali i po prostu nie chce im się wychodzić z domu. I co nam to psuje? No, nie tylko wpływy do kasy kinowej, ale też budowanie relacji międzyludzkich. Myślę, że fajnie jest czasami wyjść z domu, spotkać się z innymi ludźmi, poczuć inny klimat, poczuć ten moment przygaszania światła, inny zapach, inne emocje, zupełnie inny dźwięk niż w domu. Więc zachęcam, żeby jednak próbować doświadczać tych zupełnie innych stanów niż te, które mamy na co dzień na kanapie. I jak to zrobić? No, myślę, że musimy kino odkrywać na nowo, dlatego już jestem po spotkaniu z dyrektorami szkół iławskich, z różnymi organizacjami, a jeszcze pewnie przed kolejnymi spotkaniami. I wszystkich zachęcam do tego, żeby szukać różnych wydarzeń i uczestniczyć także w pokazach filmowych właśnie w Kinoteatrze Pasja, żeby dzieci czuły ten klimat też i lubiły go. Chcemy oswajać i z muzyką to, o czym wcześniej mówiłam, czyli poranki muzyczne i z kinem. I chcemy także mieć ofertę dla koneserów. Myślę o tym, to nie jest rzecz, którą zrobię ad hoc, ale bardzo bym chciała wkrótce zaproponować spotkania DKF-u. Takie filmy, do których chcielibyśmy wrócić, bo z filmami jest tak jak z książkami. Mamy sporo na półce, ale nie wszystkie są takie, które chcemy przeczytać jeszcze raz. Niektóre wydają się książkami, które zmarnowały nasz czas, a inne są takie, które są cenne i zostawiły ślad w nas na zawsze. I z filmami jest bardzo podobnie. I właśnie do takich filmów, które są klasyką, które były w jakiś sposób honorowane na różnych festiwalach lub po prostu są filmami kultowymi albo przełomowymi. Już dziś zapraszam wszystkich miłośników kina nieoczywistego na takie spotkania.
6: Oprócz tego cała masa oczywiście komercyjnych produkcji, bo to jest naturalna sprawa i też jest to środek wyrazu, który funkcjonuje równorzędnie. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że to kolejne pytanie będzie dość trudne, zważywszy na to, że wszystko jest planowane teraz, ale właśnie koncerty i wykonawcy. Wiem, że to może za wcześnie i to można jeszcze zmienić zdanie oczywiście i to jest naturalna sprawa, ale na pewno pani się przyjrzała tym festiwalom. Była ostra dyskusja o to, żeby na pewnym etapie tarkę gdzieś powiedzmy już wyłączać, bo generuje straszne koszty. Czy dzisiaj nas stać i w ogóle chcemy realizować koncerty, które są trudne w odbiorze? Oczywiście nie negując ich wartości artystycznej.
7: chcemy. Złota Tarka to jest projekt, który uwielbiam i który bym chciała trochę zmienić. Dlaczego? Kocham jazz i uważam, że to jest muzyka, która wbrew pozorom nie jest trudna. Jest tą muzyką, której lubimy słuchać w tle, więc Złota Tarka, najstarszy festiwal jazzowy w Polsce. To jest w ogóle przestrzeń promocyjna i ławy, przestrzeń miastotwórcza, a poza tym coś, co nas bardzo mocno identyfikuje też kulturalnie. Dlatego bym chciała to wykorzystać ze wszech stron. Natomiast bym chciała na pewno Złotą Tarkę troszeczkę zmienić, bo jestem jeszcze przed rozmową z ludźmi jazzu z Iławy, więc szczegóły może przed nami. Na pewno bym chciała otworzyć Złotą Tarkę bardziej na mieszkańców. Bym chciała wypuszczać jednodniówki jazzowe, czyli takie gazety ulotne z wywiadami z artystami, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać. Bym chciała postawić fortepian plenerowy w centrum, żeby ludzie mogli grać. Wszyscy, mieszkańcy. Ci, którzy skończyli szkołę muzyczną i nigdy później nie mieli okazji usiąść do instrumentu. Bym chciała robić warsztaty jazzowe z super muzykami, żeby w paradzie oprócz zespołu prowadzącego szła młodzież i żebyśmy się wszyscy bawili. Żeby po prostu rzeczywiście Iława była jak Nowy Orlean, tylko w Polsce.
6: Mówiła Magdalena Maria Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
6: Dominik Jaskulski.
8: Historia, którą warto poznać. Nie możesz tego przegapić.
6: Oczywiście dziś kolejna wycieczka i kolejna już druga odsłona ulicy Niepodległości. Tym razem trochę więcej skoncentrujemy się na samym ratuszu miejskim w Iławie. A opowie o nim Michał Młotek i Dariusz Paczkowski, którzy zabiorą nas na kolejną wycieczkę w ramach historii jednej ulicy.
9: Sporządzono w maju 1947 roku plany odbudowy ratusza. Odpowiedzialny był za nie inżynier Hartel. To jest człowiek, który generalnie doprowadził do tego, że w bardzo krótkim czasie, też w momencie, kiedy zaczęła się odbudowa, był autorem planów w większości i te plany zostały zrealizowane. Wtedy też pojawiła się koncepcja zagospodarowania części ratusza na mieszkania i wydzierżawienie parteru skrzydła wschodniego spółdzielni spożywców z Połem. W kwietniu 1948 roku władze poinformowały, że udało się uzyskać kredyty na odbudowę ratusza. No i inżynier Hartel dostał zielone światło wówczas i ta odbudowa się wtedy też zaczęła. No ale w tym samym czasie wydarzyło się coś, co miało bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie miasta. W niejasnych okolicznościach z urzędem burmistrza pożegnał się ówczesny burmistrz Maksymilian Grabowski. Władzę po nim przejął Józef Sierż, który uciekł skompromitowany niedługo potem z kasą miasta z Iławy. Odnaleziono go gdzieś na Śląsku niedługo potem. Natomiast on miał zupełnie inną koncepcję co do funkcjonowania tego miejsca. Wydzierżawiono obiekt wtedy w całości spółdzielni spożywców z Połem. W latach 50. jeszcze raz powrócono do koncepcji przeniesienia tutaj władz miasta. Też dyskutowano o tym na sesjach. Wtedy też z tych protokołów dowiadujemy się, że już to nie miasto jest właścicielem tego obiektu, ale ówczesny samorząd powiatu. No i dopiero w latach 90. za kadencji ówczesnego burmistrza Adama Żylińskiego dokonano kompleksowej odbudowy tego obiektu i od wtedy mamy tutaj siedzibę władz miasta.
10: No dobra, drogie panie, bo to panie w tamtych czasach, mówię tutaj lata 70-80, robiły zakupy, podchodzimy i panie będą moimi przewodniczkami, powiedzą mi, idziemy, co panie tutaj, panowie, co było tu z boku, tak tutaj?
11: Buty!
10: Monopolowe, śmierdziało tam moczem i innymi rzeczami, tak jest, dobra, to miejsce zostawiamy sobie, widzieliśmy ten sklep monopolowy, tak? Natomiast my tu wchodzimy teraz do SHD, SDH, Spółdzielczy Dom Handlowy.
6: Teraz przewodnicy opowiadają o tym, jak wyglądało wejście do właściwie ruin ratusza miejskiego. Główne wejście prowadziło oczywiście do pawilonów handlowych.
10: Jeszcze po schodkach schodzimy, co było? Spożywczy, tak jest. Po prawej stronie?
11: Mięsny,
10: tak? Idziemy dalej. Ta kawa, cukierki, słodycze. Oczywiście, to groszki o smaku cytrynowym pamiętam do dzisiaj. Dobra, okej, zrobiliśmy tam zakupy, wchodzimy na górę. Po lewej.
11: Buty.
10: Teściowa pracowała, i było tam? Pasmanteria. Tak jest, tak jest. Idziemy dalej. Materiały. Ten zapach się zapamięta do końca życia. Te bale takie, czy beles, tak jest. Beles z tymi materiałami. I tutaj na samym rogu? Też nie pamiętam. Wiem, że później był tutaj sklep optyk pana Mariusza Skubija. Ale to lata już lata 90. Tak? W każdym razie tak to funkcjonowało. Natomiast tu, w tych dwóch skrzydłach oczywiście mamy mieszkania, tak? Ostatni mieszkańcy wyprowadzają się tu stąd w 1994 roku i od 95 mamy zabudowę, czy przystosowanie całego... A, kochani, a tutaj do kogo się chodziło? Do Kopaczewskiego, nie tego, tak? Do tego, nie do tego Kopaczewskiego.
12: Jego wujka.
10: Do wujka, tak jest. Pan Czesław? Chyba Czesław Kopaczewski, on był wcześniej też radnym. Tu natomiast, no właśnie, Grzesiu.
12: Nie pamiętam.
10: Tak, ale później to był komis, później też informacja turystyczna i też inne. No a dzisiaj mamy siedzibę informacji turystycznej. Tak, natomiast ten taki długi sklep, prawda? Metalowy łańcuch, konewki takie inne tego. Gwoździe, o tak, gwoździe. Jak to mówią w Lubaju, Szruby też byli, no tak. Tak się uśmiecham, bo żona Michała jest Lubaby. Ale Michał, no Michał, nikt nie jest doskonały, no po prostu, no. Ściągnąłeś do Iławy to, co najlepsze z Lubawy, tak? Nie, Agnieszka, jak, nawet jak to słucha, to mamy od niej przyzwolenie, tak. I kochani, w 1998 roku mamy koniec remontu, i 13 grudnia instaluje się tutaj burmistrz Żyliński. Tutaj mamy poświęconą temu wydarzeniu, może nie temu wydarzeniu, chyba sam tej strony informacji, tablicę, która mówi o tym, że nie tylko Iławianie współcześni, ale również Iławianie, którzy mieszkali wcześniej, jakby przyczynili się do tego, że ten remont został wykonany i że ratusz zaczął funkcjonować jako siedziba władz miasta. I kochani, kto nie był, to tak szybciutko. Te trzy duże okna to sala sesyjna Rady Miasta Iławy. Obok siedziba, obok mamy sekretariat i pana burmistrza, tak? Natomiast rzeczywiście, co się zmieniło tutaj od tej pierwotnej, od tego pierwotnego wyglądu, to tak jest, są tutaj drzwi. Wcześniej do ratusza wchodziło się po tych dwubiegowych schodach, tak? To było główne wejście do ratusza. Tego miejsca nie było, ponieważ na parterze co było? Restauracja, ale jeszcze przed wojną. Tak? Była restauracja, Ratzkeller. Tego Grzesiu nie pamięta, ale oczywiście tak była, bo to najbardziej ekskluzywna restauracja Iławy. Proszę Państwa, z całym szacunkiem i dla siebie, i dla Państwa, nikt do tej restauracji, gdybyśmy się pojawili tam jeszcze w 39 czy w 40 roku, nikt z nas by nie wszedł. Za nie tak ubrani. Tak? Trzeba było, to był sznyt, to trzeba było wyglądać. W środku podobno stał taki prawie dwumetrowej wielkości, dwumetrowego wzrostu pan Johan. I Johan decydował. Przepraszam bardzo, ale pani się chyba pomyliła. Ja zapraszam do restauracji tam obok. Tak. Ta restauracja jeszcze z jednej rzeczy słynęła. Mianowicie w poniedziałki była czynna wcześniej. Ponieważ tutaj się pojawiali panowie, którzy poprzedniego dnia trochę zabarłożyli. Tak? Trochę zabarłożyli. No i tutaj, proszę Państwa, i to jest prawdziwa opowieść. Było takie specjalne pomieszczenie, gdzieś tam głębiej. Było przepierzenie takie i to się nazywało die Katzenstube. Katzenstube. Od czego się bierze? Ktoś ma kaca. Die Katze, to jest kot po niemiecku, tak? Czy ktoś ma kota po prostu, takie niedobrze mu tam się z głową robiło. I te tak naprawdę Katzenstube to było takie miejsce, gdzie było takie przepierzenie. Taki chłop albo siadał, albo sobie leżał. I tylko naturalnie. Co robiono? Podawano bardzo zagęszczony sok. Nie traktujcie tego, panowie, jako jakiejś instrukcji, broń Boże. Nie. Sok ogórkowy, taki jest, taki bardzo skoncentrowany. Albo sok z kiszonej kapusty. Podobno stawiało to na nogi. Działa. Nie jestem aż tak stary, żebym to pamiętał, ale podobno to, kochani, działa. Michale.
9: Jeszcze słowo o Ratzkellerze, zanim przejdę do historii kościoła, ale kilka 15 miesięcy temu, to chyba był 24 rok, z tego co pamiętam, albo 23 jeszcze, Dariusz przed jedną z wypraw, to było spotkanie przy ulicy Sienkiewicza, przyniósł półmisek z Rockefellera i mi go podarował. I on jest dzisiaj u Waldka w salce muzealnej, tam tymczasowo oczywiście, Waldek, żebyś nie myślał, że na zawsze, ale tam go wstawiliśmy, tak, podarowaliśmy, żeby sobie Iławianie, którzy Waldka odwiedzają, polecamy oczywiście salkę muzealną i zbiory Waldka, żeby mogli podziwiać ten artefakt, ten zabytek, bo to rzeczywiście fantastyczny okaz. Jeden z kilku związanych z Rockefellerem, który przetrwał do naszych czasów. A tym innym jest na przykład menu z Rockefellera, które wpadło w ręce kolekcjonerów iławskich w czasie remontu kinoteatru. To były lata 2005-2006. Ten remont rozpoczął ówczesny burmistrz Jarosław Maśkiewicz. I ja doskonale pamiętam taką sytuację, gdzie tam zawsze lubiłem wchodzić w różne miejsca i udało mi się w trakcie prac wejść, a poszukiwałem wejścia na strych. I nigdzie tego wejścia nie było. Okazało się, że przez lata na drewniane drzwi, które na strych prowadziły, pracownicy kina naklejali plakaty filmowe. I tych plakatów zrobiła się naprawdę gruba warstwa. Gdy ja już dotarłem do tego miejsca i gdy byłem pewny, że to jest to wejście, no to po prostu tak siłą udało mi się te drzwi sforsować i znalazłem się na strychu. Ja nie wiem od jak dawna nikt tam wówczas nie wchodził, ale wyobraźcie sobie, że na środku strychu leżał taki stary materac czy jakaś część tapczana, łóżka, a wokół tego porozrzucane były paczki od papierosów Juno, czyli to były papierosy jeszcze niemieckie. Więc pewnie od 1945-1946 roku nikt tam na pewno porządków nie robił. Ale po mnie weszły tam jeszcze kolejne osoby, które miały chyba więcej czasu niż ja, to byli iławscy kolekcjonerzy. Jedna z osób, nie uzgodniłem tego, więc nie powiem imienia i nazwiska, ale czyszcząc po prostu to miejsce, tam były różne zakamarki, wyciągnęła fragment papieru, rozwinęła się, okazało, że to było menu z Rockefellera. No i gdzieś w zbiorach iławskich regionalistów to ten dokument jest. Przejdę do kościoła. Do połowy XIX wieku w Iławie funkcjonował tylko jeden kościół, to był oczywiście kościół czerwony, do którego uczęszczali zarówno Niemcy, to był kościół ewangelicki, oczywiście uczęszczali tam Niemcy, ale też uczęszczali tam mieszkający w Iławie Polacy. Sytuacja zmieniła się wraz z pojawieniem się w Iławie wojsk, które przeniesione zostały tutaj z centralnych Niemiec, konkretnie z Bonn, to był szwadron ułanów i ci żołnierze byli katolikami. Dla nich nie było świątyni. Początkowo nabożeństwa dla nich odprawiane były w jednej z iławskich gospód, natomiast wraz z napływem kolejnych grup żołnierzy no, pojawiła się konieczność budowy nowego kościoła. I to był, jakby przechodzimy do mniej więcej okresu połowy XIX wieku, wówczas Fryderyk Wilhelm IV przekazał katolikom z Iławy i okolic ruiny spalonej, czyli tak jakby ta tradycja pożaru w Iławie jest niezwykle silna, ruiny spalonej ujeżdżalni. Później jeszcze ta ujeżdżalnia znajdowała się właśnie tutaj w tym miejscu, później jeszcze udało się nabyć okoliczne działki, no i właśnie w tym miejscu, czyli na granicy praktycznie dzisiejszej ulicy Niepodległości Indobrowskiego powstał kościół. 27 czerwca 1858 roku poświęcono kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Uroczystość konsekracji nowego kościoła ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny miała miejsce dokładnie 31 maja 1860 roku. Pierwszym duszpasterzem w nowej placówce mianowano Heinricha Benjamina, który był wcześniej wikariuszem w Oliwie. Piękny budynek ostatecznie już po budowie Białego Kościoła zaczął tracić swoją funkcję. On był po prostu za mały, zbyt dużo katolików w Iławie mieszkało, była potrzeba budowy nowego obiektu, wybudowano Kościół Biały, o tym sobie powiemy pewnie jak będziemy przy ulicy Wyszyńskiego. Natomiast jeszcze do wybuchu wojny kościół pełnił funkcje magazynowe, składowano tam drzewo, składowano tam piwo, ponieważ obok był browar. No i po wojnie, w połowie lat 60. w związku z budową fragmentu obwodnicy Starego Miasta podjęto decyzję o tym, żeby ten kościół, który już się wówczas rozpadał, był w nie najlepszym stanie technicznym, żeby go po prostu rozebrać.
10: No i z tym rozebraniem też jest pewna historia, ale to sobie przechodzimy dalej, kochani, tak? Ta historia, która jest taka, no, niesamowita, ponieważ władze miasta powiedziały tak, żeby ten kościół rozebrać. Tak on przeszkadzał tak teoretycznie, że niby tutaj miała być ulica, no i kto go rozbierze? Nikt nie chciał, ale zdecydował się, że to zrobi jeden z Iławskich. No wtedy, no dobra, nazwijmy go tak. Ale idziemy, kochani, kurnikarzy, tak? Mówię, mu się to drewno, mu się przyda. Oczywiście on to rozebrał. Proszę Państwa, to proszę traktować jako taką legendę Iławską troszeczkę. Rozebrał ten kościół. Te deski zaczął gdzieś tam używać do swoich potrzeb. I kochani, jak tylko tam się te deski pojawiły, to jeden rzut nieudany, drugi rzut nieudany. Chłop zbankrutował i bardzo szybko później zmarł. Ile jest w tym prawdy, to już zostawiam Państwu do Państwa interpretacji.
6: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
6: Dominik Jaskulski.
8: Temat specjalny, tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
6: Tym bardziej, że powiemy o prawdziwym skarbie odnalezionym nad jeziorem Jeziorak oraz o zaginionych lotniczych zdjęciach Iławy, które powstały przed zniszczeniem miasta w 1945 roku. Naszym gościem jest Michał Młotek, autor portalu internetowe Muzeum Iławy. Z lokalnym pasjonatem historii rozmawia Agnieszka Wiśniewska.
14: Kiedy pan organizuje z kolegą te spacery po Iławie, to domyślam się, że one też mają zawsze jakiś temat, tak? Jak to mniej więcej wygląda?
15: Od 2015 roku organizujemy historię jednej ulicy. My tak naprawdę, my to prześledziliśmy z Dariuszem. Ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale chyba tak w rzeczywistości jest, że to jakby my troszeczkę wymyśleliśmy tę koncepcję tych spacerów miejskich. To było 11 lat temu. Dzisiaj to się rozlało po całej Polsce. Tak naprawdę tych inicjatyw związanych ze spacerami takimi miejskimi dla mieszkańców jest bardzo dużo. Łódź, Warszawa, Gdynia, wiele mniejszych miejscowości. My to robimy regularnie, praktycznie miesiąc w miesiąc, od tych 11 lat, pod hasłem Historia jednej ulicy, czyli każde spotkanie to jest inna ulica. I to już jest trzecia edycja Historii jednej ulicy, ale z racji tego, że przybywa nam tych materiałów, relacji, zdjęć, to nigdy nie zdarzyło się tak, żeby każda wyprawa, każdy spacer, każda wycieczka była taka sama. Ona zawsze była inna. Mało tego, wyobraźmy sobie, że są dzisiaj osoby, które mają, nie wiem, 10 lat powiedzmy, które jakby nie mają już prawa pamiętać Iławy bez tych spacerów. To już jest coś, co tutaj bardzo mocno wrosło w tę specyfikę miejsca. No my też z Dariuszem jesteśmy dumni z tego powodu, że ta inicjatywa z racji tego, że ona trwa tak długo, że jest społeczna, bo my to robimy społecznie dla mieszkańców, dla miasta, też była wielokrotnie nagradzana. My dostaliśmy i nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków za takie najlepsze inicjatywy edukacyjne z obszaru dziedzictwa. Odznaczenia mamy od ministra kultury, zasłużone dla kultury polskiej, ale to, co sprawiło nam największą satysfakcję i też największe wzruszenie, to nagroda Bohateron imienia Powstańców Warszawskich, którą dostaliśmy w 24 roku właśnie za to, że ta inicjatywa tak długo trwa, że tak długo, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co robimy, co się dzieje, my nie odstępujemy od organizacji Historii jednej ulicy i nie zamierzamy tego zrobić. My z Dariuszem podjęliśmy decyzję, że będziemy organizować spacery do momentu, dopóki w Iławie nie powstanie muzeum, po to, żeby wypełniać tę przestrzeń.
14: To do muzeum to jeszcze za chwileczkę, ale tak sobie pomyślałam, czy podczas tych spacerów, poza tym, że panowie się dzielicie tą wiedzą na temat ulic i jej mieszkańców, to czy właśnie też sami mieszkańcy, uczestnicy tych spacerów, przypominają sobie jakieś rzeczy, którymi się dzielą z wami?
15: Tak, to jest w ogóle idea i taki znak rozpoznawczy naszych spacerów. My tak naprawdę mamy przygotowany pewien scenariusz zawsze, ale on się wymyka temu, co postanowimy, bo każdy ma coś zawsze do dodania. A my też skrupulatnie wtedy to notujemy, wchodzimy w relacje z taką osobą, spisujemy to sobie i wykorzystujemy później przy różnych innych okazjach, przy kolejnym spacerze, czy staramy się to w jakiś sposób opublikować też, czy to w muzeum, czy nawet w mediach społecznościowych, gdzie ta społeczność naszego muzeum i naszych spacerów żyje. Dwa takie przykłady podam. Raz w roku zawsze, niezależnie od planu Historii jednej ulicy, wybieramy się na Wielką Żuławę. To jest wyspa, ma 82 hektary, jest w granicach administracyjnych miasta, natomiast jest odcięta od lądu i mieszkańcy wykorzystują to, że się tam przeprawiamy, jako powód do tego, żeby wyspę odwiedzić. I ja pamiętam, jak podczas pierwszego spaceru wiedzieliśmy, że to była wiedza powszechna, że był kręcony film Gniazdo na wyspie w reżyserii Jana Rybkowskiego, to było lata 70., pierwsza połowa lat 70. No i mieliśmy tam pewną taką historię, gniazdo, grodzisko, ślady po zamku, stara przeprawa na wyspę i tak dalej, to dzisiaj tych historii dzięki temu, że mieszkańcy się nimi dzielili, mamy mnóstwo o wyspie. Na przykład nie tylko Gniazdo było kręcone na wyspie, ale też Kronika Gala Anonima, też Rosjanie przyjeżdżali tutaj w latach 70., 80., żeby kręcić film o biograficzny o Katarzynie Wielkiej, więc jakby tych... skąd to wiemy? Wiemy na przykład od statystów, którzy byli wynajmowani mieszkańców Iławy, którzy byli angażowani w to, żeby pracować przy tych produkcjach. To się nie zachowało w żadnych relacjach. My to jakby wydobyliśmy na światło dzienne dopiero przy okazji naszych spacerów. Druga historia z ostatniego czasu. Było odtworzone grodzisko na wyspie, gdzie kręcono właśnie sceny do Gniazda. Był budowany most, ale brakowało nam relacji osób, które były zaangażowane w to, żeby ten most powstał, ta rekonstrukcja grodziska powstała. I ostatnio dzięki relacjom z tego spaceru, ostatniego spotkania na wyspie, w ogóle była straszna burza, lała, mimo to było 150 osób, to zgłosił się były żołnierz, który jako saper z jakiejś jednostki pewnie drogowo-mostowej był zaangażowany w to, żeby budować ten most i to grodzisko. I tam są fantastyczne wspomnienia, jak to, że oni pływali na przykład w puław, żeby zrobić zakupy, żeby gdzieś wziąć udział w jakiejś zabawie wiejskiej. I to są takie rzeczy, których my nie pozyskalibyśmy w żaden inny sposób. Więc jakby te internetowe Muzeum Iławy przez te wszystkie lata zyskało też takie miano, taką pozycję takiego archiwum społecznego po prostu, które stało się takim naturalnym miejscem deponowania swoich wspomnień, materiałów archiwalnych, relacji i tak dalej. I ja przyznam, że z perspektywy czasu jakby raz, że mam tę świadomość, że przez te 20 lat udało się zrobić coś nietypowego, wielkiego, bo to jest projekt społeczny, cały czas to jest projekt społeczny. Natomiast z drugiej strony zaczynam się trochę obawiać, co z tym zrobić. To znaczy, to jest przepotężny zasób wiedzy. I jakby doszedłem już do tego momentu, że czuję, że ktoś się powinien tym zaopiekować. Bo gdyby to przepadło z różnych powodów, no to po prostu byłaby to przestrzeń, której w żaden sposób się nie udałoby odtworzyć.
14: No właśnie, to teraz pytanie o to, czy jest szansa na to, żeby z internetowego muzeum powstało takie fizyczne w Iławie.
15: Jest wiele inicjatyw w Iławie, mnóstwo, bardzo duża społeczność osób pasjonujących się historią naszego miasta. Jest salka muzealna robiona przez pasjonatów. Są różnego rodzaju inicjatywy, które wypełniają tę przestrzeń. No ale to cały czas sobie mówimy o jednym. Gdyby nas zabrakło, to wszystko by przepadło. I my mamy tę potrzebę i jakby bardzo to czujemy, że powinno w Iławie muzeum powstać. Ja deklaruję to i zawsze o tym mówiłem, że z chwilą, kiedy muzeum powstanie, to wszystko to, co zgromadziłem przez te wszystkie lata, czy to w formie takiej materialnej, czy cyfrowej, natychmiast przekazuję do muzeum, bo to jest instytucja z budżetem, z pracownikami, z pewnymi zasadami, regulacjami, które pokazują, jak należy gromadzić, jak się opiekować tymi wszystkimi materiałami. I miejsce tego wszystkiego, co się udało zgromadzić, co inni zgromadzili, jest właśnie, jest w muzeach. Jest w muzeach, które w takich miastach jak Iława, miastach 30-parotysięcznych, miastach powiatowych, powinny pełnić taką funkcję edukacji historycznej, edukacji kulturowej, edukacji związanej z tożsamością, ale też miejsca, gdzie właśnie można deponować te wszystkie rzeczy bez obawy, że to po prostu przepadnie.
8: Historia, którą warto poznać.
6: W tym programie rozmawiamy z Michałem Młotkiem, iławskim badaczem historii i autorem portalu internetowe Muzeum Iławy.
14: Muzeum Warmii i Mazur jest jednym z takich miejsc, gdzie wiem, że można oddawać jakieś swoje pamiątki, natomiast no państwo ewidentnie potrzebujecie jakby swojej jednostki. Czy właśnie gdzieś tutaj w Iławie macie na oku nawet jakiś taki budynek, który mógłby pełnić funkcję takiego muzeum? Albo czy są plany, żeby się postarać o jakieś dodatkowe środki, coś takiego zbudować?
15: To jest bardzo długa droga. Ja pamiętam jeszcze przymiarki do tego, żeby muzeum powstało. To był bodajże między 8 a 10 rokiem. Przy Czerwonym Kościele, czyli przy najstarszym iławskim zabytku, przy Kościele Gotyckim. Później była koncepcja po kilku latach, aby muzeum powstało w jednej z willi w okolicach dawnej restauracji Kormoran, czyli to jest takie osiedle plażowe, stare osiedle willowe. Dzisiaj mówi się o młynie, no ale młyn jest ruiną, więc jakby nawet gdyby dzisiaj powstała taka decyzja, tak, okej, robimy, no to jest wiele, wiele lat, zanim to muzeum po prostu powstanie. Mam wrażenie, że po prostu nie ma atmosfery, nie ma dynamiki pewnej tutaj, a może też jest tak, że tak bardzo wypełniliśmy jako pasjonaci, jako społecznicy tę przestrzeń, że no myśli się, no skoro jest to grono regionalistów, to grono pasjonatów, historyków, no to po co mamy robić coś więcej?
14: No mam nadzieję, że to podejście w końcu się zmieni. Jeszcze na koniec chciałabym pana podpytać, czy w tych pana zasobach ma pan coś takiego, jakąś taką pamiątkę o szczególnej wartości, bardziej nawet sentymentalnej niż jakiejś takiej finansowej?
15: Tyle lat funkcjonowania w też tej przestrzeni, to jest mnóstwo znajomości i to też jest mnóstwo takich zbiegów okoliczności, dzięki którym wychodzimy na pewne sprawy i tematy. Ja ponieważ napisałem w swoim życiu kilka książek, wiele lat temu, to był myślę, pewnie już z 10 lat minęło od tamtego czasu, zadzwonił do mnie Darek Paczkowski, właśnie ten Darek, z którym prowadzimy spacery i mówi, słuchaj, szuka z tobą kontaktu pewien pan Marek, bo jego syn natrafił na zakopane kanki i nie wiedzą, co z tym zrobić. No i ja wsiadłem w samochód, to była sobota czy niedziela wieczór, pamiętam, że już było ciemno, pojechałem 30 km na północ do miejscowości Gubławki i się okazało, że Patryk, wtedy miał 14 lat, natrafił na kanki, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to jest, ale udało się zidentyfikować z depozytem hrabiego Hansa Joachima von Finkensteina. My to otworzyliśmy, ja to identyfikowałem, przeprowadziliśmy całą procedurę zgłoszenia, co nie było łatwe, bo jakby wtedy jeszcze polskie prawo jakby nie dawało jednoznacznych odpowiedzi, jak to powinno wszystko wyglądać. I część rzeczy z tego depozytu znajduje się dzisiaj w Muzeum Warmii i Mazur, a w zasadzie w Muzeum Prus Górnych w Morągu. Jest tam stała ekspozycja z tym depozytem. Natomiast część rzeczy trafiła do rodziny. Ja do tej rodziny docierałem. I też jakby w podziękowaniu za taką opiekę, za tę inicjatywę, za to, że weszliśmy z nimi w kontakt, no bo ja dzięki innym pasjonatom tutaj między innymi, dzięki Kazikowi Skrockiemu z Zalewa udało się dotrzeć do rodziny. On z nimi miał jakiś kontakt, oni tutaj przyjechali. No i ja od nich dostałem jakby część tego, taką symboliczną bardzo, bo to jest tam jakiś dokument plus jakąś taka pamiątka osobista. Dostałem wtedy od nich te rzeczy i one mają dla mnie takie darzej dużym sentymentem, bo one mi przypominają rzeczywiście takiej niezwykłej chwili, kiedy obcowałem ze skarbem, co nie jest takie charakterystyczne przecież, bo takie rzeczy dzieją się po prostu raz w życiu. To jest historia, którą ja bardzo chciałbym opisać i kiedyś to zrobię.
14: To właśnie, jakie ma pan plany na najbliższy czas? Nad czym chciałby pan popracować? Czego się doszukać?
15: Pracuję w tej chwili nad książką, która będzie nosiła taki sam tytuł jak podcast, czyli Kronika Zaginionego Miasta. Mam w planach skończyć ją do końca przyszłego roku. Książka, która będzie opowiadała o okresie właśnie powojennym, ale punktem wyjścia do tego też jest taka niesamowita historia, kiedy udało mi się dotrzeć do zdjęć lotniczych Iławy z września 1944 roku i okolicy Iławy i okolicy, jakby o których nikt nie wiedział. One się odnalazły w archiwum amerykańskim w Waszyngtonie. Amerykanie przejęli je w 1945 roku, cały zasób jakby i kartograficzny, i zdjęciowy wraz z posuwającym się frontem. One były ukryte w jednej z kopalń razem z dziełami sztuki i nigdy nie były zdigitalizowane. No udało mi się w jakiś sposób dojść do tego, gdzie one są, jak je pozyskać. No i jestem dzisiaj w posiadaniu takiego dość dużego zasobu tych zdjęć. To są takie ostatnie widoki na Iławę przed zniszczeniem. Mało tego, dzięki tym zdjęciom pozyskałem informację, że w tym samym archiwum są też fotografie wykonane przez Niemców już po przejściu frontu, co jest w ogóle niesamowite, że już Rosjanie wchodzą tutaj 22 stycznia, a 20 lutego nad Iławą latają jeszcze niemieckie samoloty i fotografują miasto. I ja też te zdjęcia mam. I jakby to jest dla mnie punkt wyjścia do tego opisania takiej historii. Robię to w takim stylu reportażowym. No i myślę, że to będzie coś ciekawego dla osób, które nie tylko interesują się historią Iławy, co po prostu interesują się historią Warmii, Mazur, czy w ogóle tego wszystkiego, co działo się na tych terenach po roku 45. Bo dzisiaj trochę jest tak, że mamy renesans jakby tego okresu powojennego. Kiedyś wszyscy interesowali się okresem II wojny światowej, a dzisiaj troszeczkę posuwamy się tak bliżej nas, czyli tego wszystkiego, co działo się tutaj po przejściu frontu, co działo się tutaj, kiedy pojawili się pierwsi osadnicy, co mnie cieszy. W Olsztynie dużo inicjatyw, dużo wystaw, dużo akcentów, ostatnio w Elblągu. No myślę, że nie pozostaniemy tutaj w tyle.
14: Jedna rzecz na koniec, czy Iława była bardzo zniszczona?
15: Iława była zniszczona w 95% w zależności od szacunków, czyli tak jak dzisiaj siedzimy tutaj i patrzymy na to, co zostało, to ja widzę tu w tej chwili 3 budynki z tego wszystkiego, co mamy dookoła, które przetrwały. Choć trzeba było je w części odbudowywać, to jest szkoła, dzisiejszy mechanik, to jest kościół gotycki i to jest dzisiejsza tawerna Kaper, która pełniła funkcję wozowni. Pozostałe budynki były, no jeszcze mamy tutaj dach, widzimy czerwonej szkoły, która przetrwała tylko dlatego, że pełniła rolę takiego lazaretu, szpitala, ale z tej zabudowy no praktycznie 90-95% w zależności od szacunków legła w gruzach, nie w wyniku działań wojennych, tylko w wyniku tego wszystkiego, co działo się tutaj, gdy weszły do Iławy wojska tyłowe Armii Czerwonej. Grabiono, palono, niszczono na potęgę.
14: Więc jeśli chcemy się dowiedzieć, jak Iława wyglądała przed tym momentem, to musimy zajrzeć do muzeum.
15: I przed tym momentem, i po tym momencie, bo mało osób wie też, jak wyglądała Iława po przejściu frontu. Natomiast, no właśnie też dzięki temu, że na jakimś etapie funkcjonowania muzeum dostaliśmy od syna fotografa, takiego powojennego, pierwszego powojennego fotografa, cały taki serwis zdjęciowy, cały zasób zdjęciowy, gdzie mamy te główne ulice, budynki. No to była po prostu, to było morze ruin, to były zgliszcza, to były ściany, które jak widać po prostu chwilę później zwaliły się. No ta Iława z 45 roku to była zupełnie inna Iława niż ta, którą mamy dzisiaj.
6: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
6: Dominik Jaskulski. Dziś wybierzemy się na przyrodniczą wędrówkę po leśnych okolicach Pojezierza Iławskiego. Zaczynamy jednak od prawdziwej naukowej sensacji.
8: Temat specjalny, tylko u nas.
6: W drugiej połowie XIX wieku pewien niemiecki archeolog odkrył miejsce, w którym znajdowała się mityczna Troja. Najnowsze badania dokładnie precyzują to wydarzenie. Jednak od niedawna wiadomo, że ta historia ma również związek z Iławą i jej okolicami. Mówi Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
16: Temat jest troszkę przypadkowy w gruncie rzeczy, bo te materiały, które przedstawię za chwilę, są nie moje. Ja dostałem od kolegi niemieckiego, z którym piszemy taki artykuł o takiej rodzinie Blumów w Iławie, bardzo wpływowej, jednej z najbogatszych. I tak się zeszło, że i on nad tym zaczął niezależnie pracować. Mi z tym młynem to zegrało, bo oni są jednymi z tych właścicieli. No i zaproponował taki artykulik o tych Blumach, że wysmażymy razem, tam kiedyś się pojawi, albo się nie pojawi. No i przy okazji podsyła mi różne materiały, między innymi zagadał, czy ja wiem o tym, że Szlieman był w Iławie. Coś tam może, ale nie. No i podsyła mi materiały pewnego doktora, który tam jest dyrektorem muzeum tego Szlimana. On nad tym pracował dosyć długo. Mnóstwo jest źródeł. Ten Szliman zostawił po sobie kilkadziesiąt tysięcy, pod 100 tysięcy listów, kroniki, jakieś notatniki z podróży, no na lata pracy. No i on między innymi zaczął badać biografię ojca, bo ta synek jest doskonale znany. No i wyszło, że ten tatuś raz, że to niezłe ziółko, dwa, że on tutaj mieszkał w tej Iławie, no a c, że ten synek go tutaj odwiedzał. Więc nie wiem, od czego zacząć, bo mamy dwie historie bardzo takich ciekawych typów, które chciałem, zanim do tego konkretu przejdę, no w skrócie mogę przedstawić. No więc od synka zacznę może, bo to jest kariera amerykańska. Człowiek się urodził w rodzinie ubogiego pastora, o którym powiedział później, że jak każdy pastor miał mało pieniędzy i dużo dzieci. Tatuś, żeby utrzymać w sumie dziewiątkę dzieci, a matka umarła po urodzeniu dziewiątego, znalazł taką pracę na pastora w takim w miarę bogatym miejscu. Tyle, że jak mamusia umarła, to tatuś kochany odesłał te dzieci po rodzince. Zostawił sobie najmłodszego syna. No i w tej grupie odesłanych był nasz Henryk, ten najbardziej znany, późniejszy odkrywca Troi. Więc chowa się temu jakiegoś wujka, też zresztą pastora, na początku nawet próbuje jakiejś szkoły skończyć, gimnazjum, czyli no, droga szkoła, no ale tatuś robi awanturę w tym miejscu, gdzie był pastorem i kasa się kończy. Tatuś musi uciekać stamtąd w gruncie rzeczy, a synek zostaje na lodzie, szkoła jakaś tam gorsza, ostatecznie kończy jako 14-letni subiekt. Taka najgorsza z możliwych prac w sklepie, wpływa to fatalnie na jego zdrowie, no generalnie sięga dna takiego, można powiedzieć, takiego zawodowego. Nie wie, co robić i w takiej sytuacji, no co, no do Ameryki. Znajduje do Ameryki jakiś tam transport, żaglowiec, oczywiście kasy nie ma, więc na majtka się zatrudnia. No i gdyby dopłynął do tej Wenezueli, bo to było bodaj

własny bank, no krótko mówiąc, idzie na milionera, a że za chwilę wybucha wojna krymska, a na wojnie się najlepiej zarabia, jak wiadomo, no taki Wokulski troszkę, cały czas mam skojarzenia z naszym Wokulskim, który podobną karierę zrobił, no to na tej wojnie się dorabia, bo jak to na wojnie to się dorabia. Wtedy taki kraj potrzebuje różnych surowców, jest embargo i są tacy ludzie, którzy to embargo potrafią ominąć i on do takich ludzi należał. Drugie jego źródło kasy, no to gorączka złota w Kalifornii. Miał brata, który tam z tych biednych, co tatuś ich wyrzucił, co udał się do Ameryki, tam brał udział w szukaniu złota, chyba się troszkę dorobił, no i umarł. No więc nasz już rosyjski bohater jedzie do Kalifornii, zakłada bank, handluje tym złotem, czyli pewnie klasycznie, tanio kupić, drogo sprzedać i to jest drugie źródło jego finansowania. No i znowuż, gdyby poszedł w tym kierunku, został mega milionerem, byśmy o nim nie mówili, no bo takich milionerów to umówmy się było na pęczki w tamtych czasach. Ale on niecałe 40 lat mając, rzuca to wszystko w diabły, mówi dosyć, jestem bogaty, spełniam marzenia. A jego marzeniem było nauczyć się języka greckiego, akurat już umiał czytać w oryginale Homera, no i znaleźć Troję. Stwierdził, że ma tyle kasy, że stać go na to, zaczyna studia regularne nieomal, tam na jednym z uniwersytetów nawet doktorat zrobił i łapie taką ideę fix, że na podstawie książek Homera da się to miasto odkryć. Ono jest rzeczywiste, to po pierwsze, bo niektórzy uważają, że to bajka, no i że na podstawie tych opisów da się to miasto namierzyć i odkopać. Wszyscy pukają się w głowę, ale on ma kasę. Uderza do rządu tureckiego, dostaje zgody, zaczyna kopać, wynajmuje ludzi. No, wszyscy wiedzą, że trafia, no. Trafił, znalazł tą Troję. Troszkę przy okazji zniszczył, ale to już tam dzisiejsi archeolodzy mają do niego pewne pretensje. Znalazł Troję, znalazł te słynne rzeczy, m.in. skarb Priama, mnóstwo złotej biżuterii. No i szczerze mówiąc, tą biżuterię czmychnął do Grecji. Mamy takie słynne zdjęcie, bo on wtedy miał nową, młodą żonę, z którą takie marzenia realizował. I tę żonę w tej biżuterii, to była Greczynka, ubrał. Ona wygląda jak taka autentyczna bohaterka, no Helena Trojańska nieomal. No w każdym razie, jak się Turcy dowiedzieli, co się stało, zaczęli go ścigać, rozpoczął się proces o te skarby. On te skarby na wszelki wypadek z Grecji wywiózł do Niemiec. Turcy wygrali ten proces, ale jakoś tak dziwnie się skończył, że zamiast zwrócić skarby, to on miał zapłacić pieniążki. No akurat tych miał pod dostatkiem, więc zapłacił tam ileś razy więcej niż chcieli, byle się odczepili. A tymczasem skarb Priama wylądował w Niemczech, a się nawet z tymi Turkami potem dogadał, wrócił tam dalej, kopał. Odkopał już w Grecji Mykeny, tam grupa Agamemnona i parę innych rzeczy, to są historie znane. No i tyle. I generalnie umarł jako bohater. Natomiast skarb Priama, który wywiózł do Berlina, skończył troszkę gorzej, bo był w tym Berlinie do roku 45 i proszę sobie dośpiewać, gdzie on teraz jest. Wiemy gdzie? Czy powiedzieć? No w Moskwie. W Moskwie można go oglądać. Tak, w ramach łupu wojennego ostatecznie wylądował tam. No to jest historia jednego człowieka, to nie jest nasz główny bohater, bo głównym bohaterem jest jego ojciec, ów pastor. Ten z kolei skandalista. Już pomijam, że tam dziewiątka dzieci, młoda żona, która umarła, a za chwilę jak umarła, te dzieci odsyła, no dobra. Ale wdał się w romans z młodą służącą. Chwilę po śmierci żony, romans z młodą służącą. I to taki chyba trochę jawny, bo jak się wierni dowiedzieli, co się święci, to go zwyczajnie zmusili do opuszczenia tego ciepłego stanowiska i właściwie ucieczki nieomal stamtąd. Więc on się troszkę błąka z tą młodą służącą, którą się ożenił zresztą. Kolejną trójkę dzieci z nią miał. I między innymi trafia tutaj, do Brus Wschodnich. I tu mamy te badania owego profesora Wilfrida Boelke, który jest dyrektorem Muzeum Schliemanna. To jest dokładna historia losów tego tatusia właśnie na tych terenach. Trafia tutaj w roku 41, dokładnie w tym samym, w którym synek postanawia opuścić Niemcy i do Ameryki. I do Ameryki wyemigrować. No i po kolei kupuje sobie mająteczek w okolicach Jamielnika. Chyba robił biznesy na zasadzie tanio kupić, troszkę potrzymać, drogo sprzedać, wtedy to jest rzecz powszechna. Jak się przegląda gazety z tamtej epoki, to te majątki co 2-3 lata zmieniają właściciela, każda cena jest wyższa. Ale chyba słabo mu szło. W każdym razie jeden majątek, potem drugi majątek w okolicach Wonny. Chyba tu też mu nie za bardzo poszło. W każdym razie w 48 roku przenosi się do Iławy. Akurat jest wiosna ludów, miasto oddycha, bo to jest ten moment, kiedy tak na dobre zrzuca panowanie starostów, bo to było prywatne miasto przecież, kupuje sobie w Iławie dom.
mamy tu tragiczny wątek, bo jak powiedziałem, najmłodszego syna z sobą zostawił. Ten najmłodszy syn miał słabe życie, bo macocha go nie lubiła, taki klasyk nieomal. Cały czas do brata tego, bo naszego odkrywcy pisuje listy, żeby go zabrał od ojca, bo tego, bo bieda. No i między innymi ten Paul, bo tak ma na imię, też wylądował w statusie w Iławie. No w każdym razie

0: Mieszka sobie w tej ławie, chyba wielkiej kariery nie robi. No i mamy historię taką, że zdaje się, że już wsparty przez synka, który się właśnie dorobił tych milionów, kupuje tutaj pewien majątek. I to jest opisane tak troszkę mgliście. Ten pastor ma na imię Ernst w ogóle. Kupuje majątek, na który się składa karczma, sklep kolonialny i dużo ziemi nad dużym jeziorem. No nie wiem, ja tam wszystkiego o Iławie nie wiem, ale tam się składa na tą słynną karczmę Rotkruch, bo to jest jedyne miejsce, że jest i nad dużym jeziorem, i karczma, i sporo ziemi. Prawdopodobnie również w celach spekulacyjnych. I wtedy właśnie przyjeżdża tutaj Henryk. No ta wizyta jest ponoć udokumentowana w listach, który przyjechał przyjrzeć się, jak tatuś tymi pieniążkami zarządza. No to troszkę mój domysł, i zobaczył katastrofę generalnie. Majątek popadał w ruinę. Ten jego młodszy brat, który był przy ojcu, rzuca robotę, żeby ojcu pomagać, ale to nic nie daje. I troszkę się syn wtedy z ojcem pokłócił i na jakiś czas przestał go finansować. A już zupełnie przestał, kiedy ten Paul, bo tak miał na imię ten najmłodszy, popełnił samobójstwo tutaj. Popełnił samobójstwo, no znowu z miłości. Zakochał się, rodzice wybranki stwierdzili, że jest biedny, nie chcą gadać w ogóle, nie ma. Tatuś nie pomógł, braciszek chyba akurat był gdzie indziej, no i Paul popełnił samobójstwo, pewnie został w Iławie pochowany. Także syn najmłodszy samobójstwo, majątek się rozsypuje z tą karczmą, tatuś sprzedaje go w końcu i pod koniec lat 50. przenosi się jeszcze dalej w okolice Lubawy, tam jest taka miejscowość Omulle. Do dzisiaj zresztą jest tam, z kolei tam sobie kupuje majątek. Cały czas z tą żoną i jej dziećmi. W tym momencie syn się włącza, chyba ta żona bardzo całej rodzince przeszkadzała, bo wywiera nacisk, zostaw ty ją, my cię sfinansujemy, bo ten Ernst już jest stary, to tak po 60 dobrze jest. Na zasadzie żonie zostawiamy ten majątek, ale ty się stamtąd zwiej. Na początku Ernst się zgodził, ale potem znowu coś odwinął, wraca do Iławy, kupuje sobie domek. Jesteśmy w roku 60. Ale faktycznie chyba zrywa z tą macochą naszego odkrywcy, bo ona tę Omulę ostatecznie przejmuje, a Ernst zostaje sam, no a że jest coraz starszy, to i niedołężny. No i w końcu musi się uśmiechnąć do tych córek, które kiedyś tam odstawił. Córki mieszkają w okolicach Ełku, no i to jest właściwie już koniec tej historii. Jest po 80, rok 62, wyjeżdża w okolice Ełku i tam najpierw przy jednej, potem przy drugiej córce ostatecznie umiera tam w tymże Ełku. No i to jest ta historia takiego naszego jednego z mieszkańców miasta nad jeziorakiem.
1: Mówił Krzysztof Tomaszewski, historyk, autor książek i publikacji, a także nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Iławie.
2: Zmieniamy temat.
1: Dziś w przewodniku turystycznym kolejne miejsce, do którego powędrujemy, to Jezioro Czyste, zwane przez niektórych Głębokim. Jest to również bardzo ciekawe miejsce z punktu widzenia przyrodniczego. Możemy zaplanować sobie taką dłuższą wędrówkę w okolicach tego jeziora. Jest to niesamowite miejsce, charakteryzuje się niezwykle czystą wodą, ma niewielką plażę, oczywiście łagodne zejście, ale tak naprawdę jest tam cisza i spokój. Jezioro znajduje się kilka kilometrów za Iławą. Możemy tam dotrzeć jadąc samochodem w kierunku Lubawy. Po 5 kilometrach skręcamy w lewo, w stronę Smolnik, dojeżdżamy do parkingu, zostawiamy samochód i dalej już kilka kilometrów wędrujemy drogą leśną do samego jeziora. Możemy dotrzeć tam również rowerem, wyjeżdżając z Iławy ulicą Wojska Polskiego, a następnie przy torach wzdłuż lasu drogą polną. Jest też droga trochę mniej znana z Iławy, z osiedla Lubawskiego. Wędrujemy pieszo, lasem, docieramy do przejazdu kolejowego, następnie kierujemy się drogą polną do tej fantastycznej krainy przyrody. Po drodze możemy spotkać, zwłaszcza od strony osiedla Lubawskiego, fortyfikacje z okresu II wojny światowej. Jest też kilka pomników przyrody. Są fantastyczne zwierzęta. Możemy je obserwować w czasie naszej wędrówki. Proponuję wybrać się na taką całodniową wycieczkę w te rejony. Jest tam też sporo innych akwenów. Można dotrzeć do Katarzynek. Można też znaleźć się na niewielkich odcinkach wodnych, które łączą się ze sobą różnego rodzaju kanałami bądź też ciekami wodnymi. Warto zabrać ze sobą mapę. Można się tam pogubić. Warto dodać, że w latach 80. można było właściwie dojechać tam tylko rowerem. Nadal nie jest to miejsce powszechnie znane, dlatego ma swój niezwykły urok. Przede wszystkim, raz jeszcze warto to podkreślić, jest tam naprawdę klimatyczna, czysta woda. W pobliżu znajduje się wieża obserwacyjna, idealne miejsce dla fotografików, a także dla tych, którzy chcieliby lornetką poobserwować okoliczny las. Można tam też oczywiście rozbić obozowisko. Jest to ciekawy las, jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie powiatu. Powiatu Iławskiego. Obszar tego lasu jest naprawdę imponujący. Miłośnicy przyrody muszą również uważać na ataki niektórych pasożytów. W lasach pojawiają się od czasu do czasu kleszcze. Wielkość tego lasu, który rozpoczyna się już kilka kilometrów za Iławą, jest naprawdę imponujący. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie miejsca w lesie pod Iławą są dostępne dla ludzi. Mówi Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
2: Jest jeden warunek, są powierzchnie, które są oznakowane, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu. To są powierzchnie, gdzie prowadzone są jakieś prace leśne, albo to są powierzchnie, na których obowiązuje zakaz wstępu ze względu na ostoje dzikich zwierząt. I tam po prostu nie wchodzimy.
1: Mówił Przemysław Pierunek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio i Ława. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: Dominik Jaskulski. Będą miliony na nowe inwestycje w powiecie iławskim. Powiemy również o drugiej edycji znanego festiwalu oraz o opowieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. A zaczynamy od kluczowych projektów. Moim i waszym gościem jest Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego. Chciałbym zapytać oczywiście o inwestycje, bo to zdaje się w tym roku jest duży, że tak powiem, zasób pracy.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, ten rok, tak jak również i poprzedni, w budżecie powiatu iławskiego ważnym, dominującym punktem jest odnowa i budowa dróg powiatowych, ale wiem, że dużym zainteresowaniem cieszy się również i często spotykam się z tym pytaniem skrzyżowanie drogi 536 drogi wojewódzkiej z drogą numer 15 w miejscowości Sampława. Tam planowana jest inwestycja, realizowana będzie ona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale samorządów. Montaż finansowy będzie wyglądał tak, że Generalna Dyrekcja przeznaczy 35% kosztów, 35% będzie pochodziło z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, pozostałe brakujące 30% zobowiązały się samorządy, samorząd gminy wiejskiej Lubawa i samorząd powiatowy partycypować w tych kosztach w tej wysokości. Szacowany koszt inwestycji to 8 milionów złotych.
3: Inwestycja oczekiwana od wielu lat. Oprócz tej konkretnej realizacji są też w planach inne inwestycje drogowe, bardzo ważne i przecież od jakiegoś czasu mocno zapowiadane.
4: W tym roku planujemy jeszcze, Rada Powiatu wyraziła zgodę na przeznaczenie środków przebudowy drogi powiatowej z Iławy w kierunku Radomna. Jest to, myślę, oczekiwana przez mieszkańców informacja i realizacja. Koszt około 5 milionów złotych w tym roku zostanie jeszcze zrealizowana. Poza tym, jeżeli jesteśmy z tej strony powiatu iławskiego, wspólnie z powiatem nowomiejskim, gminą Bratian i gminą wiejską Lubawa realizujemy fragment drogi powiatowej w kierunku drogi numer 15 od miejscowości Pustki.
3: No właśnie, skoro jesteśmy już tak, a przynajmniej byliśmy chwilę w zalewie, w okolicach powiedzmy, to chciałem zapytać, bo z tego co słyszymy, to już są mocne plany, żeby zbudować w zalewie obwodnicę tego miasta. To jest bardzo ciekawa inwestycja i pewnie bardzo droga.
4: Całe szczęście nie spadnie ona na kark lokalnych samorządów. Jest to inwestycja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, który już przeznaczył środki, zabezpieczył środki na realizację obwodnicy Zalewa. Myślę, że wyczekiwana przez mieszkańców, również osoby, które tranzytem przejeżdżają przez okolice Zalewa. Również w gminie Służ Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje remont. Obie te inwestycje opiewają na zawrotne kwoty, bo są to kwoty około 150 i więcej milionów złotych. Jak państwo wiecie doskonale, bo to już się przewijało w informacjach medialnych, również planowany jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowa kolizji kolejowej z drogą wojewódzką ulicą Wyszyńskiego w mieście. To również już niebawem wejdzie w etap realizacji, bo zabezpieczone jest finansowanie. A jeżeli byliśmy już przy zalewie, to Zarząd Dróg Powiatowych, Samorząd Powiatu Iławskiego w tym roku również na terenie tej gminy dokonał modernizacji drogi powiatowej od Zalewa w kierunku Dobrzyk. Około 3-kilometrowy odcinek drogi został wyremontowany. Notabene odbywa się odbiór techniczny tego odcinka. W tej chwili pracujemy jeszcze również nad modernizacją odcinka dróg powiatowych w kilku miejscach, jak państwo doskonale wiecie, bo wiąże się to niestety również z utrudnieniami. Droga od Wikielca w kierunku Wonnej cały czas jest przebudowywana wraz ze ścieżką rowerową. Ta przebudowa potrwa zapewne do końca roku. Mam nadzieję, że w tym roku zdążymy zamknąć tą inwestycję. Tak jak wspomniałem wcześniej, Katarzynki oczekiwane, wyczekiwane również w tym roku doczekają się realizacji. W tej chwili również trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości Goryń. Tam mieliśmy problem z wodą deszczową i nawierzchnią, która została zdegradowana. Zostanie to poprawione. Rozpoczęły się już prace wykonawcze na odcinku do Pikusa od Frednowy. Także dużo dzieje się. W trakcie roku nigdy nie zdarzyło się tak, żeby Rada Powiatu zdecydowała się wyasygnować dodatkowe środki poza tymi zaplanowanymi w budżecie w wysokości chyba około 15 milionów złotych dodatkowych środków przeznaczyliśmy w trakcie roku. Korzystając z tego, że pomimo szalejących cen ropy i no drogi po prostu ropy na giełdach światowych, cena asfaltów i wykonawstwa jest nadal korzystna i chcemy ten moment jak najskuteczniej wykorzystać.
5: To przede wszystkim oczywiście przedsiębiorczo, ale też jakby chciałem zapytać o to, co już udało się zrobić, bo jednak to pomieszczenie po zespole placówek szkolno-wychowawczych też już nabiera innego wyrazu, ale też macie takie drobne nawet inwestycje związane oczywiście ze szkolnictwem, z takimi rzeczami dodatkowymi. To pewnie też absorbuje mnóstwo czasu i też są na to, wiem, pozyskiwane środki.
4: Staramy się korzystać zawsze ze środków zewnętrznych, gdzie jest tylko to możliwe. Niestety są również takie inwestycje, w przypadku których pozyskanie środków zewnętrznych jest niemożliwe. Wtedy sięgamy głębiej do budżetu powiatu iławskiego. Staramy się realizować jak najwięcej inwestycji. Skoncentrowałem się wcześniej na inwestycjach drogowych, niemniej jednak inwestycje w oświaty są od wielu lat priorytetem powiatu iławskiego. Z tego powodu jestem dumny, że jednostki oświatowe w powiecie iławskim wyglądają bardzo dobrze. Wydaje mi się, że są jeszcze potrzeby, aby dofinansować poszczególne szkoły w jakichś tam zakresach. Niemniej jednak co do całokształtu wygląda to bardzo dobrze. Troszeczkę gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej. Niemniej jednak tutaj również rozpoczęliśmy pracę. W tej chwili trwają prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Lubawie i mam nadzieję, że efekt końcowy, który osiągniemy, będzie zadowalający dla mieszkańców tych placówek.
5: Na koniec chciałem pana zapytać jeszcze o taką sztandarową już imprezę, bo to drugi raz. Mieszkańcy różnych właściwie miejscowości mogli zebrać się w takim centralnym miejscu. Była to impreza powiatu, letnia, fantastyczna, skupiająca uwagę wielu też turystów. No właśnie, jakby pan się mógł odnieść do tego i może raz jeszcze przypomnijmy, jakie to jest hasło przewodnie tego festiwalu.
4: Po raz drugi odbyła się panorama powiatu iławskiego, tacy jesteśmy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ci, którzy byli, podobało im się, jak to wypadło, jak zostało zorganizowane. My cały czas się uczymy tego typu imprez. Rok temu odbyła się pierwsza edycja, która miała swoje miejsce w Siemianach. W tym roku gościliśmy w Suszu. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli z nami, że pojawili się. Mam nadzieję, że poznali specyfikę innych gmin naszego powiatu. Dziękuję przede wszystkim zespołom i samorządom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że była to fajna impreza, że wniosła troszeczkę rozrywki i radości do Państwa życia. Na tę chwilę jestem przekonany, że będziemy kontynuowali to w kolejnych gminach. Chcielibyśmy docelowo, żeby w każdej gminie taka impreza się odbyła i żeby przybliżyć kulturę i zwyczaje, które panują w innych gminach, tym, w których się to odbywa.
5: Myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy wracać, tym bardziej pewnie w kontekście inwestycji, a na dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem był Bartosz Bielawski, starosta powiatu iławskiego.
2: Zmieniamy temat.
5: Powiemy teraz o nowej powieści kryminalnej, której autorką jest Weronika Matnia z Iławy. Pisarka zdobyła podwójne wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, Nagrodę Główną i Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru. Jest już na rynku twoja nowa książka, choć wszyscy przyzwyczailiśmy się do rdzenia. Nie można się oderwać od tej powieści. A co byś mogła powiedzieć o twojej najnowszej publikacji?
6: Tytuł tej nowej powieści to Chłód. Trzeba troszeczkę wrócić nastrojem do zimy, ponieważ akcja rozgrywa się właśnie w zimie i tym razem zabieram moich czytelników do Pasymia i do Rudzisk Pasymskich, czyli takich miejscowości położonych blisko Olsztyna, które odkryłam właściwie, kiedy pisałam powieść Rdzeń. A stało się to w ten sposób, że napisałam do pewnego pana, który zajmuje się taką eksploracją starych przestrzeni, czy jest wokół Olsztyna jakieś miejsce takie mroczne, gdzie można podrzucić zwłoki. Pan na szczęście potraktował mnie poważnie i wskazał na ośrodek Rudka w Rudziskach Pasymskich. Ja na początku obejrzałam sobie filmy o tym ośrodku na YouTubie, zresztą jeżeli państwo mają ochotę, to zachęcam. Jest bardzo dużo takich filmów nakręconych przez osoby, które właśnie zajmują się jakby zwiedzaniem takich opuszczonych terenów i kiedy zobaczyłam, jak wielkie mroczne i takie właśnie kryminalne jest to miejsce, to uznałam, że koniecznie muszę tam pojechać i sprawdzić, jak to wygląda. Kiedy pierwszy raz pojechałam do Rutki, to przy wejściu na wielkim placu leżała czaszka zwierzęcia i sobie pomyślałam, kurczę, to, że ja sobie wymyśliłam, że tutaj dojdzie do zbrodni, to jest cud, że jeszcze do tego nie doszło w realu, bo miejsce jest naprawdę takie bardzo straszne. Jest mnóstwo pokoi opuszczonych, widać, że no, przychodzą tam ludzie i to w różnych celach, nie tylko turystycznych. Zresztą dotarłam do organizacji, która tym ośrodkiem teraz zarządza i organizowane tam są szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, antyterrorystów i psów policyjnych. No więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wielki jest to ośrodek i jakie właśnie stwarza możliwości, nawet szkoleniowe. Więc ja uznałam, że on musi stać się sercem tej opowieści. Natomiast zobaczyłam po raz pierwszy ten ośrodek właśnie opuszczony, a później dotarłam do ludzi, którzy w tym ośrodku pracowali. No i to trochę zmieniło moje postrzeganie tego miejsca, bo nagle okazało się, że te opuszczone, straszne mury to jest miejsce, z którym też wiele osób ma bardzo dużo pięknych wspomnień. Że tam rodziły się pierwsze miłości, ludzie zawierali związki małżeńskie, mieszkali, bo wtedy były takie kwatery pracownicze. Oni dopóki nie urodziły się dzieci, mogli tam mieszkać na miejscu. I poznałam ten ośrodek oczami właśnie osób, które po prostu go kochały. I dlatego część akcji Chłodu umieściłam właśnie w latach 90., kiedy ten ośrodek miał jeszcze szansę, żeby istnieć. No ale co się tam wydarzyło i czy się udało, no to już Państwo będą musieli dowiedzieć się z lektury. Poruszam w tej powieści bardzo wiele takich tematów, które są związane z tytułem, bo ja zawsze zaczynam książkę od wymyślenia tytułu, piszę go dużymi literami na pierwszej stronie i ten tytuł jest dla mnie takim drogowskazem. Tutaj chłód to dla mnie synonim obojętności i każdy z bohaterów mojej powieści jest dotknięty tym chłodem, ale w innym stopniu, i więc myślę sobie, że dla czytelnika to też może być takie ciekawe, żeby podążać tropem tego tytułu i zobaczyć, jak on się objawia i w jaki sposób wybrzmiewa.
3: A więc zachęcamy. Chciałbym z Tobą porozmawiać jeszcze o Twoich wcześniejszych publikacjach i właściwie tych też związanych z Nagroną, o której pewnie za chwilę też powiemy. W ogóle jak to się zaczęło, że postanowiłaś pisać, bo to jest trudny warsztat, przede wszystkim wiele poświęceń pewnie też przy okazji. Jest to niecodzienna praca, no i myślę, że warto teraz powiedzieć o tym.
6: W tym roku zostałam poproszona, żeby zostać trenerem na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu i tak też w ogóle od uczestnictwa w takich warsztatach zaczęła się moja przygoda pisarska i przygoda z kryminałem tak naprawdę, ponieważ Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu organizuje taki konkurs na opowiadanie kryminalne. Nagrodą jest pobyt we Wrocławiu i udział w warsztatach, które prowadzą znani pisarze. Ja wzięłam dwukrotnie udział w takich warsztatach. Raz prowadził je Robert Małecki, za drugim razem Zygmunt Miłoszewski i po udziale w takich warsztatach napisałam swój debiut. Uważam, że to jest świetny start, że jest to taka okazja, żeby porozmawiać z pisarzami, dowiedzieć się, jakie popełniamy błędy, bo tam są oceniane te opowiadania, ale też poznać w ogóle trochę takie pisanie właśnie od kuchni i poznać ludzi, którzy podobnie do nas chcą debiutować na rynku kryminalnym. Może tutaj też przejdziemy właśnie do nagrodzonej powieści, o której wspomnieliśmy, bo tą powieścią jest właśnie Szept, którego akcja rozgrywa się tu w Iławie. Część akcji jest osadzona na Wielkiej Żuławie i jest to taka powieść, no właśnie, której znowu ten tytuł mocno wybrzmiewa, bo jest to opowieść o tym, że czasem Szept jest najgłośniejszym wołaniem o pomoc. Tutaj najważniejsza jest ta zagadka, prawda? A kiedy ja powiem za dużo, to odbiorę Państwu przyjemność czytania. Mogę tylko powiedzieć, że ta powieść zdobyła nagrodę czytelników oraz jury, więc została podwójnie doceniona i mam nadzieję, że sam proces pisania jest krótszy niż myślenie o powieści. Chyba nie byłabym w stanie nigdy skrócić tego procesu do mniej niż 6 miesięcy.
3: Chciałbym jeszcze raz wrócić trochę do tej nagrody, bo musiała być wyjątkowa chwila w Twoim życiu. To jest chyba takie spełnienie marzeń dla pisarza, który jest w ten sposób doceniony. No właśnie, jak ty to odbierasz? To dało taką siłę napędu?
6: Na pewno jakoś bardzo moje życie się nie zmieniło. Nadal jestem tą samą osobą i tak samo ciężko muszę pracować. Natomiast myślę sobie, że dało mi taką pewność i wiarę we własne, powiedzmy, artystyczne wybory. Że jestem na dobrej ścieżce, bo przyznam szczerze, że moje kryminały troszkę różnią się może od większości kryminałów na rynku. To znaczy, bardzo mocno stawiam w nich na emocje. One, to jest taka powieść, w której jest duża doza obyczajowości, ale też wątków społecznych. I ja się obawiałam, jak to zostanie przyjęte przez czytelników. Czy mamy taką przestrzeń w Polsce dla takich książek? No i okazało się, że tak, że mamy, że ludzie chcą czytać takie powieści i że zostają one zauważone, więc jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i właśnie taka pewność, że jestem na właściwej ścieżce i żeby z niej po prostu nie schodzić.
3: Mówiła Weronika Matnia, Iławska pisarka.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Dominik Jaskulski. Wracamy do bardzo ważnego projektu drogowego. Niedaleko Szeplerzyzny powstanie trzeci zjazd z planowanej w powiecie iławskim drogi ekspresowej S5. Decyzja w tej sprawie zapadła już w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Wcześniej projekt zakładał budowę jedynie dwóch takich odcinków we Franciszkowie i niedaleko Dziarn. Dodatkowo tereny znajdujące się w pobliżu planowanej drogi zyskają wkrótce potencjał inwestycyjny. O prawidłowym przebiegu i o wszystkich okolicznościach związanych oczywiście z powstawaniem tego projektu mówi Krzysztof Hermaciński, wójt gminy Iława. Jest pan od samego właściwie początku mocno zaangażowany w rozwój planowania tej inwestycji. Dodatkowo gmina jest odpowiednio zabezpieczona, bo posiada teren na inwestycje przy planowanych odcinkach tej drogi. Myślę, że to dobra okazja, by wszystko wytłumaczyć, bo temat wzbudza emocje. A niektórzy politycy już trochę zaczęli przypisywać sobie pewne zmiany, na które wydaje się, że już zdecydowana jest administracja rządowa. Raz jeszcze zapraszam na kolejny odcinek programu, a teraz Krzysztof Hermaciński o gigantycznej inwestycji, ale wcześniej trochę wyjaśnień.
7: Chciałbym tu zaprezentować stanowisko gminy Iława w sprawie S5, tej drogi szybkiego ruchu. Jakie to były kolej rzeczy, jak to powstawało w kontekście przyjęcia wariantu na terenie gminy Iława. Od początku wiedzieliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, jak i również projektant tych wariantów i koncepcji Trakt Katowice przedstawił w ubiegłym roku warianty, które będą brane pod uwagę w realizacji ewentualnie docelowej przebiegu drogi S5. Zostały nam przedstawione trzy warianty, wariant W1, wariant W2 i wariant W3. Dwa warianty z tego, wariant W1 i wariant W3, przebiegał przez teren gminy Iława, natomiast wariant W2 przebiegał już poza gminą Iława, czyli dotyczyło to gminy Lubawa, jak i również Nowego Miasta. Oczywiście stanowisko od początku gmina wiejska Iława przedstawiała, że dla nas najkorzystniejszym wariantem, patrząc z punktu widzenia przebiegu i też to, co się zadzieje na terenie gminy Iława w stosunku do naszych mieszkańców, jest wariant W3. I ten wariant od początku przez nas był cały czas popierany. Oczywiście wskazywaliśmy tam również swoje uwagi co do ewentualnych jakichś tam minimalnych korekt na tym wariancie. No i w końcu w roku 2024 został nam przedstawiony ten wariant W3, ale już po modyfikacji, gdzie nam przedstawiono również wariant korekt na tym wariancie.

wariancie. No i w końcu w roku 2024 został nam przedstawiony ten wariant W3, ale już po modyfikacji, gdzie nam przedstawiono również wariant W4, całkowicie nowy wariant, który się składał z wariantu W1 i wariantu W3 w połączeniu dotyczący i gminy wiejskiej Ława, jak i później też i gminy Nowe Miasto Lubawskie i gminy Biskupiec. Oczywiście patrząc na ten wariant W4, widzieliśmy, że podobnie jak w wariancie W3 są węzły, które są na terenie gminy Ława. Był to węzeł właśnie Iława, dotyczący Iławy Południe, jak i również węzeł dotyczący u nas Franciszkowa. Wiedzieliśmy, że gdzieś strona zachodnia jest oczywiście, gdzie nie ma węzła trzeciego. Dlatego też wspólnie na początku z panem wójtem gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie podjęliśmy działania już w styczniu, kierując pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, oddział w Olsztynie, żeby wziąć pod uwagę utworzenie węzła trzeciego, węzła właśnie zachodniego, który miałby być w okolicach właśnie u nas miejscowości Szeplerzyzna lub na granicy z gminą wiejską, oczywiście Nowe Miasto Lubawskie. My zdajemy sobie sprawę, że to też było jedno z lepszych tych rozwiązań dotyczących też i komunikacyjnie miasta Iława. I wiem, że tam też panowie burmistrzowie się zaangażowali w to, ale tutaj kwestie dotyczące już silnego naszego stanowiska, żeby jednak ten węzeł powstał, było to stanowisko, które również poparł bardzo mocno pan starosta powiatu iławskiego, pan Bartosz Bielawski, jak i również w to wszystko włączył nam się pan poseł Zbigniew Ziejewski, który organizował również spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, ale też i te spotkania, które oczywiście były organizowane tutaj na miejscu. Też argument, który został przedstawiony przez gminę Iława dotyczący tego węzła, to dotyczyło też między innymi wskazywanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej powstanie jednostki na kamionce wojskowej. My ją wskazaliśmy również jako argumentem, że docelowo ta jednostka musi mieć połączenie w układzie drogi krajowej numer 16, a docelowo właśnie ze Spiątką. I też ten argument ze strony gminy wiejskiej Iława był przedstawiany. Oczywiście wiadomo, że najbardziej wariant, który był popierany, był przez miasto Iława i władze miasta Iława, był wariant W1, który niejako miał spełniać obwodnicę miasta Iławy, a był on najniekorzystniejszy dla nas, podkreślam, z punktu widzenia gminy Iława i mieszkańców. Dlatego, że ze strony zachodniej przecinał mi miejscowości Wikielec, Stradomno, Laseczno, po części Gulb, no i później też już gmina Kisielice, gdzie też tam wiele gospodarstw by miało być również okrojone. My uważaliśmy, że w ogóle Spiątka to nie jest to droga, która ma być obwodnicą jakiegokolwiek miasta. Obwodnice miasta buduje się całkowicie oddzielnie. I tutaj dlatego nie popieraliśmy w ogóle tego wariantu W1. W kwestii już później działań, które podejmowaliśmy wspólnie, dotyczące, żeby jednak ten węzeł trzeci, ten zachodni, powstał na terenie gminy Iława, było też zorganizowanie przeze mnie 2 czerwca wspólnego spotkania, na którym wziął udział pan poseł Zbigniew Ziejewski, pan starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, pan wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie. Również w tym spotkaniu brał udział pan burmistrz wraz ze swoim zastępcą miasta Iławy. No i oczywiście ja brałem jako wójt gminy Iławy. Tam wyraźnie zostało przedstawione przeze mnie stanowisko gminy wiejskiej Iława, jak i stanowisko również powiatu iławskiego, gdzie wiedzieliśmy, że ten węzeł, jeżeli ma tam powstać, musi być połączony z drogą powiatową od Iławy w kierunku Jamielnika, bo tam przebiega w pobliżu tam właśnie ta droga S5. I takie stanowisko też zostało przyjęte przez nas wspólnie. Powiedzieliśmy, że w miesiącu lipcu odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, które organizował pan poseł Ziejewski, któremu bardzo serdecznie dziękuję.

0: Dziękuję za te wszystkie działania, które podejmował razem z nami. No i oczywiście ustaliliśmy stanowisko, że musimy już mówić jednym głosem. Tu nie ma, że ktoś tam był lepszy czy gorszy, czy kogoś parytety zostały przyjęte, czy ktoś mówi, że postulat złożył i on tutaj załatwił przebieg tej drogi z piątki właśnie w ten sposób, czy też ten węzeł trzeci. No wiemy, że ten węzeł trzeci jest na terenie gminy Iława i tutaj powiatu też iławskiego, na granicy też z gminą Nowe Miasto Lubawskie i konkretnie przecież też musiały zapaść decyzje, że my popieramy wspólnie, łącznie ze starostą powiatu iławskiego, bo zjazd miał się odbyć na drogę powiatową. I też dalsza konsekwencja łączenia później z drogi powiatowej w kierunku drogi S16, czyli tej szesnastki, która biegnie od Grudziądza do Iławy. Tam też od razu te rozmowy prowadziliśmy, żeby dotarła ta droga aż do drogi numer 16, która musi odblokować nam też tu kwestię strony zachodniej powiatu iławskiego, czy zachodnio-południowej powiatu iławskiego w tym całym transporcie. Wiemy również, że przy tej okazji wcześniej były prowadzone już rozmowy dotyczące wiaduktu drogowego na przejeździe kolejowym Iława-Grudziądz, bo wiemy, że na dzień dzisiejszy są tam rogatki i tam jest problem niesamowity transportowy, gdzie wcześniej już i pan poseł Zbigniew Ziejewski, wtedy jeszcze obecny pan wiceminister aktywów państwowych, jak i również pan starosta i moja osoba, włączyliśmy się bardzo mocno w to, żeby taki wiadukt powstał. I teraz też przy już realizacji projektu dotyczącego S5, to również było brane pod uwagę, żeby to połączenie było. Żeby od strony zachodniej powiatu iławskiego czy zachodnio-południowej można było wjechać również na S5 ze strony drogi numer 16. Co też jest konsekwencją dalszego działania. Bo później też nastąpi, jeżeli dojdzie do skutku wybudowanie jednostki wojskowej w Kamionce, musi być połączenie jednostki z drogą S16 czy z 16. I tutaj też te argumenty były stawiane ze strony mojej, że wtedy to będzie rozwiązanie idealne dla też komunikacji tej jednostki.
1: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia. Naszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. A w programie mówimy o planach związanych z budową drogi ekspresowej S5. Poznaliśmy już proces wyłonienia pewnego kształtu tej trasy, ale wiem, że w tej sprawie doszło też do kolejnego spotkania w Warszawie.
0: Byliśmy na spotkaniu już w Ministerstwie Infrastruktury. Przedstawiliśmy swoje stanowiska tutaj jednoznacznie, mówiąc o tym, że mamy to wypracowane. Zresztą to potwierdził też i dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Olsztynie, że wcześniej już właśnie i gmina Nowe Miasto, gmina Iława wnioskowali o to, żeby taki węzeł powstał trzeci zachodni na terenie tutaj przebiegu tej S5. O tym potwierdził. Mówił też o tym, że wpłynęły stosowne wnioski ze strony obydwu gmin, no i oczywiście też i poparcie ze strony starosty powiatu iławskiego. Taka jest geneza, proszę Państwa, powstania w ogóle przebiegu wariantu W4, geneza, do której doszliśmy wspólnie tutaj z panem starostą i z wójtem Nowego Miasta i oczywiście przy współpracy z panem posłem Zbigniew Ziejewskim, gdzie zaakceptowano również docelowo powstanie właśnie węzła trzeciego na terenie przebiegu przez gminę Iława. No i myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, która rozwiąże nam bardzo mocno sprawy związane komunikacyjnie. Ja oczywiście dziękuję bardzo po części, że udział w tym wszystkim wziął pan burmistrz i jego zastępca, bo każdy samorząd powinien się nawzajem oczywiście wspierać, ale też ja nigdy nie wchodzę w tereny, kto ma w swoim obszarze zarządzania, bo wyraźnie widać, że to jest na terenie gminy wiejskiej Iława. Gminy Wiejskiej Iława, a przecież wiemy, że gospodarzem no jest wójt, jak i również Rada Gminy i my tutaj podejmujemy konkretne decyzje. Dobrze się stało, że jest to zaakceptowane, dlatego że to też będzie rozwiązanie komunikacyjne w stosunku do miasta Iławy, ale przede wszystkim do tej części mieszkańców z tej strony powiatu iławskiego. No i myślę, że to do końca zostanie już w sposób ostateczny załatwiony. Dzisiaj wiemy, że wariant W4 jest zaakceptowany, że już teraz podejmowane są decyzje dotyczące podjęcia już decyzji środowiskowych. Tutaj raport oddziaływania na środowisko, czyli idziemy w dalszym ciągu już do celowego opracowania właśnie dokumentacji co do przebiegu S5 przez teren gminy Ława. I ja się z tego cieszę i myślę, że też wszyscy dookoła, bo wiemy, że wspólne działanie tylko pomaga, a nie decyduje o jakichś innych rozwiązaniach. Mam nadzieję, że też dla mieszkańców miasta Iławy jest to rozwiązanie też bardzo dobre, chociaż uważam, że docelowo powinno myśleć się też o obwodnicy miasta Iławy, żeby rozwiązać komunikacyjnie problem komunikacji na terenie miasta Iławy, bo ten problem występuje już od wielu lat i na pewno tutaj też trzeba wspólne działania podejmować w kontekście i dokończenia budowy wiaduktu drogowego na przejeździe kolejowym Iława Grudziądz, konkretnie pod Stradomnem, jak i również powinny być podjęte działania konkretne wybudowania również czy wiaduktu, czy tunelu na ulicy Wyszyńskiego w Iławie, bo tutaj też jest ta potrzeba bardzo konieczna, a raczej jakoś się o tym mało mówi.
1: To tyle, jeśli chodzi o plany budowy drogi ekspresowej S5 w powiecie iławskim. Moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: To warto wiedzieć.
1: Do końca roku w Iławie powstanie specjalny magazyn obrony cywilnej. Miasto kupi kolejny sprzęt, który wykorzysta w sytuacjach kryzysowych. W tej odsłonie programu zaczynamy jednak od promocji miejskiej. Moim i waszym gościem jest Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej. Chciałbym, żebyś podsumowała sezon, bo był bardzo intensywny i przede wszystkim oczywiście bardzo wymagający pewnie też kondycyjnie, bo widziałem, że byłaś w 10 miejscach jednocześnie. Może zacznijmy od tego początku, od telewizji, która tutaj przyjechała i zrobiła naprawdę świetną robotę, ale żeby tak się stało, oni musieli mieć wyznaczone fragmenty miasta, specyfikę miejsc, ludzi, przede wszystkim tematów, które można poruszyć w kontekście zapraszania tutaj ludzi z południa Polski na turystyczną przygodę.
4: Tak, to były 4 dni wyjęte z życia, mojego życia. Oczywiście to wszystko było poprzedzone długimi rozmyśleniami na temat, co najpiękniejszego z Iławy możemy pokazać innym, żeby przyciągnąć ich do Iławy. No i powstał scenariusz, to było 10 wejść po 10 minut na żywo, oprócz tego równolegle były nagrywane filmiki na social media i jakby wszystkie te programy, które były zrealizowane, są również do obejrzenia na YouTubie, więc one cały czas pracują. No, ale to było wyzwanie, dlatego, że trzeba było dopasować się też godzina wodowa wejść na żywo. Nie wszystkim wszystko pasowało, ale oczywiście musieliśmy to jakoś skoordynować tak, żeby to miało ręce i nogi. Pokazaliśmy Iławę z każdej, myślę, że ciekawej strony i sportowej, i kulturalnej, i tej przyrodniczej. Cały dzień poświęciliśmy tak zwanym nagrywkom, czyli pokazaniu ludziom miejsc w Iławie najpiękniejszych. Nagrywki były realizowane w przeciągu kilku godzin w ciągu dnia. Na szczęście dopisała nam pogoda, która sprzyjała, że tak powiem, tym działaniom. Jeśli chodzi o wejścia, to byli to ludzie zarówno z branży turystycznej, ludzie, którzy są świetnymi ambasadorami naszego miasta, między innymi byli to przedstawiciele Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Smoczych Łodzi, Wiru Iławskiego, byli też przedstawiciele Iławskiego Centrum Kultury, Centrum Sportu, a także pasjonaci. Pasjonaci tacy jak na przykład pani Ewa Michałowska ze swoją fundacją, która zebrała ogrom chętnych ludzi, którzy tak naprawdę bezinteresownie przyszli, żeby się zaprezentować i pokazać Iławę światu. Była też Agata Tecław, która przepięknie oprawiła swoją grą na handpenie wejście na żywo. No i Agata Topolewska, która oczywiście namalowała piękny obraz w międzyczasie. Była pani Mirka Sękowska ze swoimi kajakami, która zachęcała do wypływania z iławskiej Wenecji na jeziorek. Byli też historycy, tacy jak na przykład Tomek Skrzypkiec, który świetnie opowiedział o iławskiej kolei, o historii dworca, który jednak jest jednym z piękniejszych zabytków w mieście. Także każdy dał z siebie to, co mógł dać najlepszego.
1: No właśnie, Tomasz Skrzypiec pięknie mówił o historii i też polecamy programy, które z nim nagraliśmy. Te niezwykłe osoby, które wymieniałaś, stanowiły taki klucz, po którym można było pospacerować i zahaczając właśnie o piękne miejsce w Iławie. Takim uwieńczeniem tych działań i nie tylko oczywiście tych, ale właściwie była też okazja do tego, żeby pokazać się z innej strony. Była też Wyspa Młyńska, mieliście tam zaplanowane różne działania. Jak to wyglądało? Właśnie jakbyś mogła cofnąć się w czasie?
4: Równolegle do wejścia i telewizji na żywo z Iławy mieliśmy również iławski rajd pomarańczowy, który zawsze kończy się na Wyspie Młyńskiej i podczas tego wejścia chcieliśmy pokazać tą integrację mieszkańców, tą fantastyczną atmosferę, tą radość, która tam panowała, ale chcieliśmy też zaprosić ich do obejrzenia pana Łukasza Schaba, który mówił o dostępności Iławy dla osób z niepełnosprawnością i oczywiście naszą nieocenioną Magdę Rudnicką, która opowiadała o fantastycznej faunie i florze naszego miasta. Myślę, że to było jedno z lepszych wejść na żywo, jeśli chodzi o te wszystkie nagrywki, dlatego że pokazała tą radość bycia razem i to piękno otaczającej nas dzikiej przyrody, którą chcieliśmy, że tak powiem, zaprezentować innym.
1: Oczywiście były wyciągane organizmy i też jakieś rośliny z rzeki Iławka. Można było to zobaczyć na własne oczy. Oprócz tego były harcerskie akcenty, była pieczona kiełbasa, była woda w końcu nasza iławska z butelkami. No i przede wszystkim radość, o której wspominasz i naprawdę było mnóstwo ciekawych rzeczy. W ogóle samo miejsce jest fantastyczne do tego, żeby organizować takie imprezy. Chciałem jeszcze dopytać oczywiście o tą Wyspę Młyńską, bo te działania były naprawdę ciekawe i zresztą to nie jedyne, które organizujecie w tym miejscu. Może warto wrócić do tej historii.
4: Co roku na zakończenie rajdu pomarańczowego stało się już tradycją, że organizujemy piknik ekologiczny na Wyspie Młyńskiej i zapraszamy do tego pikniku różnych ciekawych gości i wystawców. Między innymi co roku zawsze są z nami iławski sanepid, nadleśnictwo Iława, Park Krajobrazowy Powierza Iławskiego, ale są też na przykład jest Fundacja Dzika Iława. W tym roku również była Prasieka Truszczyńscy, którzy sami zgłosili się do tego, żeby wziąć udział w tym już myślę, że dosyć rozpoznawalnym przedsięwzięciu. Oprócz tego, tak jak w zeszłym roku, w tym roku również Koma przyjechała ze swoją nowiutką śmieciarką, do której można było wejść. Był też Związek Gmin Czyste Środowisko, którzy jakby co roku reprezentują tutaj region i uczą, jak segregować śmieci. Również nasi iławscy urzędnicy byli z programem Czyste Powietrze, ale jak zwykle co roku iławska kranówka bije rekordy popularności, szczególnie jeśli chodzi o ekologiczne butelki, które są rozdawane podczas tego pikniku. No i oczywiście niezastąpieni harcerze, którzy zawsze, co roku dbają o to, żeby była świetna organizacja, o ognisko, o dobrą atmosferę. Pan Maciej, który gra co roku na gitarze i naprawdę nadaje temu wydarzeniu taki rodzinny charakter, takiego spotkania przy ognisku. Myślę, że coraz więcej odbiorców, na szczęście, z roku na rok ich przybywa i będziemy kontynuować tą tradycję, tym bardziej, że mamy takie plany na przyszły rok. Na razie nie zdradzimy daty, powiemy tylko, że to będzie oczywiście majowy termin, sobota. No i jeszcze najważniejsi dla nas, którzy zawsze dbają o to, żebyśmy mieli na czym zjeść i czym wytrzeć twarz, to jest poznańska firma, która ma oddział w Iławie, Polmak, którzy co roku, oprócz tego, że nas czymś zaskakują, bo był dinozaur, który spacerował po Wyspie Młyńskiej, były też warsztaty czerpania papieru, to jeszcze wspierają nas pod względem właśnie materiałów takich papierowych, które produkują.
1: Ta praca na pewno nie poszła na darmo, dlatego że bardzo dużo turystów zahaczało właśnie o te miejsca i przede wszystkim to była dobra okazja, żeby się zintegrować też społecznie. Zresztą po raz któryś wybrzmiewa bardzo mocno to hasło z waszej strony.
4: To była integracja, ale też pod względem artystycznym. Mieliśmy też różnego rodzaju właśnie warsztaty, jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty ekologiczne, więc są też stanowiska Sartu, które zawsze co roku ma coś ciekawego zaproponowania, takiego na przykład jak malowanie toreb, które ekologicznych skądinąd, które zabieramy ze sobą do domu, albo już hitowe, że tak powiem, warsztaty malowania kamieni, które organizują warsztaty terapii zajęciowej. Także myślę, że co roku tych ciekawych stanowisk będzie jeszcze więcej. W tym roku również Matt Readers zaskoczył, dlatego że przynieśli ze sobą swoją drukarkę 3D i można było sobie wydrukować coś ekologicznego, związanego z przyrodą na miejscu. Także to było coś zupełnie innego niż zwykle.
1: Niesamowite wydarzenie. Natomiast oczywiście ciężka praca. To jest kolejny etap, myślę, w te wakacje bardzo mocno zrealizowany na plus. To wizyta oczywiście w pracy.
4: W tym roku na zaproszenie ambasady Polski w Pradze byliśmy reprezentować miasto Iławę wraz z zachodnią mazurską lokalną organizacją turystyczną i warmińską mazurską regionalną organizacją turystyczną. Byliśmy również z przedstawicielem Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Markiem Pawłowskim, bo żeby dostać się w ogóle jako wystawca na ten Dzień Polski w Pradze, to najpierw trzeba było wymyśleć coś ciekawego, dzięki czemu oni chcieli nas na tym wydarzeniu. Więc wymyśliliśmy, że popłyniemy tam łódką naszą iławską, optymistką. Tak niedosłownie, ale ta łódka była z nami obecna na tym wydarzeniu. No i właśnie przedstawiciel Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Marek, pokazywał zarówno młodym, jak i starszym odwiedzającym, jak operować żaglami, jak wiązać węzły. Każdy, kto odwiedził nasze stanowisko, dostał od nas oprócz tego pakietu ulotek i informacji, również bransoletkę, którą, ze sznurka, którą mógł, że tak powiem sobie, albo sam zawiązać, albo robił to właśnie dla niego przedstawiciel, pan Marek. Nasze stanowisko cieszyło się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że byliśmy pomiędzy żywym Muzeum Piernika w Toruniu, a fisekami z Naddunajca, więc byliśmy czymś bardzo egzotycznym, jeśli chodzi o wystawców.
1: I to chyba jest wspaniałe, że mogliśmy pokazać swoje niezwykle oryginalne walory turystyczne. No właśnie, bo jeśli chodzi o podróż w drugą stronę, jeśli iławianie by się zdecydowali na taki wyjazd właśnie do Pragi. Okazuje się, że teraz można to zrobić trochę łatwiej, bo zdaje się, że kolej to umożliwia.
4: Tak, mamy dokładnie bezpośrednie połączenia z Iławy do Pragi i to właśnie postanowiliśmy przekuć na zwiększoną promocję w Czechach. No i planujemy, zobaczymy jak wyjdzie, pojawić się tam też w przyszłym roku, ponieważ po ostatnim wydarzeniu dostaliśmy od razu zaproszenie na kolejne takie wydarzenie. Także bardzo nam miło z tego powodu.
1: Ciężka praca za Wami, ale tak naprawdę jeszcze trochę tego czasu sezonowego zostało. Jakbyś mogła powiedzieć nam, jak wygląda teraz praca i kiedy przeskakujecie na ten tryb, powiedzmy, jesienno-zimowy?
4: Tryb jesienno-zimowy rozpoczyna się dla nas od 1 października. Do końca września pracujemy w trybie sezonowym, letnim. Co prawda z końcem sierpnia skończyły się codzienne wejścia na wieże oraz wycieczki z przewodnikiem, no ale sezon nadal trwa. Co widać po ilości odwiedzin naszego biura? Przyjeżdżają do nas teraz rowerzyści, bardzo mocno zachwyceni iławskimi ścieżkami rowerowymi, a również szlakami, które są wokół jeziora Kajnie tylko. Przyjeżdżają grzybiarze, przyjeżdżają również studenci i emeryci, którzy przede wszystkim szukają tutaj spokoju, bo to jest taki termin, kiedy rzeczywiście już pomimo tego, że Iława nie jest zatłoczona w ciągu sezonu, przynajmniej tych turystów aż tak bardzo nie widać wszędzie, to teraz liczą na jeszcze większy spokój, którego szukają. Dziwić się, nie dziwić, rozumiem, że wszyscy, którzy żyją w wielkim pędzie, szukają oddechu i wytchnienia właśnie tutaj.
1: I zdaje się, że jeszcze wszystkie te miejsca turystyczne będą nadal czynne. Mowa tu oczywiście o ekomarinie, mowa też o ośrodkach wypoczynkowych. To wszystko jest jakby dalej dostępne dla tych ludzi?
4: Jeśli chodzi o ośrodki wypoczynkowe, to z tego co wiem, większość jakby działa normalnie. Niektóre kończą swoją pracę z końcem września, dlatego że są to nieogrzewane, na przykład pomieszczenia czy domki, ale część restauratorów również troszeczkę zmieniła tryb swojej pracy, bo wiadomo, że czas też odpocząć po tak intensywnym sezonie. I niektórzy pracują po prostu tylko już weekendowo. Również na statek Ilawia do końca września pływa dla turystów, z wyjątkiem poniedziałku, akurat we wrześniu, ale wszystkie inne dni jak najbardziej możemy popłynąć naszym statkiem wokół Wyspy Wielkiej Żuław.
1: I tak wygląda lokalna turystyka. Na pewno jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo z pewnością macie plany, ale na razie to są kalkulacje kosztów pewnie i przygotowanie do nowego budżetu. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby szerzej o tym pomówić. A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej w Iławie. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Zmieniamy temat.
1: Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Wiem, że państwo bardzo mocną uwagę przywiązali do obrony cywilnej. W związku z tym pojawiło się dużo takich sensownych zakupów, które pozwolą na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować już nie tylko do wojny, ale też do typowych zagrożeń, które mogą nas spotkać.
5: Tak, faktycznie od wielu miesięcy wraz ze służbami pana wojewody przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Oby one oczywiście nie nastąpiły, ale przygotowani być musimy. Do końca roku w Iławie powstanie drugi magazyn obrony cywilnej, który będzie zlokalizowany w okolicach osiedla Piastowskiego. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu, który właśnie posiadamy, a który w tym momencie nie nadaje się do magazynowania takich rzeczy, ale pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy. Druga sprawa, bardzo ważna, o którą dopytują mieszkańcy naszego miasta, to jest kwestia schronów. Też przygotowujemy się do tego. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad opracowaniem dokumentacji, która pozwoli nam na wybudowanie hali sportowej na osiedlu Piastowskim, na tej działce, którą wiele lat temu kupiliśmy od prywatnej osoby. Co ciekawe, w tym momencie doprojektowujemy do tej sali sportowej schron, który będzie znajdował się pod tą salą i wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku będziemy posiadali już dokumentację zarówno na szkołę, czyli na to, co jest na zewnątrz, jak i na ten schron i w tym momencie ten schron projektujemy. Według tych założeń, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ten schron będzie miał około 600 miejsc dla naszych mieszkańców. Będzie to dosyć duża inwestycja, bo około 1300 m2 ten schron będzie posiadał. Będzie oczywiście oprócz miejsc schronienia także pomieszczenie dla medyków, także pomieszczenia dla osób chorych. Dodatkowo projektujemy tam magazyn żywności, co jest podstawą, oraz kuchnię, która będzie służyła do przygotowywania posiłków. Ale co ciekawe, żeby ten schron nie stał bezużyteczny, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności jego użycia, to w tym schronie projektujemy strzelnicę. Jedna strzelnica to będzie wirtualna na 4 tory, a druga strzelnica na 25 metrów z 12 torami i z tarczociągami, czyli będą to takie obiekty, które w czasach pokoju będą mogły być wykorzystywane. To jest bardzo ważne, ponieważ ta narracja rządowa idzie w tym kierunku, żeby obiekty schronienia, obiekty w postaci schronów miały dwojakie wykorzystanie, czy to parkingi podziemne, czy to sale gimnastyczne, czy to na przykład strzelnice. I my z takim projektem właśnie występujemy i taki projekt przygotowujemy, żeby też w ramach tego osiedla Piastowskiego, który nie posiada żadnej infrastruktury takiej sportowej, kulturalnej, żebyśmy mogli mieszkańcom oddać salę gimnastyczną wraz z dodatkowym zapleczem, czyli na przykład właśnie ze strzelnicami, z których będzie można w przeciągu tygodnia, czy też weekendy po prostu korzystać.
1: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Temat specjalny. Tylko u nas. Historia, którą warto poznać.
1: Dziś zabieram Was na skwer Żeromskiego i osiedle mazurskie w Iławie. W ramach kolejnej części historii jednej ulicy znani regionaliści opowiedzą o nieistniejącej już wyspie, tajemniczym zdjęciu i tablicy na wieży kościelnej.
6: Witamy Was w niezmiennym składzie od 2014 roku, czyli jest Dariusz Paczkowski, jestem ja nazywam się Michał Młotek, ale współgospodarzem naszego dzisiejszego spotkania jest Fundacja Nurtownia, gospodarz willi przy ulicy Mazurskiej 2. To jest nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, już dzisiaj chcielibyśmy Wam zdradzić, że na pewno spotkamy się w tym roku na Wielkiej Żuławie, na przełomie czerwca, lipca. Osoby, które jeszcze z nami nie były, albo te osoby, które już z nami były, a chciałyby wybrać się po raz kolejny, zapraszamy na spotkanie na wyspie. Śledźcie nasze media społecznościowe, tam informacja o tym, gdzie, o której, którego dnia, o jakiej porze dnia się spotkamy, z pewnością będzie i z pewnością się pojawi. Wyobraźcie sobie, tak jeszcze tytułem wstępu, już widzę, że Darek się wyrywa, żeby coś powiedzieć, ale ja jeszcze powiem kilka rzeczy. To jest nasze trzecie spotkanie na Mazurskiej Chodkiewicza. Co prawda spotykamy się na skwerze Żeromskiego, no ale jesteśmy na tak zwanej Małej Żuławie, o której dzisiaj jeszcze, nie w Małym Sopocie, ale na Małej Żuławie. O Małej Żuławie i o Małym Sopocie dzisiaj trochę jeszcze Państwu powiemy i wyjaśnimy, skąd się to wzięło. Powiemy o tym, dlaczego z Dariuszem walczymy z dezinformacją, ale do tego sobie dzisiaj jeszcze dojdziemy. Wynotowałem, słuchajcie, po raz pierwszy byliśmy w pierwszej edycji historii jednej ulicy tutaj, to był dokładnie 30 kwietnia 2016 roku, ponad 10 lat temu. Wyobraźcie sobie, że wtedy wykonaliśmy zdjęcie, pamiątkowe zdjęcie, mówiliśmy, to będzie zdjęcie, które przejdzie do historii, i tak też się stało. Było to zdjęcie wszystkich uczestników, pewnie było nas mniej niż wtedy, bo to były początki naszego cyklu, jeszcze nie wszyscy wiedzieli, o co w historii jednej ulicy chodzi, ale zrobiliśmy sobie zdjęcie pod kormoranem. A kto dzisiaj najlepiej o historii kormorana opowie? Dariusz. Jestem pewny, że tę historię ma i że tę historię Wam dzisiaj opowie. A po raz drugi byliśmy 2 października 2022 roku i wtedy doskonale pamiętam, że dorwał nas ulewny deszcz. Ale dzisiaj zanosi się na to, że już padać nie będzie. Trochę pokropiło w ciągu dnia, ale już padać nie będzie. Jesteśmy na skwerze Żeromskiego. Zwykle to ja brałem tutaj mikrofon i opowiadałem o Żeromskim. Dlaczego? Bo poświęciłem mu jedną ze swoich książek, ale dzisiaj już tych historii nie będzie. Ale wiem, że Dariusz chciał coś powiedzieć o Żeromskim. Na razie sprawdził Waszą czujność, bo powiedział, że podchodzimy do Kopernika i nikt nie zareagował. Proszę, Darek.
7: Proszę Państwa, ja też Takie dwa słowa jeszcze przywitanie na początek. Z wielkim trudem, z Michałem, żeśmy zapraszali radnych miasta Iławy, żeby też się pojawili tutaj na naszych wycieczkach. No i jest dzisiaj z nami pan Tomek. Przepraszam mnie za kolejność, jest pani Ewa i pan Tomek, więc bardzo się cieszę, ale najbardziej się cieszę, kochani, z waszej obecności również, z obecności dzieci i młodzieży. Tak, to jest najlepszy znak tego. I tutaj w sposób szczególny chciałem przywitać mojego ucznia, który przyjechał do nas aż z Lubawy. Jest też moja uczennica Lena, jest też mój uczeń Alodiusz, także bardzo się cieszę, że młodzież i dzieci z nami są również na dzisiejszej wycieczce. Proszę Państwa, a teraz opowieść, której jeszcze nie było. Mianowicie, gdy prowadzę wycieczki, tak ci Państwo są, o teraz zobaczcie Państwo na początku tego skweru, zatrzymuję zazwyczaj wycieczki i mówię, Państwa, teraz będzie konkurs z nagrodami. To ludzie się tak trzymują, oczywiście na słowo nagrody. Ja mówię, Państwa, co to za postać, co to za pomnik tam w głębi? No i ci Państwo tam to tak patrzą i zazwyczaj są dwie odpowiedzi. 80% to Jan Paweł II, ale jest i 20%, że to jest Lenin. Wytłumaczę, że ustawa dekomunizacyjna już dawno by tutaj Lenina wywaliła. Jan Paweł

0: sam Stefan Żeromski, dwa żurowe jeszcze do tego dodatki. Ale kochani, najciekawsze jest chyba, jak ten pomnik powstawał. Autorem tego pomnika, tej części samego Stefana Żeromskiego, jest Iławianin, pan Kalmus. Tak? To był instruktor plastyki, działał w Powiatowym Domu Kultury, również jego żona, no i dostał zlecenie, żeby taki model pomnika wykonać, tak? Państwa, no i zaczął szukać modela, tak? Kto będzie tym modelem? I tym, Państwa, modelem stał się mieszkaniec Iławy, nieżyjący już, pan Stanisław Lis. Pan Stanisław Lis, tak? Państwa, i tak, model, czyli pan Stanisław, pozował do tej rzeźby na ulicy Niesie Jana III Sobieskiego. To był kiedyś taki stary sklep z mieszkaniami u góry, harcerski. Nieistniejący już, tak? Tam mieszkali państwo Lis. No i ten pan Kalmus robił taką metrowy model tej rzeźby. Pan Stanisław stał po 4-5 godzin. To był maj, czerwiec, lipiec 1936 roku. W długim, bardzo grubym płaszczu z książką pod pachą. Tak po nim leciało, ale twardy stał. Po czym, gdy pan Kalmus skończył, tego dnia nakładał taką płachtę na to i szedł do siebie do domu. W tym czasie dzieci pana Stanisława, piątkę aż miał, trochę chciały tam przy tej rzeźbie mu pomóc. Wiesz, tam pododawały jakiś tam kawałeczek gliny czy czegoś i pan Kalmus, jak następnego dnia przychodził, to musiał z powrotem to zdrapywać i albo uzupełniać, tak? I ostatecznie, kochani, rzeźba, ten model metrowy został ukończony i teraz betonowy odlew został wykonany w budynku dzisiejszej cerkwi grecko-katolickiej. Tak, na ulicy Szeptyckiego. Tam właśnie były kiedyś garaże. To był najwyższy taki budynek, tak, gdzie ta rzeźba się zmieściła. Tak? Odlana z betonu, tu została przewieziona. I teraz, kochany, konkurs z nagrodami. Nagrody będą do odebrania w sanepidzie. Ile ta rzeźba waży? Od 7600 do 7800. Bez tego cokołu. Sam Stefan Żeromski, tak? Państwa, jest tutaj z nami Stefan Żeromski od 1966 roku. Już w 2011 były pewne takie próby, żeby go troszeczkę oczyścić, trochę go odnowić. Młodzież z Ogólniaka czasami go przeodziewa w różnego rodzaju ubranka. Zimą Stefan Żeromski ma taką dostawioną pewną część ciała, tak? Tutaj też czasami tak jest. Natomiast Michał może by więcej powiedział później na temat ewentualnego przeniesienia pomnika, albo też jego, no takie troszeczkę rekonstrukcji, no bo tu mamy datę 1966, ziemia mazurska jest nasza, no i tysiąclecie państwa polskiego. I ostatnie zdanie na ten temat. W 1966 roku były dwie formy obchodzenia święta tysiąclecia. Kościół obchodził tysiąclecie chrztu, a państwo obchodziło tysiąclecie państwa polskiego. Obie te rocznice oczywiście były związane z chrztem Mieszka I. Gdzie ten chrzest był, kiedy my tak dokładnie nie wiemy. W każdym razie mamy rok 966, no i powstała ta rzeźba, tak? Państwa, tam jest naprawdę w konturach państwa polskiego jest cyfra 1000.
1: Trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak wygląda topografia naszego miasta, ale jeszcze do połowy XIX wieku cały ten obszar, na którym w tej chwili się znajdujemy, był wyspą. Mieliśmy Wielką Żuławę, więc musiała być też Mała Żuława. I my w tej chwili znajdujemy się na obszarze, który przez dawnych mieszkańców Iławy nazywany był właśnie Małą Żuławą. To, jaki obszar Mała Żuława miała zajmować, widać doskonale na mapie Jezioraka z XVII wieku. Na tej mapie dokładnie widać, że miasto łączył z Małą Żuławą most i dalej Małą Żuławę z lądem też łączył most. A te granice Małej Żuławy od północnego zachodu wyznaczał ciek wodny, który wypływał mniej więcej z okolic dzisiejszej przystani pod Omegą, rozlewał się na terenie bocznego boiska przy stadionie i wpływał do Małego Jezioraka w miejscu, gdzie dzisiaj jest Stary Tartak. Mniej więcej, oczywiście tak to wyglądało. Nawet dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli sobie na mapy i na obrazy wygenerowane przy pomocy skaningu laserowego, numeryczne modele terenu, zauważylibyśmy dokładnie, jak te cieki wodne i jak te rozlewiska wyglądały. W zbiorach internetowego Muzeum Iławy znajduje się zdjęcie udostępnione przez kolekcjonera pamiątek iławskich Artura Zawadzkiego, który jest wielkim miłośnikiem Iławy, ale na co dzień mieszka w Gdańsku. Jest to zdjęcie wykonane świeżo

0: po budowie stadionu, gdzie dokładnie widać, że po lewej stronie, czyli od strony zachodniej, widać rozlewisko, widać teren zabagniony. Zresztą nie trzeba daleko sięgać pamięcią, w momencie, kiedy odbywały się jeszcze giełdy samochodowe, to cały czas tego żużlu, tej ziemi tam nawożono, żeby te podmokły teren w jakiś sposób utwardzić. I te podmokłe tereny, one były systematycznie zasypywane. Ostatecznie ten ciek wodny, przez który też przerzucony był most, został zasypany przy okazji budowy drogi bitej do Susza. To były lata 60. XIX wieku, 1863 rok dokładnie, kiedy ta droga powstała. Wtedy przerwano te ramię wodne. Dzisiaj, jak się przyjrzycie w okolicach Omegi, to widać jeszcze takie momenty, takie fragmenty, gdzie ten podmokły teren jest i gdzie ten ciek z jeziora wypływał. Tak czy inaczej, mimo tego, że ta wyspa już nie była wyspą, że to ramię wodne zostało przerwane, że te podmokłe tereny były cały czas zasypywane, świadomości mieszkańców Iławy cały czas ten teren funkcjonował praktycznie do 1945 roku jako mała Żuława. Nie mały Sopot, jak ktoś kiedyś napisał w którejś z książek o historii Iławy. I jest dowód. Dwa dowody tak naprawdę. Jeden z nich znajduje się, uwaga, w Czerwonym Kościele. W Czerwonym Kościele na wieży znajduje się tablica. Tablica poświęcona pamięci Iławian, żołnierzy z Iławy i Iławic, którzy zginęli w czasie wojny prusko-austriackiej i francusko-pruskiej. To jest, są lata 60. i lata 70. XIX wieku. I wśród mieszkańców, którzy są tam wymienieni, znajduje się, zaraz podam jego imię, Wilhelm Rymer, mieszkaniec nie Iławy, ale mieszkaniec małej Żuławy. Ja mam zdjęcie tej tablicy, my z Dariuszem tę tablicę widzieliśmy. No niesamowitą pamiątkę związaną z historią Iławy XIX-wiecznej, która gdzieś tam na wieży Czerwonego Kościoła jest, no mimo wszystko, nie wyeksponowana, a ukryta. Darek, czy coś jeszcze tutaj, czy już sobie idziemy powoli na... Nie idziemy sobie jeszcze, dobrze. To ja tobie oddaję mikrofon i wyszukam to zdjęcie tej tablicy.
1: Państwa, ja jako nie tyle miłośnik, co no, taki piewca troszeczkę niemieckiej Iławy, czyli Deutsch Eylau, mam też zdjęcie obiektu, który tutaj był przed Stefanem Żeromskim. Nie, Darku, tego nie pamiętasz. Za młody byłeś, tak? Tego miejsca tutaj państwo, nikt z państwa nie pamięta. Państwa, uwaga! Tego chyba nie.
2: Bez tej góry.
1: Zobaczcie państwo. Heldenpfahl w 1924 roku z okazji 10. rocznicy wybuchu I wojny światowej postawili mieszkańcy Iławy ten pomnik, tak? Tu był usytuowany. On został przy wkraczających Rosjanach zniszczony. Jest jakaś tam nie do końca zbadana legenda, czy że on został wrzucony tam do jezioraka. No, nie jest to jakiś szczyt artyzmu, ale skwer zadbany, tak. Nie jest to jakiś szczyt artyzmu, po prostu niemiecka Pickelhaube, hełm niemiecki, tak, ale ciekawe są, Stahlhelm, tak, natomiast ciekawe jest, wiecie państwo co, że każdy kamień, który jest tutaj doniesiony i ustawiony, on symbolizuje jednego mieszkańca Iławy, który zginął w czasie działań I wojny światowej, tak? Bardzo proszę, a jeszcze ciekawostka, bo w czasie jak demontowano ten pomnik, tak, burzono go, tak, to znaleziono kapsułę czasu. I zaleszczami tej kapsuły czasu byli młodzi chłopcy, wtedy 12-13-letni chłopcy z Iławy. Oni tę kapsułę czasu ukradli, zaopiekowali się nią, tak? No ale jakiś chłopak uprzejmie doniósł, aczkolwiek z pełnym obrzydzeniem, iż i jeszcze tego samego dnia wieczorem do domów tych chłopców wparowała ubecja i tę kapsułę czasu chłopakom zwinęli. Nie wszystko, tak? Tak, skanę negatywę tej, w związku z tym, że mamy RODO, nie mogę mówić, że to był taki znany iławski fotograf, pan Marcinkowski, tak? O kurczę, powiedziałam. Koło Trójki miał kiedyś swój zakład, tak? I on jeszcze kilkanaście lat przed śmiercią mówił, że Darek, nim umrę, to ci je przekażę. Umarł, ale nie przekazał.
3: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawin.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,